Nie tu chodzą po ścianie. To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: jest Meloradio.
1: Polska jest piękna w wakacje, lubię tak siedzieć i na ciebie patrzeć. Jadę po winę na stację, bo biorę cię na poważnie. Łapiesz za rękę, wtedy leci Karibu, a ja pijany zamawiam te same grzechy co zawsze, na pół papieros na klatce. Ziemia jest płaska, to niemożliwe jak to, że już nie wiruje świat nam. Nie dowierzałem jak folia, że zabrałem na stan. Na księżycu jeszcze nikogo nie było, choć to nie jest prawda. Jak to, że nigdy nie wierzyłem

0: To jest Melo Radio.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić toast na koniec. To

0: super, super! Super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę arbuz drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, arbuz drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A polskie szparagi zielone, pęczek 500 gramów, jedynie 8,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
2: Widaron.
1: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
2: Widaron.
1: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
2: Widaron.
1: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
2: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
3: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Grillhouse z Sokołów jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdy.

0: dimineața. ESC, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
4: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Marian, a ty komu kibicujesz?
2: No jak komu, Barbara? Niskim cenom w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych jest! Mamy to!
4: Mistrz!
7: Bo w Media Expert taniej masz!
8: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
9: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
10: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
11: Galeria Drewna Skandynawskiego Pójdukoda Polska zaprasza do Węglewa koło Konina. Znajdziesz tu suszone drewno konstrukcyjne, elewacje, podbitki, tarasy, lamele i materiały do saun. U nas pomalujesz maszynowo elewację lub podbitkę w dowolnym kolorze. A jeśli twój projekt wymaga zabezpieczenia przeciwogniowego NRO, jesteśmy przygotowani. Wszystko wykonujemy zgodnie z przepisami i pełną dokumentacją do odbioru i certyfikatem. Odwiedź Galerię Drewna Skandynawskiego Pójdukoda Polska. Węglew, ulica Bukowa 13. www.pójdukoda.pl.
12: Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lis Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do Twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG 3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lis Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej.
13: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
14: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.

0: Lidl, to się opłaca.
1: O reklamie. Melo Radio Konin. Słuchaj na 99,6 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Konin. Kulturalny tygodnik w Melo Radio na 99,6.
2: Mateusz Krzesiński, witam i zapraszam. Przed nami kulturalny tygodnik, a w nim literatura. Literatura pisana przez mieszkańców naszego miasta, konkretnie przez Martę Kornarską, Wel Kornelię Marton. O jej książce Zakładki rozmawiała z nią Antonina Walczak. Posłuchajmy.
3: Z tej strony Antonina Walczak, a ze mną w studiu dzisiaj Kornelia Marton, szerzej znana koninianom jako Marta Kornarska. Cześć.
4: Cześć, dzień dobry.
3: I dzisiaj porozmawiamy sobie trochę o Zakładkach, czyli twojej książce, którą wydałaś już niemalże rok temu, tak. O ile dobrze pamiętam.
4: Tak.
3: No więc skąd w ogóle pojawił się u ciebie taki pomysł, żeby napisać książkę, bo przecież z wykształcenia i w ogóle na co dzień pracujesz w branży artystycznej, ale nie jest to pisanie, także skąd to się wzięło?
4: No jeżeli chodzi o pisanie, to ono mi towarzyszyło od bardzo, bardzo dawna, tak więc to nie jest nic nowego dla mnie. To jest coś, co tam gdzieś towarzyszyło mi od 12 roku życia, więc kawał czasu. Jeżeli chodzi o dlaczego młodzieżowe, to wydaje mi się zawsze gdzieś tam ta tematyka młodzieżowa dla mnie była bardzo interesująca. Przez jakiś czas myślałam, że trochę z tego wyrosnę, ale okazuje się, że nie, że jednak gdzieś cały czas siedzi taka potrzeba, żeby pisać te książki młodzieżowe. Skąd pomysł na Zakładki? Chyba tak najbardziej to właśnie jak czytałam Niewidzialne życie Adileru, Wiszłap. I tam jest taki właśnie motyw, kiedy bohaterka wchodzi do księgarni i tam poznaje takiego swojego love interest. I mi się to bardzo podobało. Mówię, no w sumie taki banalny, ale taki w sumie dobry pomysł, nie? Tylko, że w mojej głowie się bardziej urodziło, że to będą dziewczyny, nie?
3: No to skąd ten pomysł, że to dziewczyny? No bo jednak najczęściej przy literaturze młodzieżowej czy young adult to jest jednak romans dziewczyny z mężczyzną, a rzadko kiedy są to lesbijki. Jeżeli jest to już romans homoseksualny, wydaje mi się, że częściej będzie to mężczyzna z mężczyzną, więc skąd ten pomysł?
4: Tak, tak. Ja pamiętam jak już pomyślałam, że to mają być dziewczyny, to też w mojej głowie pojawiła się taka straszna myśl, jakbyś napisała o chłopakach, to byś pewnie zarobiła więcej na tej książce. Ale nie, to było coś takiego, że jak wpadły mi do głowy, że to mają być właśnie dziewczyny. I to też mogło wynikać z tego, że rzeczywiście ten rynek nasz trochę jest pusty. Nie chcę powiedzieć, że w ogóle tego nie ma, ani nie ma, na nie polskie pisarki też nie piszą, ale ogólnie odczuwamy chyba takie jakieś małe braki w tej sferze.
3: No ja z perspektywy czytelniczki, jeszcze osoby, która działa w tych bookmediach, to ja to widzę, że my nie mamy jakichś dobrych książek Woman Love Woman i ich jest naprawdę niewiele, także wydaje mi się, że to był dobry krok. Nie wyobrażam sobie Zakładek, kiedy napisałabyś o dwóch mężczyznach, absolutnie nie. Ale w ogóle skąd taki pomysł, żeby Zakładki były akurat takie, bo Zakładki są bardzo charakterystyczne. Ja mało czytałam takich książek, które byłyby aż tak charakterystyczne, że no czytałam ją rok temu i ja do tej pory pamiętam konkretne sceny i pamiętam, jaki ta książka dawała mi klimat, bo ten klimat był niesamowity. I skąd w ogóle to był taki pomysł, bo to nie jest codzienna książka.
4: Ogólnie to chciałam gdzieś tam uchwycić, gdzieś tam stworzyć ten swój świat bardzo komfortowy, w którym i ja, i czytelnik czulibyśmy się dobrze i właśnie do takiego miejsca, do którego byśmy bardzo chętnie wracali. Na przykład Zagięty róg, nie? Że jak pomyślimy o nim, to od razu nam się tak jakoś, przynajmniej mi, nie? I mam nadzieję, że czytelnikom też, robi nam się od razu tak cieplutko na sercu, nie? Więc o to mi chodziło. Taki był właśnie mój zamiar, żeby stworzyć taką komfortową, ale też nie pozbawioną pewnych problemów, z którymi czasami młodzi ludzie muszą się zmierzyć, nie?
3: Książka nie dzieje się we współczesnym świecie, prawda? Takim zupełnie, zupełnie współczesnym.
4: Nie, nie, nie, nie.
3: Więc skąd ten pomysł? Będę tak wypytywać o każdy aspekt teraz.
4: Ja myślę, że z jednej strony to troszeczkę wychodzi ode mnie, że ja jakbym chciała tak jakoś przeżyć razem z moimi bohaterami wszystko, a jednocześnie chciałam troszeczkę tak nakreślić

0: problem, że w tamtych czasach troszeczkę było inaczej. W 2009, bo książka się dzieje w 2009, nie? Druga sprawa też, że miejsce jest wymyślone, nie? To miasto nie istnieje.
1: Odchodząc trochę od tematu samej fabuły, no książkę wydałaś w bardzo dużym wydawnictwie, no bo jest to wydawnictwo Young, więc jakie emocje ci przy tym towarzyszyły? Bo przecież mam wrażenie, że wydawnictwo kobiece, ten odłamek wydający młodzieżówki, wtedy Young, teraz Bliss, to jest chyba jedno z największych wydawnictw w Polsce, jeżeli chodzi o młodzieżówki. Więc jakie to były emocje w ogóle dostać odpowiedź od tak dużego wydawnictwa na swój debiut?
0: O, że no to nie powiem, płakałam.
1: Też bym płakała,
0: Zwłaszcza, że wydawnictwo Young i wydawnictwo kobiece był takim moim pierwszą trójką. Więc jak się dowiedziałam, i to w bardzo szybkim, bardzo krótkim czasie, tak powiem, dowiedziałam się, no, to było dużo emocji. Było dużo radości, dużo ekscytacji, jak to będzie wyglądać, zwłaszcza, że jeszcze później przy tym procesie redakcyjnym i przy procesie tworzenia książki też dużo się działo świetnych rzeczy, typu ilustracje na przykład, nie?
1: No bo warto wspomnieć, że Cornelia sama ilustrowała swoją książkę. Wszystkie ilustracje, które są, one są chyba na końcu rozdziału każdego,
0: tak, z tego,
1: co pamiętam. Wszystkie te ilustracje są rysowane przez Cornelia, także no człowiek wielu talentów, absolutnie.
0: No tak, więc to była świetna zabawa też, nie? Ja byłam bardzo, jestem nadal przeszczęśliwa, że akurat właśnie udało mi się z wydawnictwem kobiecym tutaj współpracować i mam nadzieję, że dalej też będziemy.
1: No a później jak to wyglądało, jak były pierwsze opinie, bo w ogóle zakładki bardzo dobrze się przyjęły. Mm. Ja sama z perspektywy tego, jak zgłaszałam się na recenzentkę, w ogóle nie wiedząc, że napisała to kobieta z mojego osobistego własnego miasta, która mnie pamięta, znaczy ja ją pamiętam, jak ja miałam 4 lata, także w ogóle się tego nie spodziewałam. Ja się zgłosiłam na ślepo do naboru recenzenckiego, bo jak tylko zobaczyłam o co chodzi i jaka to jest książka, to ja byłam w szoku. Ja pisałam tego maila z prędkością światła. Także jakie to było w ogóle odczucie, tak mieć od razu taki pozytywny feedback od czytelników?
0: Byłam bardzo przeszczęśliwa, bo jak człowiek tak pisze, a zwłaszcza kiedy pisze tyle lat, to ma dużo wątpliwości, jeżeli chodzi o swoje pisanie. I z jednej strony ja myślałam sobie, no to nie jest najgorsza książka. No jest okej, nie? Ale bardzo mnie cieszy odbiór i to, że udało mi się uchwycić to, co czytelnicy dostrzegają, nie? Że po prostu przekazałam dalej to, co chciałam przekazać, nie? To jest niesamowite wrażenie, to jest no naprawdę piękne.
1: No a co dalej, skoro ta pierwsza tak dobrze się przyjęła, no to czy zostajemy w ogóle przy zakładkach, bo ja z tego, co wiem, nie ukrywam, że zadałam pytanie kilku osobom, jakie ci pytania zadać sobie na tym wywiadzie dzisiejszym. I dostałam pytanie, co dalej z zakładkami, czy zakładki jeszcze będą, no bo tak jak mówię, czytelnicy dosłownie to zakładki pokochali i znam wiele osób, które tak jak ja mają absolutną obsesję na punkcie tej książki i są pytania, no co dalej, czy jeszcze coś będzie, czy jeszcze usłyszymy o zakładkach?
0: Ja nie chciałam tego tak oficjalnie mówić, z samego początku, bo no wiemy, jak jest, różnie bywa w życiu. Ja też jestem takim pisarzem trochę kapryśnym, ale myślę, że na ten moment, kiedy już się tak pojawiają te pytania, no to mogę powiedzieć, że wrócimy sobie. Nie wiem kiedy, bo to jest różnie, ale myślę, że wrócimy sobie do zagiętego rogu i może nawet spotkamy Liwię i Harry. Mam nadzieję.
1: Byłoby świetnie, ja się nie mogę doczekać.
0: No, może nie będą głównymi bohaterkami, bo one już swoją historię, że tak powiem, mają, ale kto wie, kto wie.
1: A jeżeli chodzi o pisanie tak jeszcze poza zakładkami, czy są jakieś projekty, nad którymi teraz pracujesz? Może o czymś nie wiemy, może tutaj już jakiś jest skończony i my jeszcze zaraz dostaniemy nową książkę.
0: No mam nadzieję, że jak najszybciej. Nie jest to łatwe, jeżeli jest się takim dorosłym człowiekiem jak ja.
1: Ja pisząc w wieku 16 lat też nie mam na to czasu, spokojnie.
0: No jest ciężko, nie? Jest ciężko. Ale tak, mam jeden projekt, sekretny projekt, który nazywam, że to jest sekretny projekt, który jest, nazywam go Cozy Romantazy.
1: Okej, Romantazy, to mi się podoba.
0: Ale taki cozy, czyli takie, można tak powiem.
1: Ale sam fakt, że jest romantazy, ja już jestem kupiona.
0: No, jest romantazy. No i jeszcze tak, mam takie trzy projekty, które tak żongluję nimi teraz. To mam jeszcze taki dla dorosłych, WLW.
1: Okej. Okay.
0: No. I okazuje się, że no chyba na razie najlepiej mi to WLW dla dorosłych idzie.
1: No to możesz zmienić front i poczekać, jak ja będę dorosła, to sobie przeczytam od razu.
0: Tak śmiałam dzisiaj, że po prostu powiem ci o tym, powiem wam o tym, bo po prostu i tak zanim ja to napiszę, to wy już będziecie mieć 18 lat.
1: No cudownie. A co ze złośnicą? Bo mówiłaś o złośnicy wiele na Instagramie i na swoich mediach. I co ze złośnicą? Czy złośnica jest pisana? Bo pamiętam, że była sytuacja, gdzie ty w ogóle złośnicę usunęłaś chyba całą, czy coś tam bardzo dużo zmieniałaś.
0: 17 tysięcy słów i zorientowałam się, że to nie jest to. To jest najbardziej bolesne, co może się wydarzyć, że po prostu to wszystko się wylało i nagle się okazuje, że to nie jest to. Ale, jak to moja dobra przyjaciółka powiedziała, recykling, po prostu zrób recykling, nie? Że nie usuwamy, nie niszczymy, tylko po prostu to przerabiamy. Więc ma 30 tysięcy słów teraz.
1: Okej, okay, no, czyli do przodu.
0: Jest do przodu, jest fabuła, że tak powiem, wyrysowana, jakby to powiedzieć, naleciałości ze szkoły plastycznej tutaj, wyrysowana fabuła.
1: Każdy ma swoje sposoby.
0: Tak, więc jest. I mam nadzieję, że złośnica też jakoś szybko się skrystalizuje, nie?
1: No to czekamy w takim razie z niecierpliwością. A jeszcze takie pytanie odnośnie tego romansu, no bo zakładki są Woman of Woman i ogólnie no, to jest chyba taka najbardziej przepełniona tą queerowością książka. No moja ulubiona, tak osobiście powiem, jeżeli chodzi o książki Woman of Woman i absolutnie mu uwielbiam, jakby jeszcze nie dotarło po tym, jak powiedziałam to jakieś 16 razy. Ale co z następnymi projektami? Czy to też są WLW książki, czy tak, idziemy w coś innego?
0: Tak.
1: Okej, czyli zostajemy przy WLW.
0: Tak. Dla dorosłych WLW, dla młodzieży WLW. No Cozy Romantazy niestety wyszło hetero. Ale
1: okej, tego się nie spodziewałam.
0: Ale ja to napisałam przed zakładkami, to dlatego.
1: Okej, dobra, to usprawiedliwiamy. Szeszmy WLW, taki jest nasz tutaj statement, tak, mam wrażenie. I bardzo mnie to cieszy, bo na polskim rynku i ogólnie mam wrażenie, na rynku brakuje dobrych WLW. Jak już się jakieś trafi, to zazwyczaj zawsze mam mu coś do zarzucenia. Bo po prostu zazwyczaj, jak jest WLW i nawet ten romans jest w porządku, to ta fabuła jest strasznie nudna. W zakładkach tego nie było. Ja na zakładkach się śmiałam, płakałam, wszystko robiłam. Także no... No tutaj mam nadzieję, że następne będą jak najszybciej, bo ja chcę czytać książki WLW.
0: No to fajnie. To ja się cieszę, że są czytelnicy. To też jest dla mnie ważne, żeby po prostu... I może właśnie dlatego napisałam zakładki WLW, bo chciałabym, żeby to było popularniejsze. Żeby po prostu jednak na tym rynku gdzieś tam hulało, nie?
1: To może tak ku końcowi. Jeżeli miałabyś powiedzieć jakąś rzecz jakiemuś takiemu początkującemu autorowi, no bo sama mówisz, że już kupę lat tak na dobrą sprawę piszesz i pracujesz nad książkami, to co byś powiedziała komuś, kto marzy o wydaniu książki, kto może jest w moim wieku, albo kto już jest dorosły i po prostu chce wydać książkę, nawet tę młodzieżową? Co byś powiedziała? Czy jest coś takiego, co teraz z perspektywy czasu koniecznie chciałabyś takiemu autorowi powiedzieć?
0: Tak. Wytrwałości. To jest chyba jedyny sposób. No i oczywiście pisać, ale wytrwałość to jest dużo. Więc jeżeli miałabym wybrać coś takiego jednego, nawet sobie teraz jakbym miała coś powiedzieć, to jest to być wytrwałym, nie? W tym, co się robi.
1: Ale warto.
0: No, oczywiście. Jak najbardziej. Łzy i radość, euforia.
1: No dobrze, w takim razie ja bardzo, bardzo dziękuję. Słyszeliśmy Kornelię Marton, Martę Kornalską, czyli autorkę zakładek, książki, którą ja szczerze polecam i uważam, że każdy powinien przeczytać, jeżeli tylko lubi tego typu literaturę.
0: I ja też bardzo chciałam serdecznie podziękować za gościnę i dziękuję ci, Tosiu, za zaproszenie. Mam nadzieję, że jeszcze będziemy mieli okazję porozmawiać.
1: Ja również mam nadzieję. Jeszcze raz bardzo dziękuję i do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.
2: Była to rozmowa Antoniny Walczak z konińską pisarką Kornelią Marton, Martą Kornalską. I to wszystko w tym wydaniu kulturalnego tygodnika w Melo Radio na 99,6 w Koninie. Dziękuję za uwagę. Kłaniam się, Mateusz Krzesiński. Do usłyszenia.
3: Kulturalny tygodnik w Melo Radio na 99,6. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin. Miejskie sprawy w Meloradiu na 99,6.
2: Mateusz Krzesiński, witam i zapraszam. Przed nami audycja Miejskie sprawy w Meloradiu, a dzisiaj będziemy mówili m.in. o tym, co słychać na placu budowy chińskiej fabryki komponentów do samochodów elektrycznych przy ulicy Sulańskiej. O tym opowie nam zastępca prezydenta Konina Paweł Adamów. Potem trochę kultury, bo nowe formy wsparcia dla twórców kultury w Koninie są już w tym momencie, można składać wnioski. A na koniec jeszcze prezydent Konina Piotr Korytkowski w kilku słowach o tegorocznej odsłonie konkursu o statuetkę Złotego Konia dla konińskiego biznesu. To forma, to propozycja. Zaczynamy jednak od wizyty przy ulicy Sulańskiej. Paweł Adamów, zastępca prezydenta Konina, o postępach na placu budowy fabryki przy ulicy Sulańskiej.
4: Z informacji, które posiadamy, te testowe rozruchy i testowa produkcja odbędzie się w najbliższych miesiącach, czyli w okresie wakacyjnym. Taka też jest umowa zobowiązująca JS Energy dla przyszłych kontrahentów. Trwa oczywiście cały czas budowa fabryki, montaż urządzeń. Fabryka posiada wszystkie niezbędne pozwolenia środowiskowe i pozwolenie na budowę. Równocześnie trwa rekrutacja dla pracowników. Dzisiaj zatrudnionych jest tam ponad 50 osób. Głównie jest to kadra menadżerska, która była rekrutowana nie tylko lokalnie, ale z terenu całej Polski. Potem rekrutowani byli specjaliści, inżynierowie i specjaliści, którzy w zdecydowanej większości byli rekrutowani tutaj z rynku lokalnego. Zarówno kadra menadżerska, jak i specjaliści są narodowości polskiej. I rozpoczyna się proces rekrutacji także operatorów, którzy też w pierwszej kolejności będą rekrutowani lokalnie, bo taką mamy umowę z JS Energy Europe. Cała procedura, jeżeli chodzi o nabór pracowników, odbywa się przez polską firmę, która wspiera tutaj Chińczyków w zakresie naboru. Jest tutaj taka specjalna strona dedykowana jsenergyeurope.kariera.pro. Jak wejdziemy sobie na tą stronę, tam pojawiają się wszystkie możliwe ogłoszenia dotyczące naboru do konińskiej fabryki. Teraz tych ogłoszeń może jest niewiele, bo dosyć dużo tych ogłoszeń było jeszcze kilka tygodni temu. Te aplikacje były już rozstrzygnięte, natomiast tych ogłoszeń będzie jeszcze bardzo dużo i w tym roku, i w przyszłym. I warto śledzić i aplikować po prostu na te stanowiska. Ja przypomnę, że to będzie docelowo największa chińska fabryka w Europie. Docelowo ma być tutaj zatrudnionych 900 osób. Także jest to inwestycja, która jest bardzo mocno zauważana i śledzona przez inne firmy chińskie. Mieliśmy tutaj kilkanaście chińskich firm w Koninie, które zadeklarowały, że rzeczywiście wraz z tą dużą inwestycją chciałyby także rozpocząć swoją działalność. Także widać, że ten kierunek chiński jest w Koninie bardzo dobry i trzeba ten czas wykorzystać. Na pewno jest to firma z branży elektromobilności, czyli taka, która wpisuje się też w naszą strategię rozwoju w zakresie samochodów elektrycznych i liczymy na to, że ten projekt będzie się rozwijał. Ma zapewnioną, jeżeli chodzi o tą lokalizację, ma zapewnione grunty, na których rzeczywiście może dojść do tych kolejnych etapów i docelowo zatrudni 900 osób. Ta budowa cały czas trwa, ona tak naprawdę zaczęła się późną wiosną, więc myślę, że tutaj Chińczycy teraz są w bardzo dużym tempie, bo te harmonogramy są bardzo restrykcyjne, natomiast trzymają się harmonogramu i na pewno inwestycja nie jest w żaden sposób zagrożona. Te działania w tym roku na wielu frontach dzieją się w jednym czasie i fabryka tak naprawdę ma być gotowa, ten pierwszy etap na początku przyszłego roku, gdzie już docelowo rozpocznie się pełna produkcja, gdzie ma być pełne zatrudnienie tego pierwszego etapu. Na pewno jest to bardzo duży projekt, który mógłbym porównać pod względem skali do elektrowni, do huty czy do elektrowni jądrowej. Bardzo duży inwestor, który zmieni bardzo mocno rynek pracy w Koninie, bo przede wszystkim zatrudni kilkuset pracowników, bardzo dobrze opłacanych, zarówno jeżeli chodzi o tą kadrę menadżerską, o kadrę specjalistyczną, jak i kadrę operatorską. Po drugie, są to bardzo duże podatki dla Konina, czyli nie tylko podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych, ale także podatek podatek od nieruchomości. No po trzecie, pozycjonuje nas wizerunkowo tutaj na mapie biznesowej Polski, Europy bardzo mocno, no bo stajemy się jednym z głównych ośrodków produkcji, jeżeli chodzi o komponenty do samochodów elektrycznych i stajemy się jednym z najważniejszych punktów w Europie, jeżeli chodzi o inwestycje chińskie, co także zwraca uwagę biznesu, firm towarzyszących na Konin. Jest to na pewno projekt, który promuje Konin też na arenie międzynarodowej. Oczywiście wiemy, że dużą siłą dla Konina stanowią też nasi lokalni inwestorzy, których jest, mamy 8 tysięcy firm w Koninie i które też bardzo mocno się rozwijają i prowadzą bardzo intensywną kampanię, jeżeli chodzi o zatrudnianie pracowników. Natomiast pojawienie się tak dużego inwestora powoduje, że ten rynek pracy zmienia się bardzo dynamicznie i na przykład może też przyczynić się do tego, że wielu nowych mieszkańców do Konina przyjedzie, wielu nowych mieszkańców w Koninie zamieszka. Widzimy, jak mocno wpływa ten projekt na rynek mieszkaniowy w Koninie, gdzie pojawił się deficyt, jeżeli chodzi o najem mieszkań, czy bardzo duże zainteresowanie kupnem mieszkań i na pewno pobudził on wiele projektów mieszkaniowych, więc też jest taki pozytywny wpływ na to, że ta polityka mieszkaniowa się ożywiła.
2: To był Paweł Adamów, zastępca prezydenta Konina. A teraz kultura. 30 tysięcy złotych dla twórców ma do rozdania koniński magistrat. To w ramach funduszu, Kulturalnego Funduszu Współpracy, o którym mówi Marta Baran z Wydziału Kultury i Sportu.
5: Uruchomiliśmy właśnie Fundusz Współpracy, program, który będzie miał charakter pilotażowy w tym roku, a jego celem jest łatwiejszy dostęp do profesjonalnego sprzętu i sal, a także realne wsparcie dla nowych, lokalnych inicjatyw podejmowanych przez organizacje samorządowe, przez twórców, przez stypendystów, przez osoby nagrodzone przez prezydenta miasta Konina, a także przez takie grupy nieformalne. Regulamin Funduszu Współpracy jest na naszej stronie internetowej. Każdy, kto chce z niego skorzystać, ma teraz kilka dni na to, żeby się z nim zapoznać, przemyśleć sobie, czy chciałby z tego skorzystać, czy chciałby podjąć taką inicjatywę, a od 22 do 26 czerwca będzie można składać dokumenty, ale już bezpośrednio do wybranej instytucji kultury. Mamy dwie instytucje kultury, które złożyły deklaracje do prezydenta miasta Konina, które przystąpiły do programu, do Funduszu Współpracy. Jest to Konińskie Centrum Kultury i Centrum Kultury i Sztuki w Koninie. Instytucje te przedstawiły prezydentowi wykaz sprzętu, wykaz sal, które mogą udostępnić w ramach tego funduszu, a wnioskodawca może się jednorazowo ubiegać o wsparcie dla swojego projektu. 5 tysięcy złotych może zrealizować jednorazowo jedno takie przedsięwzięcie w danym roku kalendarzowym i bardzo ważna informacja, że jeśli już wcześniej otrzymał pieniądze na swoją inicjatywę, na to samo działanie z Funduszu Współpracy pieniędzy otrzymać nie może. Fundusz Współpracy jest efektem programu rozwoju kultury w Koninie na lata 2023-30. Jest to jedna z inicjatyw takich nowych, którą chcielibyśmy w mieście wprowadzić. Chodzi o to, że czasami jest tak, że ktoś ma jakiś pomysł na swoje działanie. Niekoniecznie ma na to jakieś większe pieniądze. Chciałby podjąć współpracę z jakąś instytucją kultury, ale wiadomo, że wiąże się to oczywiście wszystko z finansami. W związku z tym wprowadziliśmy taką możliwość dla twórców, ale też jednocześnie dla instytucji kultury, żeby jakby w jakiś sposób refinansować koszty poniesione przez instytucje, a dać twórcom, organizacjom możliwość skorzystania i ze sprzętu, i z zasobów instytucji kultury. W tym przypadku jest to Centrum Kultury i Sztuki w Koninie i Konińskie Centrum Kultury. Załóżmy, że chcemy zorganizować koncert. Wypełniamy wniosek, zgłaszamy się do instytucji kultury, omawiamy z nią wszelkie szczegóły i ustalamy zakres jakby możliwości i wynajęcia sali, wynajęcia sprzętu na tę daną imprezę, którą sobie wnioskodawca wymyśli. Może oczywiście wnioskodawca pozyskać pieniądze, nie wiem, od sponsorów, może mieć wkład własny. My możemy tylko zrefundować to 5 tysięcy złotych. Dzięki Funduszowi Współpracy wspieramy nie tylko twórców, ale wspieramy też instytucje kultury, które czasami udostępniają swoje pomieszczenia bezpłatnie i wiadomo, że ponoszą koszty wynajmu swojej sali, ponoszą koszty prądu, zarządu, pracowników i tak dalej, a tutaj mogą realnie otrzymać wsparcie. Jakby ten koszt jest w jakiejś części zrekompensowany w tej kwocie właśnie 5000 zł. W toku spotkań, które odbyliśmy też z instytucjami kultury i z twórcami w toku konsultacji, pojawiły się pomysły na koncerty, pojawiły się pomysły na warsztaty, pojawiły się pomysły też na wystawy, także trochę takich różnych działań być może się pojawi w ramach tego funduszu. Wierzymy, że ten program przyjmie się, że będzie odebrany fajnie przez instytucje i organizacje i twórców i będziemy go kontynuować w przyszłych latach. Osoba, która jest zainteresowana skorzystaniem z funduszu współpracy, no musi przeczytać przede wszystkim regulamin, gdzie znajdzie wszystkie wytyczne, ale to jest bardzo ważna informacja, że oferty swoje i wypełnione wnioski należy składać bezpośrednio do danej instytucji kultury. Czyli trzeba podejść do instytucji kultury, Centrum Kultury i Sztuki w Koninie albo Konińskiego Centrum Kultury, ustalić zakres zadań, ustalić termin wydarzenia, bo to też jest bardzo ważne. Instytucje mają swoje kalendarze i trzeba po prostu tam sobie to wszystko dokładnie omówić i wypełnić wniosek i złożyć go w instytucji kultury od 22 do 26 czerwca. Na tej podstawie instytucje kultury przygotują taki plan, który złożą do prezydenta miasta Konina i my będziemy wtedy, i prezydent miasta Konina będzie wtedy miał informację, które, ile jest realnie tych wszystkich projektów. Jeśli liczba projektów i kwota, którą instytucje złożą, przekroczy 30000 zł, bo tyle mamy w tym roku zaplanowane w budżecie, czyli jeśli podzielimy to wszystko na 5, to wychodzi, że możemy zrealizować 6 takich projektów w tym roku w ramach Funduszu Współpracy, a jeśli będzie ich więcej, no to będzie liczył się czas, a nawet godzina złożenia dokumentów.
2: To była Marta Baran z Wydziału Kultury i Sportu Konińskiego Magistratu i na koniec kilka słów o tegorocznej edycji konkursu o statuetkę Złotego Konia. Tutaj wyróżniające się firmy, przedsiębiorstwa są nagradzane, także inne inicjatywy społeczne, bo również po statuetkę mogą sięgnąć organizacje pozarządowe. Więcej na ten temat mówi Piotr Korytkowski, prezydent Konina.
6: W tym roku mamy 3 kategorie. Została dołożona kategoria Młody Lider Biznesu oraz Lider Nowoczesnego Przemysłu i Logistyki. Chcemy właśnie pokazywać młodych ludzi, którzy prowadzą biznes, ale i z drugiej strony pokazywać funkcje miasta, kompetencje, które też nabywamy z zakresu właśnie przemysłu i logistyki, nowoczesnego przemysłu, czyli gospodarki 4.0. Zgłaszać mogły instytucje, które były laureatami statuetek. Jest kapituła złożona z również i urzędników szeroko rozumianego biznesu. Tutaj mówimy to o Izbie Gospodarczej Wielkopolski Wschodniej. W regulaminie są zapisane wszystkie osoby, bądź też instytucje, które miały prawo głosu. Ja również miałem prawo głosu i zagłosowałem. W tym roku głosowanie odbyło się troszeczkę inaczej. Do tej pory mieliśmy stacjonarne, kapituła gromadziła się w Urzędzie Miejskim, natomiast idąc z duchem czasu, w tym roku postanowiliśmy, że głosowanie będzie odbywało się drogą internetową i to miało miejsce. Ja obserwuję, że jesteśmy na właściwej drodze, aby pobudzić gospodarczo nasz region. Wiele lat pracy włożone w to, aby miasto stanęło na nogach, zaczyna przynosić teraz skutki. Widzimy przybywanie firm, pojawiają się nowi inwestorzy, pojawiają się też potencjalni inwestorzy, którzy dają dużą nadzieję, że rzeczywiście Konin stanie się ponownie prężnym ośrodkiem związanym z przemysłem energetycznym, bo stawiamy oczywiście na ten przemysł, jeżeli chodzi o rozwój naszego miasta, ale również liczymy na to, że i te z otoczenia energetyki biznesy tutaj również będą lokowane.
2: To był Piotr Korytkowski, prezydent Konina. Za nami kolejne wydanie audycji Miejskie Sprawy w Meloradio. Dziękuję za uwagę i kłaniam się. Mateusz Krzesiński. Do usłyszenia.
3: Miejskie Sprawy w Meloradio na 99,6. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin. Retroprasówka w Meloradiu na 99,6.
2: Witamy, zapraszamy. Retroprasówkę Czas Najwyższy zacząć. Bartosz Skonieczny, portal lm.pl.
7: I Mateusz Krzesiński, Meloradio.
2: Już tak powoli do wakacji się zbliżamy, chociaż pogoda ostatnio mało wakacyjna.
7: Ja to nie wiem, kiedy w tym kraju jest ciepło i lato właśnie już.
2: Kiedy jest słońce w końcu.
7: No, cały czas wiatr, jakieś deszcze. Daj spokój.
2: I nie wiadomo, co jeszcze.
7: No. Gwarancji. 40 lat temu też tak było.
2: Gwarancji nie masz, zobaczymy. To znaczy, już teraz mogę powiedzieć, że tak nie było. Dokładnie 44 lata temu, bo przeniesiemy się do 1982 roku. Wtedy było powodziowo w kwietniu, maju dosyć, w sensie, że tam wzbierały wody mocno, natomiast czerwiec to w jednym z numerów pisano, że 3 tygodnie z rzędu ponad 25 stopni, więc zupełnie...
7: No, no to pięknie, to tak powinno być właśnie.
2: Chociaż na najbliższy weekend ponoć upały są właśnie prognozowane, także zobaczymy, co z tego wyjdzie. Bo tak dzisiaj doszedłem w ogóle do takiego wniosku, że taka pogoda deszczowa, chłodna, 12-13 stopni, to ona jest, człowiek jest sprawniejszy fizycznie, ale za to psychicznie tak jakoś gorzej. Natomiast no tak, jak jest gorąco, no to słabiej fizycznie, wiadomo, no bo upał, ale psychicznie większy rogal na buzi, tak mi się wydaje.
7: No, no czy takie 35 to też dużo, nie? Ale tak jak mówiłeś, 25 w tym 82 roku, no to tak właśnie perfekto dla nas.
2: To jest spoko. No i ważne, żeby słońce było. Bo to jest istotne. Dobrze, 82 rok. Nowy szpital w starym stylu. Wita nas taki tytuł na okładce. I to tekst, nie będziemy go czytali, tylko tak streszczę, zapowiadający to, że przy ulicy Szpitalnej zostanie wybudowany nowy szpital. No i przewidywania takie różne. Radość z tego powodu, że tak faktycznie ma być, około 600 łóżek i tak dalej, ale też wątpliwości, bo mamy 82 rok, czyli mamy stan wojenny, mamy kryzys w gospodarce, no i wątpliwości co do tego, czy ta budowa no, będzie w jakiś tam sposób konsekwentny realizowana.
7: To tak proroczo można powiedzieć, bo to jakoś, kiedy to było, rok, dwa lata temu, chyba zamknięto w końcu tą budowę formalnie. Pamiętam taki komunikat właśnie z Urzędu Marszałkowskiego, że to jedna chyba z najdłuższych właśnie placów budowy szpitala w Polsce w historii, że to tam kilkadziesiąt lat trwały te wszystkie tam...
2: Bo tam stały budowy. Takie mury surowe, nie wiem, czy one jeszcze tam tak, są cały
7: chyba,
2: czas.
7: One zostały chyba rozebrane, bo tam ma być teraz ta nowa siedziba pogotowia ratunkowego.
2: Tak,
7: tam
2: tak.
7: Ma być wybudowana. I właśnie tak. Nie wiem, czy to w związku z tą rozbiórką chyba był ten komunikat. Już nie pamiętam. Ale pamiętam to hasło właśnie, że tyle lat trwa ta budowa, że dopiero teraz gdzieś tam się kończy tak naprawdę formalnie.
2: 44 lata, a imię jego 44. Dobrze, mundial był. Pamięta pan, gdzie był mundial?
7: W 82? Nie mogę pamiętać, bo jeszcze mnie nie było, a tak z historycznej wiedzy to nie, to ja nie mam takich... To igrzyska się bardziej chyba pamięta, tak w miejscach, gdzie były, nie?
2: Espania, Ochenta y Dos.
7: A, no proszę bardzo.
2: Hiszpania, no i wielki sukces polskiej reprezentacji, która po raz drugi w historii zdobywa trzecie miejsce. Zaraz zobaczymy, co sądzili, co myśleli na ten temat Koninianie, gdy już znali wyniki. Tutaj jednak w trakcie mundialu jeszcze rzecz się dzieje, bo to początek czerwca i rozegrany turniej zorganizowany przez Radę Osiedla Wschód, także przy pomocy Konińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej dla dzieci, które stworzyły drużyny, nadając im nazwy takie jak państwa, które uczestniczyły w hiszpańskim mundialu, no i wygrała Argentyna. Tak. I to była drużyna Argentyna, drużyna z osiedla Niesusz, która pokonała Brazylię, a Brazylia to była szkoła podstawowa numer 3. A trzecie miejsce zajęła drużyna RFN-u, czyli Zakole.
7: To z mojej byłej, tam gdzie mieszkałem kiedyś. No to bardzo fajna inicjatywa. Ja pamiętam chyba zawsze na Mistrzostwa Europy czy Mistrzostwa Świata w Górniczej były też takie mecze organizowane. Tam jeszcze pamiętam z swego czasu były dyrektor występował na bramce. No to fajnie.
2: A ty, na bramkę to on się nadawał, bo wysoki.
7: On kiedyś grał w piłkę.
2: Januszu Kamińskim.
7: Tak. On chyba kiedyś grał w piłkę, jakby tak.
2: O, to nie wiedziałem.
7: Bardziej, zawodowo może dużo powiedziane, ale gdzieś grał tutaj w klubach chyba.
2: Ale tak, tak konkretnie, że
7: tak mi się coś kojarzy. No.
2: Nie tylko na Orlikach, których tak, zresztą tak, nie było kiedyś.
7: Tak. No. Kim byłeś zawsze, jak byłeś mały? Jaką drużyną? Oprócz tego, że polską, wiadomo.
2: No, polską wiadomo, chociaż mam z tym problem w ostatnich duży zresztą. Natomiast ja Włochom kibicowałem. A, okay. Tylko okay. Też z tym też mam problem.
7: Tak, to źle sobie wybierasz tutaj.
2: Źle sobie wybieram, ale ponieważ od zeszłego roku mam rodzinę hiszpańską, ponieważ siostra się tam wdała, więc siłą rzeczy pewnie Hiszpania.
7: To już lepiej, nie?
2: To już zdecydowanie lepiej.
7: Tak. Ja to raczej Brazylia, bo to tam ta era Ronaldinho, to akurat byłem dzieckiem wtedy.
2: No, Ronaldo, Luis Nazario de Lima, Ronaldo jeszcze.
7: Tak,
2: wcześniejszy nie, Ronaldo.
7: Tak, oryginalny.
2: Oryginalny. Nie ten potem CR9.
7: Tak jest.
2: Okej, no dobrze. Jak już upały będą, a wtedy były w 82, no to fajnie, żeby się czymś ochłodzić. No i dzisiaj oczywiście mamy w sklepach pełne półki różnych napojów gazowanych, niegazowanych, o smakach przenajróżniejszych. Nie było tak łatwo wtedy w głębokim PRL-u z tego typu rarytasami. Może przeczytajmy artykuł zatytułowany "Chce się pić". Nie, pić, po prostu pić. Źle zapamiętałem. Okej. Okay.
7: Wołanie, co słyszy się raz za razem, zwłaszcza, że lato, wzorem lat ubiegłych, pospieszyło się i solidnie paraży. Temperatury powyżej 25 stopni Celsjusza są już codziennym zjawiskiem od bez mała 3 tygodni. I bardzo dobrze, po zimowych powodziach i niezbyt wyraźnej wiośnie z utęsknieniem czekano na taką pogodę. Ma ona jednak swój mankament, powoduje mianowicie duże pragnienie. Rekonesans po sklepach miejskich i wiejskich w poszukiwaniu czegoś do picia nie dawał prawie żadnego rezultatu. Na przykład we wtorek na trasie Konin-Krams-Sompolno jedynie w jednym sklepie Kramska znaleziono sok pomidorowy. To kiepsko.
2: Chyba nie gazowany.
7: No, nie. To, lubisz sok pomidorowy?
2: Lubię, ale nie wiem, czy byłby to mój pierwszy wybór, gdybym był tak mocno spragniony na łopo. Chyba nie.
7: W kole można nowe kartkowe buty schodzić poszukując picia. W punktach gastronomicznych ratują sytuację koncentratami, które w smaku mają przypominać pomarańcze maliny. Ceny natomiast sugerują klientowi zwalczanie pragnienia przez uprawianie jogi. Tylko stoicki spokój może nam w tym pomóc. Wchodzi człowiek do restauracji, widzi cenę maleńkie szklaneczki soku i mówi: już mi się pić nie chce.
2: Co mają zatem do powiedzenia i zaoferowania wytwórnie wód gazowanych? W Wojewódzkiej Spółdzielni Spożywców i Wojewódzkim Związku Spółdzielni Rolniczych usłyszałem, że oni doskonale zdają sobie sprawę z niedostatecznego zaopatrzenia w napoje chłodzące. Przy tym z wielką ostrożnością rozważają możliwości poprawy, bo nie od nich one zależą. Rozdzielniki centralne.
7: Wiceprezes WSS, magister Andrzej Durski, powiada, że ich dwie wytwórnie produkują dziennie po około 14 tysięcy butelek wód gazowanych. Mogliby więcej, ale w rozlewni w Koninie brakuje mu 8 ludzi. A co najważniejsze, brakuje kapsli. Ma natomiast wystarczające ilości surowca do produkcji wód. Gdyby jeszcze woda była lepszej jakości. Jej zanieczyszczenia są powodem zamykania rozlewni w Koninie przez sanepid przeciętnie 2 razy w roku. Nie ma się co dziwić zatem, że ludzie kupują skrzynkami grodziską, by gotować ją na herbatę lub kawę. Udało się WSS podpisać umowę z wytwórnią wody grodziskiej na 800 tysięcy butelek rocznie. Część przydziału grodziskiej odbierają zakłady pracy. Gastronomia WSS w coraz większym stopniu będzie opierać się na koncentratach firmy Interfragans. Czy jednak pracownicy gastronomii zbyt mocno tych koncentratów nie rozcieńczają, każąc domyślać się ich smaku, czy też firma robi bubel?
2: No i czytamy dalej. Chwila na przerzucenie slajdu, bo ze slajdów czytamy oczywiście. W bibliotece możemy tylko poczytać i porobić zdjęcia. Nie można tych gazet wynosić. No i dobrze, bo jeszcze by się oczywiście zniszczyły. Ale nie mogę znaleźć tutaj, tak. Z podobnymi problemami boryka się również WZSR, tyle że na większą skalę. W ramach związku działa 16 wytwórni i rozlewni zaopatrujących wieś oraz 2 miasta Koło i Słupce. Duża część produkcji przeznaczona jest dla zakładów pracy. Roczna zdolność, to może sobie odpuścimy te liczby, a chciałbym, żebyśmy przeczytali o tym, jak odzyskiwano... Aha, tak. Brakowało kapsli. brakowało. Na półrocze potrzeba 15 milionów kapsli, a dostali potwierdzenie z fabryki opakowań blaszanych w Goleniowie na 5 milionów sztuk. Szukają zatem rozwiązań. Wprowadzili kapsle z polietylenu, choć nie dorównują one walorom kapsli metalowych. Wprowadzają odzysk kapsli, płacąc sprzedawczyniom po 30 groszy za odzyskany kapsel. Choć nowy kosztuje tyle samo. No nieźle, nie?
7: No, nawet takie rzeczy.
2: Kaucjowane kapsle były za komuny.
7: Proste. Widzisz, teraz mamy te nakrętki takie.
2: I wszyscy tak narzekają.
7: Przytwierdzone, nie? To bo tak z tymi kapsami mogli robić, nie? Przytwierdzać do butelek w jakiś sposób.
2: W sumie tak, rzeczywiście. Wszyscy dzisiaj narzekają, a proszę, kiedyś nawet kapsle były do odzysku. Jaka też ekologia była, ekologiczne podejście. No dobrze, plany wakacyjne Koninian w trudnym 82 roku, stan wojenny, do tego trudna sytuacja gospodarcza, rosnące ceny, no a jednak na wakacje wypadałoby pojechać chociaż raz do roku na ten urlop. No i może na początek pani Bożena Klesta, która wtedy była kierowniczką biblioteki w zakładach przemysłu odzieżowego. Nazwy nie podamy, ponieważ ten zakład cały czas istnieje w Turku. To poczytajmy.
8: Po całorocznej bieganinie organizm coraz silniej domaga się wypoczynku. Nie chcieliśmy więc mimo wszystko rezygnować z urlopu. Tym bardziej, że mamy trzy córki w wieku 2,5, 10 i 13 lat, a z dziećmi też trzeba spędzić choć 2 tygodnie razem, mieć dla nich więcej czasu niż w ciągu roku. Oczywiście jak wszyscy, przed wydaniem każdej złotówki oglądamy ją z coraz większym zastanowieniem, ale przecież na wszystkim nie można oszczędzać. Poza tym myślę, że nasze publikatory niepotrzebnie wystraszyły dużą liczbę osób chętnych na wyjazdy urlopowe podbijaniem cenowego bębenka opłat zawczasy. W rzeczywistości nie jest aż tak tragicznie, bo przecież wszystkie zakłady partycypują w kosztach pobytu na wczasach. W przypadku naszego zakładu dysponującego własnym ośrodkiem czasowym w Jeżycach w województwie szczecińskim, gdzie jedziemy, odpłatność za jedną osobę na 2-tygodniowym turnusie wynosić będzie około 2000 zł. Pochłonie to przy wyjeździe z 2 córkami jedną pensję. Mam nadzieję jednak, że koszty wyjazdu zrekompensuje możliwość zaspokojenia naszych zamiłowań, mojej pasji, którą jest grzybobranie, i pasji męża, wędkarstwa. Pozostały urlop też zamierzamy spędzić czynnie, a jesteśmy w o tyle dobrej sytuacji, że otrzymaliśmy w tym roku działkę. Będzie więc okazja, by pobyć i na świeżym powietrzu i odpocząć.
2: Ja tak kiedyś pojechałem na podróż poślubną w góry a propos tego grzybobrania.
7: I co?
2: No i się okazało, że jest bardzo dużo grzybów i trzeciego dnia żona powiedziała mi, że albo wyjdę z lasu, albo rozwód. A propos tego grzybobrania. Okej. I kolejna osoba, Anna Kalisz, pracowniczka Banku Spółdzielczego w Grzegorzewie. Razem z mężem i dwojgiem dzieci wyjeżdżamy na 14-dniowe wczasy do Rewala. Blisko Pobierowa to jest.
7: Tak, kojarzę. No.
2: Tak, tam jeździliśmy na obozy harcerskie. W sensie ty jeździłeś, ja też jeździłem. Nad morzem. Kosztuje nas to około 4000 zł na całą rodzinę. Resztę refunduje zakład pracy męża. Także nawet dokładnie nie wiem, ile rzeczywiście wynosi całkowity koszt całego pobytu. Dla nas jest to 1/4 miesięcznego budżetu. Oczywiście nie licząc wydatków dodatkowych, nieodłącznych przy każdym wyjeździe. Przypuszczam, że te dodatkowe, nadzwyczajne wydatki będą niewiele mniejsze od kosztu skierowań. Ale na wczasach trudno odmówić sobie tego loda, butelki napoju czy podobnego drobiazgu, dziś przecież też droższego niż dotąd. Będzie więc w tym roku na pewno drożej, co jednak nie znaczy, że warto rezygnować z godziwego wypoczynku. No i szybko może jeszcze kilka słów na temat pana Ryszarda.
8: Pan Ryszard, sekretarz Komitetu Gminnego PZPR w Krzymowie, mieszkaniec Konina. Planujemy prywatno-turystyczny wyjazd pod namiot, to znaczy z żoną i dwojgiem dzieci w wieku 6-8 lat. Jedziemy naszym maluchem do Gostynia w województwie szczecińskim, a stamtąd mamy zamiar pojeździć trochę po okolicy, co jest możliwe z dwóch powodów. Po pierwsze, jesteśmy uniezależnieni od komunikacji i po drugie, mamy własny dach nad głową, więc odpada ewentualny problem noclegów. Wypoczynek pod namiotem ma poza tym jeszcze inne zalety. Możemy odliczyć z naszej eskapady koszty noclegów, a co jest najważniejsze dla dzieci, mają one okazję w ten sposób trochę się zahartować i nauczyć znosić pewne niewygody, jakich nie miałyby w domu wczasowym. Ale za to ile ich i nas czeka interesujących wrażeń, na pewno więcej niż w przypadku pobytu w jednym miejscu na uregulowanych tradycyjnych wczasach. Wyjeżdżamy na 2 tygodnie, zakład pracy refunduje nam 150 zł dziennie na osobę, zostaje nam więc jakieś 600 zł na jednego członka rodziny. Nie jest to mało, ale nie jest i dużo, biorąc pod uwagę ceny innych form wypoczynku. Oby tylko dopisała pogoda, to na pewno będziemy z naszego wyjazdu zadowoleni.
2: I tak, planowano wakacje w 1982 roku w czerwcu w Koninie. To jest retro prasówka. Do naszej audycji powracamy po krótkiej przerwie. Zostańcie z nami.
3: Retro prasówka w Meloradiu na 99,6. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin. Retroprasówka w Meloradiu na 99,6.
2: No i jesteśmy z powrotem. Retroprasówka. Dzisiaj czytamy artykuły z przeglądu Konińskiego z czerwca 1982 roku. Makulaturę zbierałeś kiedyś?
7: Nie. Puszki zbierałem, ale makulatury chyba nie.
2: Bo ja raz pamiętam, że zebrałem i pojechaliśmy na wyzwolenia w garażach. Chyba to było w garażach tam na wyzwolenia, tam gdzie teraz jest nowy wiadukt i tam sprzedaliśmy. Znaczy ja sprzedałem, mama mnie zawiozła i no raz tego dokonałem na pewno.
7: I na co zarobiłeś?
2: Nie pamiętam na co wydałem te pieniądze, ile ich było. No ale posłuchajmy, jak to wyglądało z tą sprzedażą, zbieraniem i sprzedażą makulatury na początku lat 80. Sekcja nazywa się Nie do wiary. W pociągu z Konina do Poznania spotkałem znajomą z dużą i ciężką paczką.
7: Jadę do rodziny, mówi, więc przy okazji zabrałam makulaturę.
2: Po co, pytam?
7: To nie wiesz, że w Poznaniu za makulaturę dają talony, na które można kupić całkiem niezłe rzeczy? Zbieram właśnie talony na wagę łazienkową. Muszę jeszcze tylko przewieźć 15 kg makulatury.
2: Ależ czy to nie jest za duży wysiłek?
7: Skądże, mieszkam na Zatorzu, do dworca stąd niedaleko, a w Poznaniu ładuję makulaturę na składany wózek i po krzyku. Chcąc sprzedać w Koninie, nadźwigałabym się tak samo. I w dodatku czekałaby mnie jazda w zatłoczonym autobusie. A na dobrą sprawę, to nie wiem nawet, gdzie ją w tym mieście sprzedać.
2: Spojrzałem raz jeszcze na paczkę pełną gazet. Tyle czytasz? Pytam.
7: Trochę dadzą sąsiedzi, trochę z domu, część uzbiera się w śmietniku. Ostatnio sąsiad inwalida narzekał, że nie ma co zrobić z makulaturą, która zalega mu w piwnicę. Powiedziałam, że syn może zabrać ją i sprzedać. W rzeczywistości wraz z synem zważyliśmy makulaturę w domu i zapłaciliśmy sąsiadowi ile trzeba. To właśnie ta, którą wiozę.
2: Czyli zbierałeś 15 kilo i wiozłeś do Poznania.
7: I jeszcze wagę dostałeś.
2: I jadąc do Poznania nie miałeś wcale gorzej, niż gdybyś sprzedał w Koninie.
7: Tak, same plusy.
2: Same plusy, nie? To trochę mi się kojarzy cytat, co mi zrobisz, jak mnie złapiesz. Ten kojarzy na pewno ten dialog, co do pracy dojeżdża.
7: Tak.
2: I mówił, że podjeżdża autobus o jakiejś tam godzinie i co, zdążasz pan? Nie zdążam, ale i tak mam dobrze, bo jest przepełniony i się nie zatrzymuje.
7: No właśnie.
2: Mi się trochę skojarzyło. Okej, okay, no to tak, makulatura. No tutaj powracamy teraz do tematyki mundialowej. Cały czas Mundial Espania, Hiszpania 1982. No i konkurs był dla czytelników. Mini konkurs Espania 82. Tutaj jeszcze nie wiadomo było, jak kadra Piechniczka sobie w tym mundialu poradzi. Na zdjęciu mamy dwóch piłkarzy. Koło siebie to Diego Maradona, a także Piotr Skrobowski, najmłodszy zawodnik w drużynie Polski. Tylko tak patrzę, czy tutaj tak trzeba było odpowiedzieć na pytania, kto zdobędzie złotą Nikę, które miejsce zajmie reprezentacja Polski. Tylko tak nie widzę za bardzo, jakie można było zdobyć nagrody w tym konkursie. Może piłkę do futbolu?
7: No nie, jest chyba napisane. Może gdzieś wcześniej były jakieś informacje.
2: Tak. No w każdym razie...
7: A może na kolana niespodzianka, po prostu wysyłasz i zobaczysz, to
2: wygrasz. Może tak, no. W każdym razie były to czasy, kiedy polska reprezentacja kwalifikowała się.
7: A nie, jest napisane. Rozlosujemy trzy nagrody książkowe.
2: Aha, faktycznie, masz rację. Polska reprezentacja kwalifikowała się do mistrzostw i nie przynosiła wstydu.
7: No tak, no jak tutaj z Diego Maradoną walczy nasz zawodnik, nogi nie odstawia, widać na zdjęciu.
2: Teraz chyba wolimy, żeby się nie kwalifikowała, tak jak w tym roku, bo przynajmniej wstydu nie ma.
7: Tak, no. A my z Argentyną, nie, my z Francją graliśmy ostatnio na mundialu.
2: Z Francją to jeszcze pół biedy, ale to no. Co było z Argentyną?
7: No właśnie, co z Argentyną?
2: No dramat to był taki. To...
7: No właśnie, kojarzyło mi się coś, że z Argentyną też graliśmy.
2: Tak, graliśmy z Argentyną i Argentyna po prostu grała
7: to
2: na...
7: ostatni mecz grupowy co był, tak?
2: Grała na 20%, żebyśmy za wysoko nie przegrali.
7: Tak, no.
2: To, no, taka była sytuacja.
7: Dobrze mi się kojarzyło.
2: I wyszliśmy z grupy. No dobrze. A tutaj o wielkim sukcesie konińskiej szabli, bo tutaj medali sporo, Andrzej Kostrzewa i Tadeusz Piguła, i tutaj właśnie jest to takie ikoniczne zdjęcie, które na pewno kojarzysz, gdzie Andrzej Kostrzewa stoi z Tadeuszem Pigułą i trenerem Zenonem Ryszewskim po środku. Kojarzysz to zdjęcie,
7: tak,
2: czy nie?
7: Tak,
2: kojarzysz, tak. I tak mi się wydaje, że było ono po raz pierwszy zrobione po to, aby zilustrować właśnie ten artykuł. A także tutaj mowa o sukcesach nie tylko tych już utytułowanych, znanych zawodników podówczas Zagłębia Konin, bo chyba wtedy klub tak się nazywał, ale także nieco młodszych. nie wiem, czy tu gdzieś te nazwiska są podane. Tak, Lech Turajski, Marek Wegner i jeszcze tak patrzę, bo chyba jeszcze jedno nazwisko. I Grzegorz Janicki, o, znalazłem. Moim zdaniem, no i właśnie, jesteśmy już po mundialu i co Polacy, Koninianie nawet, już pisani dzisiaj z wielkiej litery, sądzili o tym, jaki wynik osiągnęła reprezentacja Polski prowadzona przez Antoniego Piechniczka. Przypomnę, to było trzecie miejsce. No i najpierw pani Ani zapytano, prawniczki, plastyczki, amatorki z Turku.
9: Nie będę ukrywać, że mundialem, który dostarczył wielu niezapomnianych wrażeń, żyła cała nasza rodzina. Pragnęliśmy zwycięstwa polskich piłkarzy, choć po słabych występach na początku mistrzostw nie liczyliśmy, że zajdą aż tak daleko. Wprawdzie nie znam się aż tak dobrze na futbolu, ale potrafię odróżnić dobrą grę od złej, ocenić piękne akcje, zaskakujące strzały i niespodziewane zagrania. Drugi mecz Polaków z Włochami nie należał do najładniejszych. Odniosłam wrażenie, że błędna decyzja sędziego, dyktującego wolnego, po rozegraniu którego straciliśmy bramkę, prawdopodobnie podomała zespół, co miało wpływ na końcowy wynik meczu. Włosi to nie tylko świetni piłkarze, ale również znakomici aktorzy, co mogliśmy obserwować po ostrzejszych starciach, choć żal mi sportowców, którzy po podniesieniu kontuzji znoszeni są z boiska.
2: Pan Piotr Murasz z Konina. Gram trochę w piłkę nożną w A-klasie w Zjednoczeniu Rychwał. Zjednoczeniu, teraz Zjednoczeni. To nie wiem, czy taka była nazwa faktycznie, czy może błąd po prostu dziennikarza, który ten tekst redagował. Dlatego oglądałem mundial pod kątem korzyści, jakie mogłem odnieść jako sportowiec. Śledziłem taktykę zespołów, grę zawodników na poszczególnych pozycjach. Imponowały mi zaskakujące strzały z daleka. Poza nielicznymi wyjątkami piłkarze pokazali to, co w sporcie jest szczególnie cenne. Kulturę, grzeczność, poszanowanie przeciwnika. To ważne, bo na naszym szczeblu rozgrywek za dużo jest zwykłego chamstwa, dążenia do zwycięstwa wszelkimi metodami, najczęściej niewiele mającymi ze sportem wspólnego. Mistrzostwa w Hiszpanii stały na wysokim poziomie, stąd trzecie miejsce Polaków, którego się nie spodziewałem, należy traktować jako wielki sukces. Dla mnie osiągnięcie jest tym cenniejsze, że zostało odniesione w okresie trudności, jakie przeżywa nasz kraj i spadku jego prestiżu na arenie międzynarodowej. No, czyli się cieszyli się.
7: Generalnie tak.
2: No dobrze, to tutaj przejdziemy teraz do kolejnego rocznika. To rok 1994 i też trwa mundial.
7: To rzecz po wybieru.
2: Ale już bez Polaków.
7: No to już zaczęły się te suche lata.
2: Tak, 90, 94 i 98, trzy mundiale z rzędu bez Polaków. Wracamy po 16 latach w 2002.
7: To już pamiętam.
2: Tak, eliminacje fajne, mistrzostwa do bani jak potem każde następne możliwe. No i Górnik Konin tutaj po pięknej bramce Marzyńskiego do drugiej ligi awansuje. Pierwsze miejsce zajmuje w trzeciej lidze.
7: Tak, Marzyńskiego seniora dodajmy, bo teraz jest...
2: Tak,
7: ja nie,
2: tak.
7: Nie wiem, czy jeszcze gra w Górniku, ale jeszcze chwilę temu grał na pewno Jakub Marzyński, syn, tak, jeśli dobrze kojarzę.
2: Tak jest. No i Górnik wygrywa z Widzewem 2-3-0. Tutaj jest mowa o tym, że za piękny ten mecz nie był, ale pewne zwycięstwo. No i Boruta Zgierz przegrywa 1-3 z Ostrowią Bristol, chyba Ostrów Wielkopolski, tak mi się wydaje, jak Ostrowia. No nie, jest to
7: ale to wymagania, wiesz, bo tutaj jest bardzo serdecznie gotujemy i prosimy o lepszą grę. Ja myślę, że dzisiaj jakbyśmy w drugiej ligi awansowali, to tam by nikt na styl nie patrzył, czy tak. Był ładnie, czy nie.
2: No dobrze, dzisiaj drugiej ligi też nie ma. Karambol był na 5. osiedlu, na ulicy 11 listopada, na wysokości pawilonu handlowego Jacek i Agatka. 10 samochodów się tam aż zderzyło.
7: Łomatka.
2: Proszę, no to prawdziwy karambol. W samym sercu 5. osiedla. To czytamy.
9: Brak wyobraźni niektórych kierowców bywa niekiedy przerażający. Przekonali się o tym niedawno właściciele pojazdów zaparkowanych przy ulicy 11 listopada w Koninie na wysokości pawilonu handlowego Jacek i Agatka.
2: Na skutek nieprawidłowego wyprzedzania Opla Kadeta Suzuki z nadmierną prędkością zajechało drogę pojazdowi przez siebie wyprzedzanemu, czyniąc tak brawurowy kierowca chciał uniknąć takie trochę tanie stylistyczne.
7: Brawurowy manewr pewnie.
2: Manewr, tak. Kierowca chciał uniknąć czołowego zderzenia z samochodem nadjeżdżającym sprzeciwka.
9: Wóz, który wyprzedzał, zahaczył tyłem w wyprzedany samochód. Kierowcy obu samochodów stracili panowanie nad kierownicą. Uderzony pojazd wpadł na samochody stojące na ulicznym parkingu. Pojazd wyprzedzający siłą bez władu przeleciał jeszcze kilkadziesiąt metrów, zatrzymując się dopiero na znajdującym się nieopodal postoju taksówek. Siłą uderzenia wypchnął jedną z nich na chodnik.
2: No i tutaj ciężko ten akapit przeczytać, bo jest dwa razy zadrukowana jedna linijka. Jak widzisz tutaj, I więc litery są zamazane. Jednak najważniejszą informację z tego wyciągnąć można, że nikt nie poniósł żadnych obrażeń.
7: I ktoś do domu musiał jeszcze wracać pociągiem, ale tak. Nie wiadomo kto.
2: Tak jest napisane.
7: I sprawcy byli trzeźwi.
2: No, okej. Okay. To lecimy. Gwiazdy tygodnia były w 13. O, proszę, kto był w czerwcu 94 roku gwiazdą tygodnia.
7: No i była to moja obecna redaktor naczelna Iwona Krzyżak.
2: Reprezentantka wtedy Radia 66.
7: Tak, nie piszemy o dziennikarstwie, tak tutaj czytamy w artykule, bo chyba popełnilibyśmy nadużycie. Niedawno prowadziła edycję poświęconą psom i ich wychowaniu. Program bardzo dobry, popełniono jednak jeden poważny błąd. Schronisko na Posoce nie jest bowiem prowadzone przez państwa
2: Czerwiński,
7: tak. Przez Danutę Czerwińską i Jana Schneidera. Wydaje mi się, że nazwanie Schneidera Czerwińskim jest dużego kalibru. Z drugiej strony wiemy, że Człeków nigdy byłby przeciwko temu nie zaprotestował. Nie jest na to zbyt skromny, czynimy to więc za niego.
2: Jan Schneider zmarły w tym roku, na początku tego roku, kilka lat temu także pani Danuta Czerwińska odeszła. No i właśnie też takie ważne przypomnienie, że zanim powstało schronisko przy ulicy Gajowej, to właśnie ta para prowadziła schronisko na Posoce, czy w Posoce raczej, w Posoce, tak. Przecież jest napisane na Posoce. I było to chyba jedyne wtedy schronisko tego typu tutaj, no, w Koninie czy w okolicach, tak, bo Posoka jest tuż za granicą naszego miasta. Mundial trwa, więc piłka nożna cały czas się nam przewija. No i powracamy do Górnika Konin. Podczas ostatniego meczu w trzeciej lidze piłkarzy Górnika Konin losowano wiele nagród. Większość z nich stanowiły gramofony. Cieszymy się bardzo z takiej akcji.
7: Nieważne, że nagrodę wylosował ojciec sędziego głównego meczu. Ważne jest to, że kibice wylosowali gramofony. Ponoć są one piękne, a najważniejsze jest to, że na rynku nie ma już płyt. Są tylko kompaktowe, ale tych za cholerkę nie można na gramofonach puścić. Zastanawiamy się, skąd były gramofony, a skąd będą płyty. Z antykwariatu?
2: No i jeszcze wtedy taki dziennikarze przypadek. Nie przewidywali, że przyjdą takie czasy, że gramofony staną się swego rodzaju rarytasem, tak?
7: Tak.
2: Że płyty, że będą warte. Tak, duże giełdy płyt i będzie można płyty winylowe kupować nowe, używane i będzie ten rynek naprawdę bardzo duży. No ja chciałbym wygrać dzisiaj nowy gramofon, powiem szczerze.
7: No na pewno. Musisz może zostać ojcem jakiegoś sędziego, który będzie sędziował mecz Górnika, to może jest szansa wtedy.
2: Może, no i ten sędzia wtedy musiałby odziedziczyć nazwisko po matce, czyli mojej żonie. Bo moja żona nazywa się Marciniak z Panny.
7: A, no to tak, to zwiększa szansę.
2: Wszystko by pasowało wtedy. Okej, okay, czyli... A wtedy to było takie, no, mało pożądany artykuł, tak? RTV w domu, bo kojarzył się z czymś, co jest stare i już wyszło, no już się po prostu nie używało. Kora powiła siedmioraczki.
7: Miło nam, że jako pierwsi o tym donosimy. Tak, tak, ulubienica naszego fotomana Erfura.
2: Ryszard Furmanek.
7: Kora została matką. Dziewczę było płodne nad wyraz, bo od razu zafundowało sobie siedmioraczki. Nie będziemy tutaj opisywać trudu, jaki włożył nasz fotomen, aby kobiecie użyć przy porodzie, bo przecież nie o to chodzi. Warto jednak dodać, że sam odebrał poród, który odbywał się w nocy. Na szczęście wszystko dobrze się skończyło. Trud naszego kolegi został nagrodzony. Wspaniały wyżeł. Kora i jej dzieci czują się dobrze.
2: Czyli Ryszard Furmanek miał wtedy wyżlicę.
7: Tak, i małe wyżlątka.
2: I małe wyżlątka. Musiało być to bardzo słodkie i fantastyczne. Ja tutaj też mam, zobacz, w redakcji zdjęcie wyżła, wisi. To mój ukochany pies York, w ogóle wyżeł, który wabił się York.
7: A to nie ten jamnika nie myśl?
2: No jamnika teraz mam, to jest tutaj. To wcześniej. Rudy jamnik Kuba, ale York żył w latach 1997-2009.
7: Oho.
2: Także już taka historia, no, ale cały czas w sercu go noszę i dlatego jest on ze mną tutaj w pracy codziennie. Retro prasówka za nami. Bardzo dziękuję wam za uwagę. Bartosz Konieczny, portal LM.pl
7: i Mateusz Krzesiński, Meloradio.
2: Do usłyszenia.
3: Retro prasówka w Meloradiu na 99,6. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin.

0: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Od 3 lat opiekuje się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same. Dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
5: Jedź na tu Tomorrowland z Meloradiem.

0: dlaczego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
3: Widaron.
2: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
3: Widaron.
2: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
3: Widaron.
2: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
3: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
1: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
0: Tam jest.

0: rozwój konina w XIX wieku, chociaż już też chyba tak delikatnie wchodzimy, czy tak nawet mocno wchodzimy w wiek XX dzisiaj?
1: Do 1914 roku, bo wtedy zmieniły się zupełnie z naturalnych przyczyn pewne warunki gospodarowania, że tak powiem, co miały katastrofalny zresztą wpływ na ten ówczesny koniński przemysł. Natomiast jest to taki okres tutaj otwarty pomiędzy latami tuż po powstaniu styczniowym, właśnie do tego 1914 roku, w którym zresztą uwidoczniły się wszelkie jak gdyby czynniki, które umożliwiały rozwój, nazwijmy to, konińskiego przemysłu tamtego okresu, ale także jak gdyby zapowiadały wyczerpanie się pewnych czynników, które warunkowały ten rozwój. No i oczywiście także to jest wskazanie, jakie to były czynniki, które tę pewną możliwość, która otwierała się rozwoju gospodarczego w przypadku konina znacznie skomplikowały. To jest w ogóle epoka uprzemysłowienia, tak? Nie tylko w świecie, ale także w królestwie ówczesnym, która doprowadziła do tego, że oczywiście powstają gigantyczne, jak na tamtą skalę, ośrodki przemysłowe. Oczywiście zawsze jest na pierwszym miejscu, tutaj jest kojarzona Łódź, ale także Warszawa. Mówimy oczywiście o ziemiach zaboru rosyjskiego, bo także Poznań staje się już w zaborze pruskim, tak, pewnym ośrodkiem przemysłowym, Wrocław i inne ośrodki. Natomiast ten proces także ogarnia prowincje, a Konin niewątpliwie znajdował się na takiej prowincji. Przypomnijmy, że po roku 1866 w wyniku zmian administracyjnych Konin pozostał miastem powiatowym, tyle tylko, że znacznie mniejszego powiatu konińskiego, bo z tego pierwotnego powiatu rozległego, ciągnącego się od Bystr, prawda, po Wilczyn, Skulsk, Tuliszków, Władysławów i Pokoło.
0: Prawie jak województwo konińskie.
1: To znaczy oczywiście tutaj odpadały w dużej mierze właśnie rejon Sampolna, Babiaka, Dzieszy, gmina Wierzbinek, bo to już należało do Kujaw, tak? Do ówczesnego powiatu włocławskiego, też olbrzymiego, z którego później powstał powiat nieszawski. No i oczywiście to, co na wschód od miasta Koło, które już należało do powiatu łęczyckiego. Natomiast tego dużego powiatu konińskiego sprzed przekształceń administracyjnych, w zasadzie wykrojono prawie trzy powiaty, to znaczy Słupecki, Koniński i część powiatu Kolskiego. Część, dlatego że część właśnie to były tereny pierwotnie należące do powiatu włocławskiego. Utworzono także powiat turecki, ale tutaj w tym przypadku to odbyło się, można tak powiedzieć, kosztem wcześniejszego dużego powiatu kaliskiego, który też podzielił ten los, co pierwotny powiat Koniński. Czy to miało jakieś znaczenie dla życia gospodarczego? Troszeczkę tak, bo te miasta w ogóle przed laty ukuto nawet takie pojęcie, rzadko już dzisiaj, mówiąc szczerze, używane, miasteczka rolnicze, tak? Bo nawet po wojnie taka publikacja Miasteczka Rolnicze w Wielkopolsce, które właśnie kwalifikowały te miasta jako takie bezpośrednie zaplecze usługowo-handlowe dla rolniczej okolicy. I tak w pewnej mierze to tak było, z tym, że musimy oczywiście pamiętać, że pojęcie tych miasteczek też uległo trochę zmianie, bo po reformie, tak zwanej reformie miejskiej z 1870 roku, właściwie większość pierwotnych miasteczek utraciła prawa miejskie, i tak naprawdę w powiecie konińskim było tylko jedno miasto, podobnie jak w powiecie słupeckim, czyli to miasto powiatowe. Niemniej jednak Konin zachował pewną taką dominującą pozycję administracyjną, no, przede wszystkim w stosunku do powiatu słupeckiego, bo tutaj znajdowały się oprócz administracji ogólnej także pewne działy jak Urząd Akcyz i innych tego typu rzeczy, które obejmowały dwa powiaty. Oczywiście to też miało wpływ na życie gospodarcze miasta, no bo zawsze jest tak, że pozostawanie centrum jakimś administracyjnym generuje zatrudnienie,

0: popyt, podobnie zresztą jak to, że Konin zasadniczo był tutaj na tym terenie jedynym miastem, w którym funkcjonował garnizon wojskowy, stacjonował 13 Kargopolski Pułk Dragonów, który to oczywiście też miał wpływ na gospodarkę miasta. Ale generalnie, jeżeli mówimy o ówczesnym przemyśle, ja podkreślam to ówczesnym, no bo oczywiście takim pojęciem się posługiwano, ale warto pamiętać, że jeszcze przed wojną ustawa z 1927 o prawie przemysłowym w ogóle zakładała przemysł rozumiała jako w ogóle każdą dziedzinę działalności, tak? Więc nam się kojarzy raczej przemysł potężnymi, dużymi fabrykami z przemysłem maszynowym, aczkolwiek dzisiaj to też się cokolwiek to pojęcie zmienia, tak? Bo ono się tak ukształtowało trochę właśnie pod koniec XIX wieku i głównie no, przez wiele dziesięcioleci w XX wieku, że przemysł to są potężne fabryki, potężne zakłady. Natomiast oczywiście ten koniński przemysł sprzed 1914 roku, on nie osiągnął i na tym polegał pewien problem. Pozostał na poziomie manufaktury, czyli no, manufaktura, tak upraszczając nieco, no, tym się różni od zakładu rzemieślniczego, że oczywiście zatrudnia już więcej liczbę pracowników, że pewne czynności są już w jakiś tam sposób, może nie tyle zmechanizowane, ale korzysta się w większym zakresie z różnego rodzaju maszyn, urządzeń, no, pojawia się także maszyna parowa, która napędza już różnego rodzaju urządzenia. Natomiast nie jest to, nie zapewnia to masowej, maszynowej produkcji na większą skalę. Z reguły w tej epoce większość zakładów, które my później kojarzymy z potężnymi firmami, zakładami przemysłowymi, zaczynało właśnie od takiej manufaktury. To był taki naturalny w wielu przypadkach ścieżka rozwoju. Problem tylko polega na tym, że w przypadku Konina, no właśnie, powstały manufaktury i takie one pozostały, tak? Nie osiągnięto tego poziomu właśnie rozwoju. Dlaczego tak było? Już w swoim czasie my tu przy różnych okazjach mówiliśmy, ale jeszcze przypomnimy to w tym konkretnym kontekście. Jak już mówiłem, przemiany, które zaszły w dobie popowstaniowej, one w przypadku Konina dały właściwie impuls do powstania dwóch takich no, gałęzi ówczesnego przemysłu. Jedna to przemysł meteorologiczny, tak go nazwijmy. Druga to no, rolno-spożywczy związany z przetwórstwem płodów rolnych, no bo to wynikało jak gdyby z rolniczego charakteru naszego tutaj regionu. I oczywiście wtedy no, istniała także szukano naturalnego, pewnych naturalnych rynków zbytu. Takim były na przykład stała się Łódź, po części Kalisz, w miarę duże miasto, ale także na rynek właśnie warszawski coś próbowano kierować, bo to były miasta, które no, stały się metropoliami jak na ówczesne warunki. Na Łódź to jest w ogóle wtedy stworzył się no, pewna aglomeracja, tak? Bo to nie tylko samo miasto Łódź, ale szereg ośrodków, które zwinęło się jak gdyby w cieniu tutaj Łodzi, integralnie zresztą pod względem gospodarczym powiązane właśnie całym w obrębie tego regionu. Ten przemysł, ale najpierw wróćmy może do tego przemysłu meteorologicznego, tak go nazwiemy. Jak ja już wspomniałem w poprzedniej audycji, no, powód był prosty. To znaczy zaistniało zapotrzebowanie na narzędzia i maszyny rolnicze, nie nazbyt skomplikowane, nie o kombajny chodziło, ale jak na tamtą epokę oczywiście też starano się no, nadążać za pewną nowoczesnością, więc oczywiście takim hitem przebojowym, tak mógłbym powiedzieć. No to były wialnie, kieraty, tak, pojawiające się pługi, ale pojawiające się także mockarnie z czasem i różne maszyny służące do prac polowych typu zdrabiarki, tak, oferowano to, a przynajmniej Raymond starał się tak przedstawiać taką szeroką paletę różnych wyrobów, co zresztą no, w tym momencie właśnie ten charakter manufaktury sprzyjał, bo reagowano na zapotrzebowanie, bo i tak wykonywano określone maszyny pod zamówienie, tak? No, w przeciwieństwie do przemysłu tej produkcji wielkoprzemysłowej, gdzie po prostu no to tutaj starano się maksymalnie, w maksymalnej ilości sprzedawać jakiś oferowany model, rodzaj maszyny, urządzenie. To zapotrzebowanie no, spowodowało, że w zasadzie w tej epoce do 1914 roku powstały cztery takie zakłady przemysłowe, w cudzysłowie, tej epoki. Oczywiście na pierwszym miejscu Raymond, aczkolwiek chyba Oskar Kloze był pierwszy tak naprawdę, no ale fabryka Raymonda stała się faktycznie największa. Zresztą przed rokiem 1883 wiemy, że dysponowała już maszyną parową no, o śmiesznej mocy 12 koni z dzisiejszego punktu widzenia, ale była to chyba jedyna maszyna w mieście. Aczkolwiek z fabryką Raymonda od początku był przez dziesięciolecia pewien problem, bo to jest taka fabryka, która powodowała różnego rodzaju wcześniejszych opracowaniach, takich ogólnych, chociażby w dziejach Wielkopolski i w innych opracowaniach, po prostu pewne zamieszanie. Otóż zamieszanie polegało na tym, ja już w swoim czasie mówiłem, że tak naprawdę do 1907 roku ta fabryka znajdująca się nad rzeką Wartą, ale po drugiej stronie rynku, że tak powiem, czyli w tym prawobrzeżnym Koninie, gdybyśmy to rzeka była to wyznacznikiem oczywiście, na przedmieściu, które wtedy powstało, w gruncie rzeczy przedmieściu słupeckim, nie znajdowała się w mieście. No i ja pamiętam, też miałem z tym problem na początku, to taka dykteryka sprzed kilkudziesięcioleci, bo no, analizując chociażby pracę Bolesława Szczepańskiego, nijak nie mogłem zrozumieć przytaczanych pewnych danych statystycznych, tak? Bo nagle coś podawano w odniesieniu do Konina, w innym w ogóle nagle coś znika, no, ponieważ no, to był największy zakład, także co do wartości produkcji, to miało to pewien wpływ. Wiązano to z miastem oczywiście, no bo i tak w haśle Konin w słowniku geograficznym taki dość Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. Wydawnictwa dość często cytowanego, do którego się odwoływano. No tam autor też się pogubił, no bo oczywiście przypisał fabrykę Raymonda do Konina i tam ją opisał w pewien sposób, no ale w urzędowej statystyce ona znika, bo nie znajdowała się w mieście Koninie, tylko w gminie Gosławice.
1: Musimy przerwać już, bo czas nas goni. Zaczniemy od tego momentu za tydzień, tak?
0: Dobrze, dziękuję.
1: Bardzo dziękuję. Pan Piotr Rybczyński, koniński historyk szef Konińskiego Oddziału Archiwum Państwowego. Audycja Historia Konina za nami, tak jak powiedziałem przed chwilą, za tydzień słyszymy się ponownie. Do usłyszenia, Mateusz Krzesiński.
2: Historia Konina w Meloradiu na 99,6. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin. Skarby Muzeum w Meloradiu na 99,6.
1: Mateusz Krzesiński, zaczynamy audycję Skarby Muzeum. Jesteśmy w Konińskim Muzeum, oczywiście, w Konińskich Gosławicach, w zamku konkretnie na wystawie Ludzie, Praca, Wiara, dwustulecie parafii ewangelicko-augsburskiej w Koninie. Jej kurator Jakub Ordon jest przy mnie. Cześć.
3: Witam wszystkich, cześć.
1: To nasze drugie spotkanie tutaj na tej wystawie. Mówiliśmy w kilku słowach o tym, jak w ogóle doszło do tego, że protestantyzm zaistniał w świecie, a potem o tym, jak ewangelicy pojawili się na ziemi konińskiej. Także powiedziałeś o tym, jak doszło do utworzenia parafii ewangelicko-augsburskiej w Koninie. Dzisiaj więcej czasu poświęcimy zasłużonym tej parafii postaciom.
3: Tak, właśnie chcieliśmy, takie mieliśmy założenie, aby pokazać te osoby, tych ewangelików, którzy zasłużyli się, tak jak powiedziałeś, zasłużyli się dla parafii ewangelicko-augsburskiej, gdzie te nazwiska są znane w przestrzeni Konina. Tutaj ogromną pomocą posłużył mi właśnie Damian Kruczkowski, dyrektor Biblioteki Konińskiej. On już od kilkunastu lat wyszukuje historię ewangelików konińskich, dociera do potomków i bardzo mi tu pomógł przy tej wystawie.
1: Pierwsze nazwisko w tej kolejności, w której przemierzamy salę, to Eryk Rosin.
3: Tak, Eryk Rosin. Myślę, że starsi koniniacy pewnie kojarzą i pamiętają pana Eryka. Zmarł w 2003 roku, także też niedawno stosunkowo. To był znany farmaceuta i nauczyciel i działacz społeczny. Większość pewnie będzie go kojarzyło właśnie z konińskim oddziałem Polskiego Czerwonego Krzyża. Absolwent konińskiego gimnazjum, także też związany silnie tutaj z naszym miastem. Powstaniec warszawski, żołnierz, a po wojnie właśnie związany tutaj ze PCK i z konińskim oddziałem. Bardzo zasłużony tutaj dla PCK konińskiego. I parę zdjęć, które udało nam się wyłuskać, jak wyglądał człowiek. Jedno właśnie z takich cenniejszych zdjęć to na środku to właśnie Eryk Rosin z stablo z czasów, z lat 30. sprzed wojny, kiedy zdawał maturę w Końskim Gimnazjum. Także też wiemy, jak wyglądał za młodu.
1: Okej, tutaj też między innymi napisane, że kierował stacją pogotowia ratunkowego w Koninie, tak? A także był radnym.
3: Tak. No to jakby, myślę, że większość osób właśnie będzie go z PCK kojarzyło, ale no też zasłużył się także na innych polach.
1: Okej, no idziemy dalej, tak? Adolf Hermann Laube?
3: Tak, właśnie też bardzo ciekawa postać. Major Wojska Polskiego, żołnierz, koński aptekarz, ale też i ofiara zbrodni katyńskiej. Mamy skwer, który tak ładnie się nazywa Skwer Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej przy Zespole Szkół Górniczo-Energetycznych. I tam mamy upamiętnionych Katyńczyków. Mamy tam upamiętnionego m.in. hrabiego Kwileckiego, także Jana Trockiego i także Adolfa Laubego. Dotychczas nie wiedziano, jak ten człowiek wygląda i udało się właśnie za sprawą Damiana Kruczkowskiego dotrzeć do potomków. I faktycznie wiemy, jak wyglądał człowiek przed wojną. Mamy także i fotografie jego synów, którzy też byli tutaj związani z Koninem, bo też byli absolwentami Końskiego Gimnazjum. Jeden z nich zginął w Powstaniu Warszawskim. Mamy też tutaj w gablotce parę ciekawych obiektów właśnie związanych z Adolfem Laube. Między innymi bardzo, bardzo ciekawy dyplom jego, dyplom magistra farmacji uzyskany na Uniwersytecie Stefana Batorego. Kilka fotografii, między innymi zdjęcia pogrzebowe, taka smutna historia, ale zdjęcia pogrzebowe, na których jest pogrzeb jego małżonki, krótko przed wojną zmarła i na tym zdjęciu właśnie mamy jego i trzech synów. Także też taka ostatnia, jedne z ostatnich zdjęć niedługo przed tym, jak zginął w Katyniu.
1: Kolejna postać, myślę, że zdecydowanie bardziej znana szerokiej publiczności, Stefania Łucja Esse.
3: Znana pewnie dla absolwentów pierwszego liceum, ale myślę, że ogólnie w całym Koninie znana. No, znana nauczycielka, działaczka społeczna, oświatowa, nauczycielka języka niemieckiego i francuskiego w Końskim Gimnazjum. Z domu Peczkę, a z męża Esse, też znanego notariusza konińskiego. Pewnie wiele osób kojarzy kamienicę Essowej. Mamy tutaj na fotografii właśnie tą kamienicę. No już obecnie nie istnieje. No postać chyba nie wiem, czy trzeba ją przedstawiać, bo naprawdę bardzo zasłużona dla Konina i upamiętniona też w Koninie, bo też ma i swoją ulicę i ma też tablicę na ścianie pierwszego liceum konińskiego. dotarliśmy także do fotografii jej synu, zwłaszcza zmarłego syna tragicznie, Janusza, który utopił się w nurtach Warty jeszcze przed wojną. Matka to bardzo mocno przeżyła, także też dotychczas nie widzieliśmy, jak wyglądał ten młody chłopak. Z wystawy, na wystawie Państwo już się dowiecie.
1: Skąd to zdjęcie? Jak zdobyliście to zdjęcie?
3: Właśnie to jest ze zbiorów rodziny Esse, z potomków pani Essowej. No i też znów tutaj Damian Kruszkowski wielkie zasługi tutaj położył, aby to zdjęcie się znalazło na wystawie.
1: Okej. Witold Stark, także myślę, że znana szerzej postać, także patron jednej z ulic na Konińskiej Starówce.
3: Witold Stark chyba tak naprawdę ostatnimi czasy odkrywany. Tutaj pan Piotr Rybczyński bardzo taką notę biograficzną, obszerną stworzył na jego temat. Rodzina bardzo zasłużona, rodzina Starków bardzo zasłużona w Koninie. Sam Witold Stark, przecież pułkownik artylerii Wojska Polskiego, tutaj w artylerii naprawdę człowiek, można powiedzieć, wybitny pod tym względem, że tak naprawdę w środowisku artyleryjskim przedwojennym bardzo ceniony za publikacje, za swoją wiedzę tutaj z zakresu balistyki. Ale także i jego brat, bardzo znana postać, bo przedwojenny dyplomata, zarówno i konsul generalny w Leningradzie, w Szczecinie, w Wiedniu, w Pittsburghu, także też bardzo znana postać. No i mamy też rodziców, zarówno Witolda, jak i Heliodora, Daniela i Natalię. Oni pojawiają się tutaj też nieprzypadkowo, bo tak naprawdę oni też byli fundatorami między innymi sztandaru Ochotniczej Straży Pożarnej. Niedawno obchodziliśmy okrągłą rocznicę założenia jednostki. I oni właśnie, rodzice Witolda i Heliodora, byli fundatorami tego sztandaru i mamy tutaj właśnie potwierdzenie. W gablotce mamy dokument bardzo ciekawy. Możemy sobie tutaj zobaczyć. Są podpisani właśnie Natalia i Daniel Sztarkowie, ale także i Witold. Mamy tutaj podpis Witolda Sztarka, także też bardzo, bardzo cenna rzecz, właśnie wypożyczona z jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Koninie. Wracając jeszcze do tematu Witolda Sztarka, no to też zarówno, że był bardzo znanym żołnierzem dowodzącym w kampanii wrześniowej, największym zgrupowaniem wojskowym w trakcie kampanii, ale także człowiek, który pewnie kojarzony też jako nauczyciel w pierwszym liceum już po wojnie, po 1945 roku. Także też myślę, że dla absolwentów pierwszego liceum bardzo znana postać.
1: Okej, ja tu zauważyłem, że mama Witolda Sztarka była z domu Peczkę. To była rodzina z cofaniem SC?
3: To byli spowinowacone rodziny.
1: Witold Freeman. Pierwsza rzecz, która mi się nasuwa, oczywiście pojawia w głowie, to hejnał Konina, który słychać o 12 codziennie w okolicach, czy no tak płynie on z wieży Konińskiego Ratusza, więc przy ratuszu.
3: Tak, właśnie też, to myślę, że z tym pewnie kojarzony Witold Freeman. Znany kompozytor, pianista, dyrygent, pedagog, urodzony tutaj w Koninie, tutaj pierwsze lata spędził, później już kształcił się w innych miastach, także i za granicą. Już pod koniec życia, w latach 60., 70., tak bardzo mocno sobie przypomniano o nim. No i właśnie między innymi za sprawą tego powstał hejnał, odgrywany właśnie z ratusza konińskiego. Mamy kilka fotografii z późniejszych lat, jak wyglądał Witold Freeman, ale co ciekawe, także mamy zapis nutowy tutaj w gablotce. Dzięki uprzejmości pani, która opracowała spuściznę po Witoldzie Freemanie, pani Alicji Wardenskiej-Gościńskiej. Także też bardzo dziękuję za te pamiątki po Witoldzie Freemanie. Dzięki temu możemy zobaczyć chociażby ten jeden z wielu utworów, który został skreślony ręką Freemana.
1: Pani Alicja, tak, zasłużona nauczycielka Konińskiej Szkoły Muzycznej.
3: A, no to jakby widzisz, kolejna zasłużona postać.
1: Także przechodzimy dalej. No i kolejne nazwisko także. No, jak się okazuje, sporo jest tych zupełnie znanych. Edward Raymond.
3: Tak, właśnie. To też chcieliśmy jakby odświeżyć tą pamięć o ewangelikach konińskich, bo chcieliśmy trochę w pewien sposób odczarować to takie, nie wiem, takie skrótowe chyba myślenie, że że ewangelik to Niemiec, Polak to katolik, a wcale tak właśnie nie było. I właśnie te osoby, które właśnie przewijają się w przestrzeni konińskiej za sprawą ulic, skwerów czy innych nazw, no okazuje się, że byli ewangelikami i takimi naprawdę zasłużonymi w Koninie. Tak jak wspominałeś, Edward Reymond, no założyciel tutaj tak naprawdę większego przemysłu konińskiego, koniński przemysłowiec, fabrykant, on był takim prekursorem tego takiego biznesu, można by powiedzieć, nowoczesnego biznesu konińskiego. Bardziej znany jest jego syn Ludwik Reymond, bardzo zasłużony przecież dla Ochotniczej Straży Pożarnej, przecież też jak mieliśmy, znów nawiązuje do tej wystawy, która już wcześniej była, Ochotniczej Straży Pożarnej w Koninie, no to też właśnie pojawił się Ludwik Reymond, ofiarodawca, darczyńca na rzecz straży, ale także i tutaj uczestniczący w rządzeniu we władzach miasta Konina. Na przełomie XIX-XX wieku tak naprawdę jego fabryka prowadzona przez niego zatrudniała i dawała utrzymanie około 100 robotnikom. Także też no, duży zakład jak na tamte czasy. Naprawdę zakład funkcjonował tak naprawdę w dużej mierze do I wojny światowej. Później już jakby nie wytrzymał jakby naporu konkurencji, też jakby okoliczności zmieniły się po I wojnie światowej, zerwane te szlaki handlowe, które do tej pory funkcjonowały. Okazało się, że tak naprawdę no, fabryka już jest jakby na wymarciu. Przed II wojną światową to już są tak naprawdę resztki tej fabryki. Mamy jeszcze oczywiście tą znaną rezydencję Reymondów, na której można odczytać to takie znane motto: praca jest źródłem powodzenia. Także też bardzo ciekawa rzecz. Nie wiem, czy będzie to remontowana, ten apartament, można, nie wiem jak nazwać w ogóle to.
1: Willa, pałac się mówi, tak. Reymonda.
3: Willa, lepiej chyba pasuje.
1: Znaczy on został zabezpieczony na pewno. Właściciel, nie wiem czy to obecny, czy poprzedni, zabezpieczył mury. Czyli się to nie zawali, będzie zachowane, no tylko kwestia jeszcze generalnego remontu.
3: No piękny budynek, szkoda, żeby zniknął z mapy tutaj naszego miasta. Mamy też w gablotce parę dokumentów właśnie wystawionych przez fabrykę Reymonda. Co ciekawe, mamy dokument dotyczący jednego człowieka, ale wystawiony w trzech językach. W języku polskim, rosyjskim i niemieckim. Także też bardzo, bardzo ciekawa rzecz. Bardzo ciekawą rzeczą jest właśnie to tablo, które zostało stworzone jakby z okazji. Podejdźmy może bliżej.
1: Podchodzimy.
3: Które powstało z okazji imienin Ludwika Reymonda i tutaj mamy także na tym tablo pokazaną pracowników.
1: Cała załoga.
3: Cała załoga fabryki. No i także też, no oczywiście to jest odbitka, nie jest to jakieś super doskonałe tablo, ale widzimy też, jakie rzeczy produkowała fabryka Reymonda, jak wyglądała przed wojną. Także też bardzo ciekawa rzecz. Dzięki uprzejmości Biblioteki Konińskiej ten obiekt pojawia się u nas tutaj na wystawie.
1: Panu Ludwikowi Reymond pod zdjęciem jest napisane: w dniu jego imienin jako dowód czci i szacunku składają pracownicy fabryki 25 sierpnia 1901 roku. Konin oczywiście.
3: Dokładnie.
1: Jeszcze tych postaci trochę zostało, więc będziemy przedstawiali ich sylwetki za tydzień. Jeszcze jedno spotkanie nas czeka w ramach wystawy, którą dzisiaj w audycji Skarby Muzeum zwiedzamy. Ludzie, praca, wiara, dwustulecie parafii ewangelicko-augsburskiej w Koninie. A opowiada o niej jej kurator Jakub Ordon. Dzięki Ci wielkie za to spotkanie.
3: Do zobaczenia za tydzień.
1: Słyszymy się za tydzień. Dzięki za dziś. Mateusz Krzesiński także mówię. Do usłyszenia.
2: Skarby Muzeum w Meloradiu na 99,6. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin. Sportowy Konin w Meloradiu na 99,6.
1: Mateusz Krzesiński, witam i zapraszam na dzisiejsze wydanie audycji Sportowy Konin w Meloradiu. Dzisiaj udowodnimy, że sport nie ma granic, nie ma barier i że jeśli się chce, to można uprawiać niemalże każdą dyscyplinę sportową, nawet gdy są pewne ograniczenia. O szermierce na wózkach powiemy dzisiaj. Taką dyscyplinę można trenować w konińskim pawilonie szermierczym, w konińskim Konińskim Klubie Szermierczym. Byłem tam z mikrofonem, rozmawiałem z zawodnikami Leszkiem, Gracjanem, Grzegorzem, Dawidem, a także z trenerem Tomaszem Pigułą. Posłuchajmy. Powiedzmy zatem na początek, jak to w ogóle się zaczęło. Jak trafiliście tutaj do Konińskiego Pawilonu Szermierczego? Czego się spodziewaliście po tym, co się tu wydarzy?
4: Trafiliśmy tutaj jako podopieczni Fundacji Nowe Życie Konin, Leszek, gdzie córka naszej koleżanki podopiecznej i syn są tutaj zawodnikami i są trenerami takimi i nas to wciągło po prostu. Obecna tutaj Martynka.
1: Czego oczekiwaliście? Czego się spodziewaliście?
5: Tak naprawdę to ciężko powiedzieć, ale no Gracjan, no wyrwać się myślę, że z domu i w końcu przestać patrzeć na tego wirusa popularnego, czy tam telewizję, internet, taki bańka by nie było, żeby wyjść z tego domu i zacząć interesować się myślę sportem, w końcu proaktywnie zacząć chwytać życie, żeby jakieś hobby i to się rozwinęło, jakieś pasje właśnie, no.
1: Zacząć się trochę ruszać?
6: Tak, zdecydowanie. Poprawa kondycji fizycznej, Grzegorz. No tak jak tu kolega powiedział, wyjście z domu przede wszystkim, nie? Do ludzi, kontakty, poszerzenie wiadomości ogólnych.
1: Sport to wszystko daje.
6: Jak najbardziej.
1: No i jak wyglądały te pierwsze zajęcia? Co się wydarzyło, kiedy tu się pojawiliście po raz pierwszy?
7: No po raz pierwszy jak się pojawiliśmy, no to Dawid, chcieliśmy zobaczyć coś nowego, jakiś nowy sport. Mi się to akurat spodobało i myślę, że to będzie w moim przypadku trwało, tak? Bo mi się to akurat spodobał ten sport.
1: A dlaczego ci się spodobał?
7: No jeszcze można powiedzieć dużo wysiłku, aktywnie spędzi czas. No i dużo się tutaj parcią mięśni rękoma rusza, także trochę jest wysiłku. Trochę trzeba w to włożyć, nie? No i przy okazji się spocić.
1: Jak wyglądały pierwsze zajęcia?
4: Oj, pierwsze zajęcia to ciekawość, a potem też takie no poznawanie wszystkiego, zasady, co z czym, tu szabla, tu szpada, zasady ataku, obrony, no ale przede wszystkim też no coś nowego. A jak to mówią, no sport dla nas osób po wypadku, jak ja 18 lat po wypadku, to jest coś, no po prostu oderwanie się od domu, no i ruch, a ruch to zdrowie.
1: Spodziewaliście się, że zostaniecie sportowcami?
4: To znaczy ja przed wypadkiem byłem w LZS-ie, grałem w piłkę siatkową i nożną, a teraz coś nowego.
1: To samo pytanie, spodziewałeś się, że będziesz sportowcem?
5: Myślę, że tak, jak najbardziej, tylko nie wiedziałem w końcu po wypadku za co się zabrać, bo no jednak ja, no czy by było, tak koledzy większość po wypadkach na wózkach to odcięci na tym czy innym odcinku w rodzeniu, no to mają wolne albo ręce dwie, no ja akurat mam hemiplegię, więc jakby w połowicze porażenie, no ale na prawą rękę mam ładną, mega mogę przecież tutaj, no i mówię w końcu dosiadłem byka, którego mogę, prawda, no w ten szermierce, no ten sport, który mogę się maksymalnie się wydać.
1: Trudno było podjąć tę decyzję, żeby faktycznie wyjść z domu na taki trening?
6: Tak szczerze mówiąc, to na farze w Wałczu poznałem trenera Tomka. On mnie zainteresował tym sportem, chociaż stwierdziłem, że mnie, no to chyba nie dla mnie, bo nigdy się tym nie interesowałem. To szermierka, no gdzie? No, bardziej siatkówka, no, piłka nożna, te sprawy. Ale zaprosił mnie do tego fantastycznego grona zawodników. Świetnie się bawię. To jest fajna sprawa. Odnajduję się w tym jak najbardziej.
1: To powiedzmy teraz, na czym, może jak wyglądają wasze treningi i jak wyglądają walki w tej odmianie szermierki.
4: Zaczynamy od rozgrzewki. Rozgrzewka, potem tłumaczenie trenerów, co i jak. I trenujemy. Jeden atakuje, drugi broni. Potem zmiana i tak na przemiannie.
5: Mega optymistycznie, no z dużą dawką, prawda, endorfin, bo od razu się od 9 do 11, 2 godziny nawet raz w tygodniu, to już zapas, ładuje mi się akumulatorki na cały tydzień do przodu. No i no, wyglądają tak, że no, się właśnie rozgrzewamy, trzymamy choćby nawet gumę tam zawiążemy o drabinkę, prawda, jakieś tutaj próbujemy, prawda, wtedy na skroń, no różne, no jakoś tam się powyginać, no rozgrzać, przygotować po to, żeby zaraz dynamicznie wejść, dosiąść szpady i, prawda, dźgać przeciwnika, no. I to jest fajne, tak krótko mówiąc.
8: Najbardziej walczyć.
1: Okej, no i o walkę chciałem zapytać, jakie emocje towarzyszą każdej potyczce?
6: No ja uważam, że to jest rywalizacja, jeszcze raz rywalizacja, to jest walka, samce lubią walczyć, więc...
8: Zdrowa rywalizacja.
6: Tak, idziemy na bogato.
7: Każdy chce każdy chce wygrać właśnie, to być jak najlepszym, tak? Więc to, no, na początku zaczynamy i staramy się właśnie, żeby to szło do przodu. Okay. Żebyśmy byli z każdym dniem coraz lepsi.
1: Szermierka na wózkach to wymagający sport?
4: Oj tak, jesteśmy jednak zawsze już po prostu, mamy ograniczenie, nie? Ale mamy te platformy, wszystko, że czujemy się bezpiecznie, no i po treningach z każdym dniem lepiej.
8: Ile potu wylewają?
4: A no to musi, czym więcej potu na treningu, tym lepiej. Tak w wojsku kiedyś nas mówili.
1: Jak oceniacie swój postęp, polepszenie swoich umiejętności w tej dyscyplinie sportu po tych kilku tygodniach, może tak powiedzmy?
5: Bardzo dobrze, bardzo pozytywnie, owocnie, myślę, że naprawdę się tutaj realizuję, no wprost. Po prostu czuję, że to jest, no, mój konik, nie ma co.
1: To jest też tak, że z każdym treningiem się uczyć czegoś nowego?
9: No, zdecydowanie. A liczymy na to, że pojawimy się na jakichś zawodach takich może ogólnopolskich i pokażemy, co potrafimy.
1: A jak trenerzy się spisują? Bo dla nich to też jest coś nowego.
7: No, trenerzy dają nam, można powiedzieć, wycisk, że staramy się właśnie...
1: Nie ma taryfy ulgowej.
7: Nie ma taryfy ulgowej właśnie. Trzeba przejść do przodu, że tak można powiedzieć, tak?
5: Tak zdrowy, jak równych, prawda? No bo przecież jesteśmy zdrowi, tylko że nam się stało jakiś tam paraliż, tak, czy innego tego. A to usiedliśmy na wózku, wtedy, no, co się nie zmieni, to się nie zmieni, ale aby się realizować, dosiąść tego, co można i się naprawdę można tutaj fajnie aktywizować, prawda, ruchowo, bo przecież cały tors tutaj, wszystkie mięśnie na ciele chodzą, nie tylko uważa na torsie, ale i ręce, i nogi, i tu wszystko, tutaj jesteśmy poprzypinani ładnie, stabilnie, że nawet jakbyśmy mieli się wywrócić przy wychyleniu, no to prawda, jesteśmy tu zabezpieczeni, czy gumą, czy innym tym, i stabilnie jest BHP zachowane, elegancko, prawda, brawo dla trenerów. No nie byłoby tego bez nich, nie ma co, dziękujemy.
1: Przygotowujecie się do zawodów?
4: No tak. Od pierwszego dnia każdy z tą myślą idzie, nie, że najpierw trening, potem jakiś sparingi, potem coś, no, bo tak to jakby nie było wizji, to myślę, że to by było bez celu, nie, a tak to jest to coś.
1: I ten
8: światełko w tunelu, nie?
1: Tak, światełko w tunelu.
4: Takie pozytywne.
1: I ten start już całkiem niedługo.
9: Tak, myślę, że tak.
1: Są jakieś obawy, jakiś strach przed tym, że będziecie mierzyli się?
5: Ja myślę, że jeżeli to jest dyscyplina paraolimpijska, a przecież, kurde, są takie kozaki na świecie i nawet tu w Polsce, że no nie ma co, że kurde, i wywracają się z tych wózków i tam nawet jak to nie widzi, no, ale no to przecież, kurde, nie ma co, żadnych obaw. Nie, bo przecież damy radę, jak są lepsi, to chcemy właśnie do tej pierwszej ligi, żeby tam nie jak ile się da właśnie cisnąć z najlepszymi, żeby samemu się szlifować.
9: Są lepsi, na pewno podejrzewam, że zdają nas mocno, ale my się tym nie martwimy, nie przejmujemy.
4: Ale to taka motywacja, że człowiek stanie przed tym, że popatrzy, że tamci zaczęli prędzej, niepełnosprawni i co potrafią, że my też możemy. To będzie taka nie strach, tylko wręcz przeciwnie. Ciekawa motywacja. Co to będzie? Nauka. Nauka przez spotkanie z innymi kolegami niepełnosprawnymi, którzy już prędzej zaczęli. Więc to będzie, myślę, że to coś fajnego.
1: Powiedziałeś, że są takie kozaki, czyli rozumiem, że gdzieś oglądacie walki tych, którzy już trenują od dłuższego czasu, tak?
4: No ja patrzę, tak.
1: To w internecie można zobaczyć?
4: W internecie, na YouTubie są polscy wywiady, pokazanie, wszystko. No i tutaj z trenerem, z trenerką wszystko nam objaśniają.
1: To jakie marzenia macie związane z trenowaniem tej dyscypliny po kolei?
4: Marzenia to może nie. Marzenia, żeby jak najdłużej to trwało i po prostu przechodzenie, co już lepiej. Żeby to jest marzenie, bo tam co będzie dalej, to czas pokaże, ale marzenie, żeby jak najdłużej to trwało tutaj.
5: Myślę, że to, no, 100% tak się zgadzam z kolegą, tak jest.
9: Ja sądzę, że tak małymi kroczkami, ale jakoś dążyć do jakiegoś sukcesu, nie? Chociaż niewielkiego, ale żeby coś tam się udało, nie?
7: Na początek dobra zabawa, a co będzie potem, to czas pokaże. Jak będzie szło dobrze, no to będziemy właśnie szli w tym kierunku.
1: Jeszcze powiedzmy kilka słów o tym miejscu, bo tutaj wcześniej padły takie słowa, że dzieje się, tutaj dzieje się. Żyjecie tą atmosferą konińskiej szermierki?
4: Powiem tak, jak znając to miejsce, znając szermierkę od iluś lat, jak weszłem tu pierwszy raz to powiedzieć i zobaczyłem na innych planszach młodszych i powiedziałem do współkolegów tak, zobaczcie, młodzi zamiast siedzieć przy komputerze tu, jaki piękny widok. Myślę, że to jest najfajniejsze, jak człowiek teraz w XXI wieku, gdzie internet zabiera wszystko, to tutaj to jest miejsce, że naprawdę jest życie.
5: Prawdziwe dopaminy, no wszelkie całe łańcuch dopaminergiczne, prawda? No to ze sportu najlepiej, od nas, od wewnątrz, żeby tu serduszko pompuje i to tak samo, żeby to w łańcuchu zamkniętym, mówię, żeby to zostało tutaj w naszych ciałach, a nie tam, żeby tam z zewnątrz, prawda, jakieś używki, jakieś nikotyny, papieroski, czy tam jakieś inne używki. Nie, bo to wszystko jest doping, tego sportu sobie nie życzymy jakby i najlepsze wzorce chwytamy właśnie od tego sportu, tu, od szermierców.
10: Ja tutaj powiem też, bo to przysłuchuje się rozmowie.
1: Tomasz Piguła, trener Konińskiego Klubu Szermierczego.
10: Jest to mega to, co chłopaki mówią, ale rzeczywiście te emocje, to jest jedno z najważniejszych rzeczy w sporcie, te emocje, które się przeżywa, które dają tutaj, mieliśmy walkę, chłopaki walczyli, ja mówię, macie 200 ten, to za chwilę wam serducha staną. Tak mocno byli zaangażowani, tak chcieli tutaj rywalizować ze sobą, no to jest coś, co można przeżyć i to zostaje, a ten sukces sportowy to jest tam gdzieś dalej i ja zawsze też dzieciom powtarzam, nie przychodzicie na salę, żeby zostać od razu mistrzami świata. Żeby zostać mistrzem świata, mistrzem olimpijskim, to trzeba naprawdę wielu wyrzeszeń, wielu lat pracy i to są jednostki. No 0,1% może zostać takimi naprawdę wybitnymi ludźmi, bo to są wszystkie predyspozycje, odporność psychiczna, to jest kupa wyjazdów, to jest kupa szkolenia, także to bardzo, bardzo trudno, ale to, że możecie właśnie wyrwać się od komputera, możecie przyjść na salę i poświęcacie ten czas na coś fajnego, na swój rozwój, na to, że też rozwijacie swoje ciało, nie tylko tutaj chodzicie do szkoły i tak dalej, ale rozwijacie trochę to swoje ciało. Przychodzicie, poświęcacie własny czas. To jest też takie zabezpieczenie i ucieczka od tych niebezpiecznych rzeczy, które są w tej chwili, czyli narkotyki, papierosy, inne tam używki. No to jest niebezpieczne w tej chwili. Wiadomo, że to mocno, zwłaszcza ten narkotykowy rynek się rozwinął i to jest bardzo dostępne i sala jest taką miejscem, gdzie można uciec trochę od tego, gdzie można przeprowadzić dzieciaki, gdzie mają opiekę, gdzie no, trenerzy coś wymagają, nie tylko, że zróbcie sobie co chcecie, ale my wymagamy. Nie wszystkim to się do końca podoba, ale nie musi, bo sport wymaga jakiejś tam systematyczności, wymaga takiej, że trzeba się podporządkować pewnym rzeczom tutaj i to zostaje. To zostaje w nich na wiele lat, na całe życie i mam nadzieję, że to, że spróbowali tego sportu teraz, to spróbują kiedyś. I takim przykładem jest nasza grupa weteranów, gdzie są ludzie, którzy zaczynają sport w wieku tam 50, 55 lat, zaczynają dopiero uczyć się szermierki, a jest grupa, która kiedyś trenowała, była młodymi ludźmi, skończyli, są przed emeryturą, czy tam są w wieku takim już, jak ja, troszeczkę starszym. No i szukali, żeby coś wrócić, żeby się zacząć ruszać, bo tu serduszko, tutaj trochę jakieś plecki bolą, tu to. No i walczmy, chodźmy, ćwiczmy, nie? No i się zgodzili, przychodzą i trenują. Mamy tutaj dwa razy w tygodniu zajęcia weteranów. No to fajnie się rozwija.
1: A byli to szermierze Konińskiego Klubu Szermierczego, Leszek Gracjan, Grzegorz Dawid, którzy trenują szermierkę na wózkach. Słyszeliśmy także trenera Tomasza Pigułę. To wszystko w tym wydaniu audycji sportowej Konin w Meloradiu. Bardzo dziękuję za uwagę. Kłaniam się, Mateusz Krzesiński. Do usłyszenia.
2: Sportowy Konin w Meloradiu na 99,6. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin. Żywoty nieświętych w Meloradiu na 99,6.
1: Mateusz Krzesiński, witam i zapraszam. Przed nami kolejna odsłona audycji Żywoty nieświętych. Damian Kruczkowski, dyrektor Konińskiej Biblioteki, pasjonat konińskiej historii, biografii, także chyba tak można powiedzieć, ludzi związanych z naszym regionem.
11: Witam ciebie, witam państwa. Tak jest, biografii, historii i dzisiaj w sumie może nie tyle będzie o historii, co o biografii właśnie.
1: Wanda Wiśniewska Kuźniak, która była twoją nauczycielką w szkole podstawowej numer 5 na 5 osiedlu.
11: Dokładnie tak. Była nauczycielką historii, uczyła mnie historii. Uczyła też WF-u w naszej szkole, to na pewno, z tego co pamiętam.
1: Ciekawe
11: ale
1: połączenie.
11: No, ale moja nieżyjąca już wychowawczyni z kolei też uczyła WF-u, a oprócz tego uczyła nas geografii, więc tych połączeń chyba jest całkiem sporo ciekawych.
1: Ja pamiętam, że u nas w podstawówce w dziewiątce pani od plastyki uczyła potem WF-u.
11: Też. O, no na przykład. Ja, no, jakby wszystkiego idzie się nauczyć, do wszystkiego idzie przywyknąć. Natomiast Wanda Wiśniewska-Kuźniak to jest do dzisiaj jakby w pewnym sensie moja idolka w dziedzinie historii, bo to dzięki właśnie pani Wandzie polubiłem historię i polubiłem historię Konina i zachciało mi się ją poznawać, bo to jest niezwykle istotne, że ona w tych programowych podstawach, w tych programowych obostrzeniach, w latach jak ja chodziłem do podstawówki 89-97, znalazła przestrzeń na to, żeby uczyć nas też historii regionalnej.
12: To jest bardzo ciekawe, bo ja sobie nie przypominam, żebym na lekcji historii jakiejkolwiek poznawał historię swojego regionu albo swojego miasta. Była gdzieś odległa antyczna Grecja i tak dalej, a tak. Konina nie bardzo.
11: Wiele głosów takich słyszę na przestrzeni lat, że rzeczywiście większość z nas nie miała tego szczęścia. Ja miałem to szczęście i uważam, że to było szczęście, ponieważ pamiętam, od czego to się zaczęło w ogóle. Rozmawialiśmy oczywiście o historii Polski, o historii II wojny światowej, a wtedy pani Wanda powiedziała, że ona na następną lekcję przyniesie zdjęcia rodzinne i pokaże nam, jak wyglądał Konin przed wojną, jak wyglądało centrum, no bo oczywiście nie było Domu Kultury, wtedy nie było hotelu Konin, nie było domów towarowych centrum. No my byliśmy strasznie jako dzieciaki zaciekawieni tym, bo przecież wszyscy niemalże wyrośliśmy na nowych osiedlach, no, w blokowiskach. Znaliśmy tylko to centrum i wtedy zapyziały stary Konin ze skrzypiącymi podłogami pokrytymi linoleum w sklepach, z piecami kaflowymi w tychże sklepach umiejscowionych w kamienicach.
12: Bez wody bieżącej.
11: Bez wody, tak. A my już na tych osiedlach mieliśmy tam wszystko i nagle ktoś nam mówi, że tego kiedyś nie było. No to co było? I pamiętam wtedy pani Wanda przyniosła zdjęcia rodzinne ze swojego dzieciństwa, ale też zdjęcia przodków i to była fenomenalna lekcja historii, bo ona nam umiejscawiała te budynki, które na tych zdjęciach były, tłumaczyła nam, gdzie stały mniej więcej, co tam teraz stoi. Myśmy mogli oczyma wyobraźni, a później idąc z rodzicami na spacer na przykład, spojrzeć na te miejsca zupełnie innym okiem. I to było niezwykle ciekawe i inspirujące też, bo oczywiście, że nie mogła na każdej lekcji opowiadać nam o historii Konina, bo tak się nie dało najzwyczajniej w świecie, ale starała się przemycać te wątki konińskie. Z kolei no, sama też duże zasługi dla jakby kultywowania też historii, myślę, i pewnych tradycji w mieście miała też jej mama, Czesława Henzelman, która można powiedzieć, no, była taką pierwszą menedżerką kultury, bo takiej lokalnej, takiej oddolnej kultury, bo ona organizowała grupy właśnie takie kulturotwórcze. Ona była autorką w końcu tekstu do sztuki poświęconej słupowi konińskiemu. Kiedyś, kilkadziesiąt lat temu, odegrano w Koninie spektakl, w którym opowiedziano w sposób teatralny historię słupa konińskiego. Kto go postawił, jak go postawił, gdzie, po co i jaki tam na nim widnieje napis.
12: To ciekawe.
11: Tak, i powiem tak, po latach każdorazowo, kiedy spotykałem panią Wandę, to naprawdę jakby... Ogólnie to była bardzo elegancka pani i w nas dzieciach wtedy wywoływała trochę taki dystans, bo na dzień dobry miała taką dość surową minę, poważną. Uważam, że jest niezwykle inteligentna i to powodowało, że miała taki, do dzisiaj ma cięte riposty i fajne poczucie humoru, ale takie ostrawe. I to powodowało, że myśmy trochę z dystansem. I pamiętam te pierwsze lata po podstawówce, jeszcze taki miałem dystans, ale potem już w każdym kolejnym roku każde spotkanie z nią, nawet na chwilę na ulicy, było czymś fantastycznym, bo to mnie przenosiło do tego szczęśliwego świata dzieciństwa. Do świata podstawówki, do tego świata poznawania i odkrywania historii miasta, bo naprawdę historia Konina jest fantastyczna, jest ultra bogata i wystarczy tylko chcieć sięgnąć po nią, a tak naprawdę no, nie musimy czekać na lekcje historii, bo możemy zapytać rodziców, dziadków, pradziadków, możemy już dzisiaj przeczytać wiele książek, ale przykład akurat Wandy Wiśniewskiej-Kuźniak pokazuje, jak ważne jest to, jak ważna jest rola nauczyciela, jak ważne jest poczucie misji nauczyciela też, żeby on oprócz tego, co co może zrobić, co powinien zrobić, jeżeli znajdzie przestrzeń, umówmy się, bo to trzeba wyraźnie zaznaczyć. Dzisiaj stopień zbiurokratyzowania też polskiej oświaty i natłok zadań jest ogromny, więc ja wierzę, że niejednokrotnie nauczyciel może nie mieć przestrzeni, nie mieć czasu, nie mieć sił czegoś zrobić, ale chciałbym tylko powiedzieć, że to jest niezwykle ważne, jeżeli znajdzie taką przestrzeń na to, żeby zrobić coś ponadprogramowo, żeby pokazać tę historię lokalną. Bo ja na przykład w swoich gdzieś prelekcjach czy spotkaniach z młodzieżą, z seniorami, zawsze staram się łączyć tę historię ogólnopolską czy ogólnoświatową z tą naszą lokalną historią. Bo one nie idą po dwóch różnych drogach, tylko idą tym samym torem. I bardzo często jakieś niewielkie, drobne nitki tej naszej konińskiej historii wplatają się w pewnym momencie w te wydarzenia ogólnopolskie czy ogólnoświatowe. No daleko nie szukać, ale to są chociażby historie Mieczysława Beckera, Jana P. Kaczmarka, no nie wiem, Szymona Bobrowskiego, Edyty Olszówki. No to też jest historia lotów w kosmos, to jest historia muzyki, historia filmowa, historia teatralna. Więc to bardzo często te konińskie wątki odnajdujemy w ogólnej historii. Jeżeli młody człowiek będzie miał okazję poznawać tę historię, właśnie chociażby w szkole, to będzie niewątpliwie wartość dodana.
12: A jeżeli nie ma się tyle szczęścia, co ty miałeś, ja niekoniecznie miałem, to gdzie najlepiej szukać historii Konina, informacji, jakichś źródeł pisanych bądź niepisanych, gdzie, od czego zacząć najlepiej, tak żeby się nie zniechęcić?
11: To znaczy, na pewno najlepiej jest zacząć od dostępnej literatury, od książek. Od książek, począwszy od legendy o Koninie. Ona jest tworzona w czasach powojennych, właściwie na zamówienie, bo taka była potrzeba, ale te legendy też dużo robią, bo jednak jak już dziecko pozna legendę i umie ją opowiedzieć, to kiedy dorasta i dowiaduje się, że no, to jest legenda, no to zaczyna być może chętniej szukać teraz prawdy w takim razie. Gdzie jest faktyczne źródło wiedzy na temat tego, kiedy powstał Konin, jak powstał Konin? Więc to jest oczywiście literatura. No mamy przecież książki, czy to Kronikę Wielkopolski, czy Rocznik Koniński dawny, czy w końcu książki typu Civitas Konin, publikacja wydana na 700-lecie nadania praw miejskich, której głównym autorem jest Piotr Rybczyński, kierownik archiwum państwowego w Koninie. No w końcu Uporczywe Echo, Sztetl Konin, to jest ogromne kompendium wiedzy, które przedstawia nam i pokazuje historię żydowskiego Konina, o czym też za czasów, kiedy ja chodziłem do podstawówki, w ogóle się nie mówiło. I tutaj też rola była między innymi pani Wandy Wiśniewskiej-Kuźniak, która przemycała nam te informacje trochę pomiędzy wierszami, że rzeczywiście ten Konin nie był taki jednorodny i że on nie wyglądał dawniej tak, jak wyglądał za naszych czasów, czy jak wygląda dzisiaj. No, móc jako dziecko stanąć w klasie, spojrzeć na zdjęcia, na jakieś stare zdjęcia, na których są zupełnie inne budynki i usłyszeć, że w tym miejscu stoi teraz Koniński Dom Kultury, czyli obecne Konińskie Centrum Kultury, a w tym miejscu stoi dzisiaj Hotel Konin, no, słyszysz co innego, widzisz co innego i to jest niesamowita podróż w czasie, ale też podróż przez zmysły i naszą wyobraźnię, bo to trzeba sobie wyobrazić. To później można porównać z obrazkiem, bo można pójść z obrazkiem rzeczywistości, bo można pójść na spacer i obejrzeć to miejsce, a jednocześnie można chcieć szukać więcej. No myśmy w czasach, kiedy ja byłem w podstawówce, nie mieli takich możliwości, ale dzisiaj wystarczy zajrzeć do internetu, wpisać zdjęcia starego Konina albo stare zdjęcia Konina.
12: Ożywiane przez sztuczną inteligencję.
11: Ożywiane przez sztuczną inteligencję, tak jest. Może niekoniecznie koloryzowane, tu bym był ostrożny, ale bo niektóre te koloryzacje wychodzą fajne, niektóre naprawdę
12: słabo.
11: Tragiczne. Nie tyle nawet słabo, one są straszne najzwyczajniej w świecie. Ale tak, ożywione obrazy, to jest, to dzisiejsze możliwości dają nam naprawdę, otwierają nam okno w przeszłość też trochę, bo możemy zobaczyć, jak wyglądało życie zobaczyć, no wyobrazić sobie, jak wyglądało życie na Placu Wolności, który nie był Placem Wolności jeszcze przed 1918 rokiem na przykład. Czy na Placu Zamkowym, który też nie wyglądał tak jak teraz, nie był tak duży, to była dzielnica żydowska też. Albo jak sztuczna inteligencja wyobrazi sobie na przykład Zamek Koniński. No wszyscy się zastanawiają, mamy Plac Zamkowy, nie mamy zamku. No kiedyś był. Jest rycina, która pokazuje, jak wyglądały ruiny tego zamku. No współcześnie możemy naprawdę bardzo dużo, tylko wystarczy chcieć, ale naprawdę najlepiej byłoby, gdybyśmy znaleźli przestrzeń do tego, aby to młode pokolenie edukować w tym kierunku, wskazywać im chociażby źródła, pokazywać, gdzie mają zajrzeć, żeby dowiedzieć się czegoś o miejscu, z którego pochodzą. I fajnie jest, jeżeli na naszej drodze stanie taki nauczyciel bądź nauczycielka jak Wanda Wiśniewska-Kuźniak, bo ja osobiście jestem jej ogromnie wdzięczny i do dziś bardzo lubię z nią rozmawiać o historii miasta, ale o życiu tak po prostu też. Natomiast tej historii, bo ona jest z takiej starej miejscowej rodziny i ta historia gdzieś tam z każdego albumu wygląda.
12: Znając historię, lepiej znając historię swojego miasta, czujemy się mocniej z nim związani?
11: Być może tak, ale przede wszystkim mamy świadomość tego, skąd pochodzimy. A to jest niezwykle ważne, bo oprócz tego, że mamy środki do utrzymania, to jeszcze istotne jest, skąd przybywamy. Potem na tym możemy budować sobie to, dokąd będziemy zmierzać.
12: Okej, okay, to na koniec powiedzmy, bo to osoba dzisiaj, bohaterka naszej audycji dzisiejszego wydania, to osoba żyjąca. Co słychać u pani Wandy dzisiaj?
11: Dzisiaj, z tego co wiem, pani Wanda mieszka w Stanach Zjednoczonych, układa tam sobie życie, tam zresztą jest też jej córka, Katarzyna Kuźniak, którą pewnie wielu z państwa kojarzy jako szermierkę. Pani Wanda od czasu do czasu kontaktuje się z biblioteką, ponieważ dzięki niej otrzymaliśmy też mnóstwo cennych materiałów dotyczących historii miasta i bardzo mnie cieszy to, że ona właśnie w ten sposób nadal mimo wszystko podeszła do mimo wszystko, złe określenie, że mimo iż przekazywała tę historię ustnie, pokazywała, to jeszcze teraz, wiedząc, że mieszka daleko na obczyźnie, tym, czym może, dzieli się z mieszkańcami Konina, bo przecież ta historia, te materiały, które trafiły do biblioteki, one zostają, one są dla nas, dla mieszkańców i mieszkanek Konina.
12: Bardzo ci dziękuję za kolejne spotkanie. Pod tytułem to spotkanie kolejne Żywoty Nieświętych, taka audycja w Meloradiu na 99,6 w Koninie. Dyrektor Konińskiej Biblioteki Damian Kruczkowski.
11: Dziękuję bardzo i do następnego razu.
12: A ja nazywam się Mateusz Krzesiński, także mówię do usłyszenia. Dziękuję.
2: Żywoty Nieświętych w Meloradiu na 99,6. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin.

0: Reklama. Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Grillhouse z Sokołów jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
2: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
4: Doskonale! Kupujemy!
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie!
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Daleko jeszcze?
6: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
5: Wow, jaki błękitny!
7: A to nasz hotel przy samej plaży.
6: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
8: Ty też zaplanuj lato Falkensteiner Resort Punta Scala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
6: Falkensteiner Resort Punta Scala. Tu zaczyna się lato.
9: Nie masz pomysłu na obiad? Kucharz Intermarché Ferio poleca. Rulon drobiowy 4,49 za 100 gramów i surówka z marchewki złoty 89 za 100 gramów. Intermarché Ferio zaprasza.
10: Castorama. Teoria
11: i praktyka.
10: W teorii przydałoby się odmalować salon,
11: a w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
10: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
11: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin. Młodzieżowy Konin w Meloradiu na 99,6.
12: Mateusz Krzesiński, witam i zapraszam na audycję Młodzieżowy Konin. Pobierowo, to słowo zna doskonale większość mieszkańców Konina i okolic. Ta miejscowość, w której od kilkudziesięcioleci odbywają się obozy harcerzy z konińskiego chówca. W tym roku także pojadą tam wypoczywać wakacje, przygotowania do

0: Wielkiego tira trzeba?
1: No aż takiego. Hanna Kurczodyna. To jest tyle wszystkich kanadyjek, namiotów i samych nawet takich po prostu innych rzeczy, że nic by się innego nie zmieściło niż w tira.
0: Jak przebiegają prace?
1: Sprawnie, sprawnie. Na razie już poszły kanadyjki, pakujemy teraz takie różne inne rzeczy w kartonach. Później będą materace, koce, więc jeszcze dużo pracy przed nami, ale praca idzie sprawnie.
0: Sporo was się dzisiaj tutaj pojawiło.
1: Sporo osób. Myślę, że mniej będzie na kwaterce, ale wtedy mamy więcej czasu, a to robimy wszystko w jeden dzień.
0: Co to jest kwaterka?
1: Jedziemy na taki, powiedzmy, turnus, gdzie rozpakowujemy wszystko i tak naprawdę składamy, budujemy ten obóz sami od zera, bo tam jest po prostu goły las.
0: Okej, jaki w tym roku będzie ten obóz? Jest jakiś plan, czy to dopiero na miejscu, kiedy przyjeżdżacie, rozładowujecie tira, stwierdzacie, co gdzie, jak ma być?
1: W tym roku jest nowość, ponieważ każde środowisko, każda drużyna organizuje jakby na własną rękę swój obóz. Nie ma tego takiego wspólnego obozu, jak był zazwyczaj, że na 300-200 osób, tylko po prostu każde środowisko, każda drużyna. Zazwyczaj jest to pary po prostu drużyn lub gromad. Mają własnego komendanta, własnych drużynowych i po prostu jadą sobie i mają obóz. I zależy. Niektórzy słyszałem, że mają 10 dni, na przykład Zucha, niektórzy mają 2 tygodnie, niektórzy na tydzień jadą, ale jadą.
0: A wy na jaki jedziecie?
1: My jedziemy na 2 tygodnie, jedziemy na drugi turnus w połowie lipca.
0: Najważniejsze rzeczy, które tutaj pakujecie dzisiaj, to jakie to są i dlaczego? No myślę, takie, bez których obóz by się nie wydarzył.
1: No myślę, że namioty na pewno, bo przecież trzeba gdzieś spać. I druga rzecz, czyli kanadyjki, bo trzeba na czymś spać.
0: Co to kanadyjki?
1: Takie rozkładane łóżka, które zajmują, no może nie wiem, jak moje dwie złożone ręce, tyle miejsca, a są bardzo wygodnym łóżkiem do spania.
0: Ale trzeba rozłożyć.
1: Trzeba rozłożyć, ale to jest bardzo prosta sprawa.
0: Okay. Jakiś materac?
1: Materacy oczywiście też są i dla każdego po 2 koce, żeby było ciepło w nocy.
0: Jaki ten sprzęt jest? Z tego co wiem, to w ostatnich kilkunastu latach zupełnie został zmieniony na nowy.
1: Tak, wszystko jest moim zdaniem w jak najlepszym standardzie, nic nam raczej nie przecieka. Mamy naprawdę wygodne te łóżka, koce też są nowe, niepoprzedziurawiane, więc moim zdaniem jest bardzo komfortowo tam, żeby mieszkać te 2 tygodnie w lesie.
0: A jak w tym lesie dzisiaj jest? Nie ma prądu, nie ma wody? To się pozmieniało chyba, nie?
1: Ale da się przeżyć. Właśnie te, myślę, że takie 2 tygodnie bez telefonu, bez tego prądu. Znaczy mamy prąd, oczywiście jest jedno miejsce, gdzie wszyscy możemy sobie podładować czy to telefon, czy powerbanka, ale no nie narzekamy. Myślę, że dla każdego, czy starszego, czy młodszego, te 2 tygodnie bez telefonu albo z takim bardzo ograniczonym dostępem do telefonu jakby dobrze zrobi. A dostęp do wody jest dostęp do wody.
0: To jest morze obok, nie?
1: No też.
0: Do słodkiej wody.
1: Ale no właśnie, ja na swój pierwszy obóz, pamiętam jak jechałam, to byłam trochę przerażona, bo myślałam, że będę się kąpała tylko za firanką jakąś, ale tutaj się bardzo miło zaskoczyłam, ponieważ no mamy takie prysznice, które są jakby w kabinach, więc jest naprawdę komfortowo, tylko ograniczony jest czas mycia się, bo każdy jakby chciałby też się skorzystać i po prostu wykąpać, ale no woda jest ciepła. Nie narzekamy.
0: Dlaczego obóz harcerski w takich nieco spartańskich warunkach, a nie wygodna zagraniczna kolonia gdzieś na Costa Brava?
1: No ja myślę, że zdecydowanie to uczy takiej samodzielności, to jest zupełnie inna forma wypoczynku. Na pewno w lesie jest zupełnie inny rodzaj zabawy i właśnie samo to takie może, że to jest survival, to też sprawia wielką frajdę dzieciakom i jest zupełnie czymś innym, czego nie mogą zaznać na wakacjach z rodzicami albo nawet w po prostu mieście.
2: Ja myślę, że to jest w jakiś sposób magiczne w sobie, ponieważ no jedziemy na te 2 tygodnie do lasu, żyjemy w tych namiotach, żyjemy tak naprawdę w lesie i to właśnie to, co koleżanka powiedziała, uczy takiej samodzielności, ale też ja uważam, że to jest tyle wspomnień pięknych, nawet jak jest pogoda, nie po naszej myśli, to i tak jakby znajdujemy tam jakąś alternatywę i dobrze się bawimy i korzystamy na maksa z tych 14 dni w Pobierowie.
0: Pewnie nie chce się wracać potem.
2: To zależy. Czasami bywają...
0: Jak na to spojrzeć?
2: Bywają takie momenty kryzysowe, chyba u każdego, nawet i czy u młodszego, czy u starszego, że chciałby już wrócić, ale później ten ostatni dzień jednak jest taki, że się jeszcze by się zostało, jeszcze się nie chce jechać.
0: Kiedyś obozy były 3-tygodniowe. A samo miejsce, Pobierowo, co to jest za miejsce?
1: No to jest dosyć taka mała miejscowość nad morzem. My, akurat nasza baza jest tak na samym obrzeżu Pobierowa, więc dosłownie jest bardzo spokojnie, do samego morza mamy dosłownie 2 minuty na
3: pieszo i żeby przejść do tego centrum miasta, to musi mieć tak z 15-20 minutek. Samopobierowo, jak klasyczna miejscowość nad morzem, moim zdaniem jest tam tak jak wszędzie indziej, jednak

0: no to nasza baza sprawia, że to jest to nasze Pobierowo, że nie wymienimy tego na żadną inną miejscowość, żadne inne miejsce. Nasza baza sprawdzona od lat, nasze morze, wiemy jak to wszystko wygląda i zawsze będziemy tam wracać.
1: A znacie historię Pobierowa? Spotykacie się z czymś takim, że osoby 50-60-letnie mówią, ja tam byłem kiedyś na obozie harcerskim?
2: Tak, bardzo często gdzieś tam słyszę od kogoś, że od osoby jakiejś starszej, że właśnie na te obozy do Pobierowa się jeździło bardzo dużo, przez bardzo długi czas i że wspominają to tak właśnie jako taki survival, a teraz to nasze Pobierowo, tegoroczne i poprzednie lata, to jest bardziej taka unowocześniona już wersja i to jest właśnie zawsze bardzo miłe doznanie, żeby porozmawiać z kimś starszym, żeby wymienić się takimi spostrzeżeniami, że wtedy tam to ledwo było.
1: Kiedyś to było, teraz to nie ma.
2: No właśnie, dokładnie, że właśnie teraz jest o wiele lepiej moim zdaniem, bo jest to bardziej unowocześnione i no naprawdę komfortowo się żyje.
1: To co, miłego wypoczynku wam życzę, kiedy wyjeżdżacie na swój obóz?
0: Ja jadę już jutro, bo ja jadę razem z kwaterką rozkładać obóz, a nasz turnus jest za niecały miesiąc, 12 lipca zaczynamy.
3: To były konickie harcerki Natasza i Hanna, a podczas akcji pakowania rozmawiałem też z harcerzem z 11 konińskiej wielopoziomowej drużyny harcerskiej Filipem Żyłowskim.
1: Czemu tu dzisiaj jesteś?
4: No postanowiłem, że sobie przyjdę, bo jak byłem na rozpakowywaniu, to mi się bardzo spodobało, no i postanowiłem, że skoro tam jadę, to też chciałbym pokazać to, że ja jestem aktywny i chciałbym też pomóc innym, którzy, żeby wszyscy nie byli też tacy, że samemu wszystko robią i chciałem też pomóc sobie i posiedzieć chwilę na dworze też.
1: Harcerz jest pomocny.
4: Prawda.
1: Tak? No a powiedz co nieco więcej na ten temat. Jak to wygląda tak na co dzień w życiu harcerzy, że oni są pomocni?
4: No staramy się pomagać w ten sposób, że na przykład jak od tego października przed ten system kaucyjny pomagamy też osobom, które mają... są biedniejsze i możemy im oddać te butelki też.
1: Na obóz jedziesz w tym roku?
4: Jadę.
1: Co się będzie działo na tym obozie?
4: Jeszcze nie wiemy.
1: A jak myślisz, czego się spodziewasz? Patrząc na to, bo już byłeś, tak? 4 razy. To co było w tych poprzednich latach, co może się wydarzyć także tego lata?
4: No spodziewam się, że będzie tak jak co roku, fajnie i ekscytująco, no bo zawsze to jest taki zaskok, jaki będzie temat też tego obozu. A no i jadę w tym roku też pierwszy raz jako harcerz.
1: Czyli wcześniej jechałeś jako zuch?
4: Prawda, tak.
1: A czym się różni bycie zuchem na obozie od bycia harcerzem na obozie?
4: No harcerze mogą zdobywać też sprawności takie trochę ważniejsze, na przykład wartownik, znawca musztry, a zuchy to no, mają takie mniej ważne, takie zabawy, o bardziej.
1: Bardziej się bawią.
4: Tak, no bawili się tam bardziej wtedy.
1: Okej, a powiedz mi Filip jeszcze, jak wygląda taki przykładowy dzień na obozie?
4: No to pobudka jest dosyć wcześnie, potem idziemy na...
1: O której godzinie?
4: Siódma? Siódma i potem idziemy...
1: No to tak, chce ci się tak w wakacje wstawać rano wcześnie?
4: Tak, nie jestem tak przyzwyczajona już wstawać.
1: I co później?
4: Potem jest rozgrzewka i mamy taką szybkie przygotowanie się, czyli mycie zębów, ubranie się, a potem jest pójście na śniadanie, apel często i mamy...
1: Śniadanie na świeżym powietrzu?
4: Tak, wszystko jest na świeżym powietrzu.
1: To bardziej smakuje pewnie, nie?
4: No tak, no bardziej smakuje.
1: I co po śniadaniu?
4: No to mamy apel, a po apelu mamy zajęcia typu pójście do lasu, zagranie w dwie flagi, rozpalenie ogniska albo pływanie jeszcze. Potem mamy jeszcze obiad i dwie godziny dla siebie i potem mamy zajęcie takie jeszcze trochę bardziej poboczne i kolację mamy i do łóżek już.
1: A wieczorem?
4: No to śpiewanie jest.
1: Ogniska też?
4: Tak, często są na obozach ogniska.
1: A co najbardziej lubisz z obozów harcerskich?
4: W sumie jak jest ognisko, że wszyscy są razem i można posłuchać tego, co inni mają też do siebie do zaoferowania, co umieją zrobić, jak śpiewają i przy ognisku jest taka więź lepsza.
1: A te warty w nocy?
4: Są fajne, tylko że no trochę męczące są niektóre godziny.
1: Która zmiana najgorsza?
4: Druga, czwarta.
1: A dla mnie była czwarta, szósta najgorsza.
4: Dla mnie...
1: Po drugiej, czwartej, to jeszcze o czwartej trochę możesz sobie pospać trochę, nie?
4: No, jakby nie można trochę pospać, bo ja w tamtym roku trafiłem tak, że miałem druga, czwarta i szósta, ósma i nie zdążyłem na śniadanie. I zawsze po tych wartach mamy następnego dnia zajęcia trochę luźniejsze, żebyśmy mogli odpocząć po tej warcie zwykle nocnej, bo z rana też są często, ale w nocy są potem często takie luźniejsze zajęcia następnego dnia. Można bardziej odpocząć przy tych zajęciach.
1: No to co, udanego, pięknego obozu, niezapomnianego. Dzięki wielkie, Filip.
4: Dziękuję bardzo.
3: To był Filip Żyłowski. Teraz czas na kadrę. O tegorocznej akcji letniej w Pobierowie i nie tylko, mówi Jagoda Pigulska z Komendy Chówca ZHP Konin.
1: Jakie będzie Pobierowo tego lata? Ile osób pojedzie? Co się będzie działo?
2: Pobierowo w tym roku jak zwykle będzie magiczne i bajeczne. Jedziemy w składzie 600 osób do Pobierowa, ponieważ rusza jeszcze obóz w Wieleńcu i w Kosarzyskach. Pojadą tam Szczepy lub Środowiska na swoje obozy, które na pewno będą też równie wspaniałe. My dziś pakujemy tira, wyjeżdżamy, dzieciaki na kwaterkę wyjeżdżają już jutro, tir przyjedzie w poniedziałek. Będzie 10 dni intensywnej pracy, ale na pewno będzie się opłacać dla uśmiechów dzieci i kadry, która będzie mogła spędzić swoje wakacje właśnie w Pobierowie.
1: Co się będzie na przykład na twoim obozie działo? Bo to przygotowania z jednej strony takie zupełnie logistyczne, czyli dzisiaj pakowanie sprzętu obozowego, ale też pewnie już od dawna pracujecie nad programem obozu.
2: Tak, mój podobóz to już nie jest tajemnica od wczoraj. Będzie odkrywał emocje człowieka wraz z bajką W głowie się nie mieści 1 i 2. Będziemy pokazywać dzieciakom, co mają w sobie, tak trochę bardziej dogłębnie. Każdego dnia będziemy poznawać inną emocję i chcemy im pokazać coś takiego, że właśnie przez te 2 tygodnie to nie jest tylko zabawa, tylko w jakimś stopniu będziemy też uczyć, no bo właśnie taki jest obóz. Obóz to jest forma wyjazdu turystyki kwalifikowanej, przez co możemy po prostu pokazać dzieciom więcej, niż możemy czasami pokazać w szkole, no bo jeśli mamy zbiórki, nie wiem, w piątek o 16, no to ja nie pójdę z dziećmi do lasu, nie mam po prostu na to takich warunków, a w Pobierowie wyjdziemy, jesteśmy ciągle w lesie, pójdziemy z kompasami, z busolami, ogarniemy mapę, kto nie potrafi, to się douczy, kto zna, to utrwali. Możemy dzieciakom na obozie pokazać po prostu, mamy większe możliwości pokazu obrazu całej bazy i środowiska naturalnego, będziemy właśnie uczyć się żyć z naturą, bo właśnie po to jest to obóz, żeby spędzać czas razem i poznać coś, czego nie możemy poznać przez cały rok.
1: To w ogóle fajny pomysł z tymi emocjami, bo no, badania są takie, że większość dorosłych Polaków nie potrafi rozpoznawać ani nazywać swoich emocji. Tego się w szkole faktycznie, no ja się nie uczyłem jeszcze, nie wiem jak to teraz wygląda.
2: Teraz dzieci się tego właśnie nie uczą, a my przez cały rok z moimi dziewczynami stwierdziłyśmy, że patrząc na dzieci widzimy taką potrzebę nauczenia ich tego, więc stwierdziliśmy, że w odróżnieniu od innych obozów, ponieważ będą pod obozy pirackie, będą pod obozy coś chyba z jakimiś bogami, jeszcze to nie jest zdradzone oficjalnie, będą poznawać coś innego niż my. My stwierdziliśmy, że emocje, nauka, coś, co widzieliśmy potrzebę w trakcie roku, oczywiście w grze, w zabawie, w grywalizacji będziemy pokazywać dzieciom, tylko po prostu z takim twistem trochę naukowym.
3: To była Jagoda Pigulska z Komendy Chówca ZHP Konin i to wszystko, co przygotowaliśmy w tej audycji Młodzieżowy Konin w Meloradiu. Dziękuję za uwagę, kłaniam się, Mateusz Krzesiński. Do usłyszenia.
5: Młodzieżowy Konin w Meloradiu na 99,6. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin. Kulturalny tygodnik w Meloradiu na 99,6.
1: Mateusz Krzesiński, witam, zapraszam. Kulturalny tygodnik przed nami w tym tygodniu. Dziś w Konińskiej Wieży Ciśnień, jej kurator Robert Brzęcki. Cześć.
6: Cześć, witajcie.
1: A dzisiaj zaprosimy na wydarzenia, które będą latem i będą odbywały się pod szyldem właśnie Centrum Kultury i Sztuki Wieża Ciśnień. Pierwsze wydarzenie nie w samej wieży, nie opodal Konina, w Borowie. Co tam będzie się działo?
6: My od paru lat w ogóle robimy takie spotkania artystyczne. Oczywiście to się tam ładnie nazywa, ogólnopolskie spotkania artystyczne, które polegają na tym, że spotykamy się na tydzień czasu i którzy twórcy pracują intensywnie, mniej lub bardziej. Oczywiście, kiedy mówimy, że pracują, to czasami mamy też na myśli różnego rodzaju rozmowy, jakieś takie kwestie, tak na rybkę rzucę, że powiedzmy sobie, co z tą sztuką, dokąd zmierza sztuka, w ogóle gdzie, czy ta sztuka no, przeżywa jakieś na przykład perypetie, bo skoro my na świecie gdzieś tam mamy jakieś takie turbulencje, jeśli chodzi o kulturę, no to też może oznaczać, że sztuka w jakimś sensie też dostaje rykoszetem, bo jak wiadomo, gdzie drwa rąbią, tam wióry lecą, więc czy ta sztuka sobie poradzi, czy nie poradzi w ogóle, czy no takie też pytanie z górnego C na przykład, czy w ogóle sztuka jest śmiertelna, czy jesteśmy w stanie sobie wyobrazić na przykład świat bez sztuki, a co za tym idzie, czy w ogóle sztuka nam jest potrzebna tak naprawdę, no na przykład tobie jest potrzebna, Mateusz?
1: No jest mi potrzebne, ale tak pierwsze, co mi teraz na myśl przyszło, to te ostatnie wydarzenia i wypowiedzi niektórych osób znanych. A propos tych dopłat do emerytur dla artystów, no szczerze dla mnie absolutnie porażające.
6: No robi to wrażenie, przy czym na mnie takie nie do końca, bo ja na przykład...
1: Spodziewałeś się tego, tak?
6: No tak, no jest takie powiedzenie, artyści śpią do południa i chodzą nago po domu, to jest takie powiedzenie z dawnych czasów, ale na przykład w ogóle artyści się, jest taki mit artysty, który w ogóle najczęściej nie dojada, żyje sztuką i nie chodzi o sztukę mięsa, więc co za tym idzie, jest takie powiedzenie, które mówi artysta głodny, artysta płodny. Prawda? To gdzieś tam trochę się wpisuje w tą opowieść na temat tego, co w ogóle ci artyści robią. Ja nieraz opowiadałem o tym, czy dalej te chochoły robię tutaj. To czasami takie pytanie, które gdzieś tam się w dawnych czasach pojawiało. Jeśli chodzi o robienie właśnie wystaw, koncertów, takich cała praca w tym, co nazywamy tą kulturą symboliczną, nie? To dla bardzo wielu osób to jest a, często nieczytelne, b, niepotrzebne im, co też jest moim zdaniem zupełnie naturalne, bo ja też uważam, że nie wszyscy musimy chodzić na ryby w wolnym czasie, nie wszyscy musimy zbierać znaczki. Możemy po prostu mieć swoje pomysły na to, jak chcemy spędzać ten cały naddatek czasu, który mamy, czyli albo inaczej mówiąc, jak chcemy te wyższe potrzeby zaspokajać, bo wyższe, niższe potrzeby albo niższe, wyższe potrzeby zaspokajamy w taki sposób, który nas w jakiś sposób, no nie wiem, coś mówi o nas.
1: No dobrze, ale czy to upoważnia nas do publicznego wygłaszania takich rzeczy? Jak ja na przykład powiedział, no podam tutaj przykład artysta nazywany Skolimem.
6: Mhm, to co? To jemu się nie, bo ja nie znam dokładnie tych szczegółów. Skolim, skądinąd?
1: No nazwał artystów tych, którzy no, byliby beneficjentami tych dopłat słowem na K. Mhm. I czpunami. No i że oczywiście te pieniądze im się absolutnie nie należą. Sam natomiast domyślam się, że jest milionerem, bo koncertuje codziennie kilka razy.
6: No tak, sytuacja jest w ogóle taka, że bardzo często w ogóle w tym takim myśleniu, znasz to powiedzenie, które ja mówię, bo kapitalizm, nie? Ci wszyscy, którzy potrafią się ze swojej twórczości utrzymywać, oni bardzo często zyskują jakiś taki nadmiar pewności, który no mniej więcej tak właśnie informowany jest, że jeżeli ktoś nie jest w stanie z tego, ze swojej twórczości żyć, no to w takim razie może powinien poszukać innego zawodu albo jak mawia klasyk, zmienić pracę, wziąć kredyt, wyjechać za granicę i tak dalej, i tak dalej. Wszyscy nie możemy tego robić. Poza tym jest cała masa sztuki, która powstaje w obrębie tak zwanej przestrzeni akademickiej. Mówię tu o uczelniach artystycznych. Ci ludzie mają zupełnie inną sytuację. Oni też na tą okoliczność się pewnie wypowiedzieli nie raz. Przy czym no, ja myślę, że gdybyśmy mieli wszystkich traktować właśnie dokładnie według takiego algorytmu kapitalistycznego, no to by się mogło okazać, że tak naprawdę naprawdę niewiele zostaje, to znaczy zostaje sama taka rozrywkowa przestrzeń kultury, no bo w końcu Skolim czy tam...
1: To jest artysta rozrywkowy zdecydowanie.
6: Artysta, który działa w obszarze rozrywki i ja w ogóle nie mam nic przeciwko temu.
1: Rozrywka też musi być.
6: Oj papito i te sprawy, nie? To lecimy do Alicante. I ja wiem, że to się w ogóle mieści w tym takim, w tej takiej opowieści pod tytułem, że no, życie należy traktować trochę jako zabawę. I no, ale gdybyśmy wszyscy się zaczęli bawić, to naprawdę nie wiem, jak tam z tym PKB i w ogóle gospodarką. No, mógłby być kłopot. Dawniej to po prostu, nie wiem, Anna Jantar mówiła, że chce tylko przetańczyć z tobą jedną noc, a potem szła do pracy. A teraz jest tak, że no, właściwie jak się często rozglądamy, to w wolnych chwilach gdzieś tam może by chętnie ludzie pracowali, a generalnie to raczej karnawał. No ale słuchaj, to jest w ogóle na inną rozmowę.
1: Tak jest, wróćmy do Borowa.
6: My tam się w Borowie spotykamy, w tym roku robimy to nasze spotkanie zatytułowane Topola Biała, czyli Populus Alba i no właściwie tak naprawdę to hasło jest takie, no ale o co chodzi, nie? Tak jak to mówimy, czasami to znaczy. No tu nam chodzi o to, że jest taka teoria, szczególnie związana z ludźmi takiego liceum plastycznego, które mieści się w Zakopanem, mówię tutaj o liceum imienia Kenara, że tam rzeźbiarze mieli do drewna bardzo taki szczególny stosunek. Oni wręcz uważali, że każdy traktowali drzewo osobowo. Czyli każde drzewo ma ze sobą jakiś zbiór właściwości, które można też przypisać po prostu istotom ludzkim. Zresztą jest taki również w tym humanistycznym, w tej humanistycznej opowieści o tym, że zwierzęta to nie są właściwie nasi bracia mniejsi, tylko tak naprawdę również istnienia, które powinniśmy traktować w taki sposób bardzo uważny i szczególny, a właśnie kenarowcy myślą tak, w taki sposób o drzewach. Myślałem, że ten pomysł taki wzięty właśnie jakby z opowieści Kenara o drzewie, które jest przez niektórych nazywane chwastem, drzewie, które...
1: To topoli mówimy.
6: Tak, które jest w jakimś sensie...
1: Jest wycinane masowo teraz, tak, wycinane, w naszym mieście na przykład.
6: Nielubiane, opowiada się o nim różne rzeczy takie mniej lub bardziej, że niekoniecznie, że to jest takie drzewo, które kosztem innych istnień tam się rozwija. No, ale...
1: Płytko korzenie ma, przez to psuje chodniki.
6: Na przykład, oczywiście pyli, a w związku z tym, jak ktoś ma, jak to się mówi ładnie, Algierię, to będzie wtedy miał problemy, jak zaczynają to pole pylić. No i zapytałem tych artystów, których w tym roku zapraszamy, co oni na to. I oni wszyscy bardzo zareagowali tak żywiołowo. Zaprosiliśmy ludzi, jak to zwykle, z różnych środowisk. Czyli jest Kraków, jest Północ, czyli Gdańsk, bo jest na przykład taka rzeźbiarska Katarzyna Józefowicz. To jest jedyna polska rzeźbiarka wymieniona w takiej antologii najważniejszych rzeźbiarzy współczesnych, która została wydana w Stanach Zjednoczonych. Absolutnie fenomenalna osoba, nie tylko jeśli chodzi o sztukę, ale też o to, jaka ona jest. Jest z Wrocławia Grażyna Jeskierska. Staramy się zawsze układać tak, żeby byli ludzie z różnych pokoleń, czyli żeby byli tacy ludzie, którzy niedawno skończyli studia, żeby byli też profesorowie, bo wtedy to w jakiś taki naturalny sposób dzieje się, znaczy pojawia się taki międzypokoleniowy dialog i no zobaczymy, co z tej opowieści o Topoli Białej wyjdzie. Czy w ogóle o drzewach, czy w ogóle o przyrodzie, czy o tym tak naprawdę, że jak chcemy czasami myśleć o sztuce, to wbrew pozorom nie chodzi nam o wcale jakieś takie rzeczy efektowne, spektakularne, tylko czasami się warto przypomnieć sobie, jest taki nurt w sztuce, który się nazywa arte povera, czyli sztuka uboga, gdzie właściwie każdy listek, patyk albo kawałek papieru może stać się takim początkiem jakiejś gry wyobraźni sprawiającej, że no świat wokół nas staje się bardziej ładny, przyjazny, piękny. No i oczywiście efektem tego spotkania w Borowie potem są czasami spotkania już takie pełnoobjawowe z poszczególnymi artystami w formie wystawy, no bo my tam się trochę namawiamy na różne rzeczy, trochę się spieramy, trochę wchodzimy w jakieś takie różne przestrzenie, czego efektem jest potem bardzo konkretna praca. I ja jeszcze zwrócę uwagę na jedną rzecz. My tam jesteśmy w gospodarstwie agroturystycznym. Jest to takie bardzo fajne miejsce prowadzone przez świetnych ludzi. Ono ma zupełnie charakter otwarty i nawet kiedy my tam jesteśmy, w tym pod koniec sierpnia, to jeśli ktoś chciałby się spotkać z artystami, ze mną, czy w ogóle jakby spędzić czas na, jak to się dawniej mówiło, na łonie natury, no to ja gorąco zapraszam. Tam jest po prostu taka możliwość, jakaś kawa, herbata, nie wiem, deser i może coś do przekąszenia. To zawsze się znajdzie dla każdej osoby. My tam często siedzimy sobie też i rozmawiamy o twórczości, na przykład oglądając jakieś prace z wystaw innych artystów i też w tym można wziąć udział, więc jeśli ktoś ma ochotę, bardzo, bardzo gorąco zapraszamy po prostu wybrać się na wycieczkę. To jest 14 km od Konina, gmina Krzymów.
1: Byłem tam kiedyś rowerem, więc można.
6: No tak, rowerem, można nawet, jak to się mówi, pieszo. Jak ktoś robi, nie wiem ile, 20 tysięcy kroków, no to jest trochę więcej, ale to będzie na przyszłość.
1: I jeszcze kiedy dokładnie, jakie to daty?
6: 24-30 sierpnia, tydzień od poniedziałku do kończymy śniadanie w niedzielę i rozjeżdżamy się, jak to mówią, każdy w swoją stronę, ale mamy takie często też powiedzenie, że to spotkanie trwa cały rok, bo my się potem kontaktujemy. W ogóle ludzie, którzy się tam poznają, bardzo często potem mają jakąś relację, która trwa nie tylko w tym terminie. Nawiasem mówiąc, ostatnio mi taki młody artysta powiedział bardzo ciekawe zdanie, które ciągle mi dźwięczy w głowie, a mianowicie, że nie wiedział, że przyjaciele też mają termin przydatności do spożycia. I to, więc my staramy się, żeby tak nie było. Tam, czyli innymi słowy, jeżeli w jakimś sensie wchodzą ludzie w taką pogłębioną relacje, to często coś z tego wynika. Potem gdzieś robią czasami wspólnie jakąś wystawę, pomagają sobie, po prostu starają się no, być tak nie tylko na rozkaz, ale tak w ogóle.
1: Dzięki wielkie. Robert Brzęski, Centrum Kultury i Sztuki, Galeria Wieża Ciśnień w Kulturalnym Tygodniku w Meloradiu.
6: Dziękuję bardzo. Dobrego czasu dla Was.
1: Ja także dziękuję. Mateusz Krzesiński. Do usłyszenia.
5: Kulturalny Tygodnik w Meloradiu na 99,6. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin. Kulturalny Tygodnik w Meloradiu na 99,6.
1: Mateusz Krzesiński, witam i zapraszam. Przed nami Kulturalny Tygodnik, a w nim literatura. Literatura pisana przez mieszkańców naszego miasta, konkretnie przez Martę Kornarską, Wel Kornelię Marton. O jej książce Zakładki rozmawiała z nią Antonina Walczak. Posłuchajmy.
7: Z tej strony Antonina Walczak, a ze mną w studiu dzisiaj Kornelia Marton, szerzej znana konienianą jako Marta Kornarska. Cześć.
8: Cześć, dzień dobry.
7: I dzisiaj porozmawiamy sobie trochę o Zakładkach, czyli twojej książce, którą wydałaś już no niemalże rok temu, tak. O ile dobrze pamiętam.
8: Tak.
7: No więc skąd w ogóle pojawił się u ciebie taki pomysł, żeby napisać książkę, bo przecież z wykształcenia i w ogóle na co dzień pracujesz w branży artystycznej, ale nie jest to pisanie, także skąd to się wzięło?
8: No jeżeli chodzi o pisanie, to ono mi towarzyszyło od bardzo, bardzo dawna, tak więc to nie jest nic nowego dla mnie. To jest coś, co tam gdzieś towarzyszyło mi od 12 roku życia, więc kawał czasu. Jeżeli chodzi o dlaczego młodzieżowe, to wydaje mi się zawsze gdzieś tam ta tematyka młodzieżowa dla mnie była bardzo interesująca. Przez jakiś czas myślałam, że trochę z tego wyrosnę, ale okazuje się, że nie, że jednak gdzieś cały czas siedzi taka potrzeba, żeby pisać te książki młodzieżowe. Skąd pomysł na zakładki? Chyba tak najbardziej to właśnie jak czytałam Niewidzialne życie Adileru, Wiszłap. I tam jest taki właśnie motyw, kiedy bohaterka wchodzi do księgarni i tam poznaje takiego swojego love interest. I mi się to bardzo podobało. Mówię, no w sumie taki banalny, ale taki w sumie dobry pomysł, nie? Tylko, że w mojej głowie się bardziej urodziło, że to będą dziewczyny, nie?
7: No to skąd ten pomysł, że to dziewczyny? No bo jednak najczęściej przy literaturze młodzieżowej czy young adult to jest jednak romans dziewczyny z mężczyzną, a rzadko kiedy są to lesbijki. Jeżeli jest to już romans homoseksualny, wydaje mi się, że częściej będzie to mężczyzna z mężczyzną, więc skąd ten pomysł?
8: Tak, tak. Ja pamiętam jak już pomyślałam, że to mają być dziewczyny, to też w mojej głowie pojawiła się taka straszna myśl, jakbyś napisała o chłopakach, to byś pewnie zarobiła więcej na tej książce. Ale nie, to było coś takiego, że jak wpadły mi do głowy, że to mają być właśnie dziewczyny. I to też mogło wynikać z tego, że rzeczywiście ten rynek nasz trochę jest pusty. Nie chcę powiedzieć, że w ogóle tego nie ma, ani nie ma, na nie polskie pisarki też nie piszą, ale ogólnie odczuwamy chyba takie jakieś małe braki w tej sferze.
7: No ja z perspektywy czytelniczki, jeszcze osoby, która działa w tych bookmediach, to ja to widzę, że my nie mamy jakichś dobrych książek Woman Love Woman i ich jest naprawdę niewiele, także wydaje mi się, że to był dobry krok. Nie wyobrażam sobie zakładek, kiedy napisałabyś o dwóch mężczyznach, absolutnie nie. Ale w ogóle skąd taki pomysł, żeby zakładki były akurat takie, bo zakładki są bardzo charakterystyczne. Ja mało czytałam takich książek, które byłyby aż tak charakterystyczne, że no czytałam ją rok temu i ja do tej pory pamiętam konkretne sceny i pamiętam, jaki ta książka dawała mi klimat, bo ten klimat był niesamowity. I skąd w ogóle to był taki pomysł, bo to nie jest codzienna książka.
8: Ogólnie to chciałam gdzieś tam uchwycić, gdzieś tam stworzyć ten swój świat, bardzo komfortowy, w którym i ja, i czytelnik czulibyśmy się dobrze i właśnie do takiego miejsca, do którego byśmy bardzo chętnie wracali. Na przykład Zagięty róg, nie? Że jak pomyślimy o nim, to od razu nam się tak jakoś, przynajmniej mi, nie? I mam nadzieję, że czytelnikom też, robi nam się od razu tak cieplutko na sercu, nie? Więc o to mi chodziło. Taki był właśnie mój zamiar, żeby stworzyć taką komfortową, ale też nie pozbawioną pewnych problemów, z którymi czasami młodzi ludzie muszą się zmierzyć, nie?
7: Książka nie dzieje się we współczesnym świecie, prawda? Takim zupełnie współczesnym.
8: Nie.
7: Więc skąd ten pomysł? Będę tak wypytywać o każdy aspekt teraz.
8: Ja myślę, że z jednej strony to troszeczkę wychodzi ode mnie, że ja jakbym chciała tak jakoś przeżyć razem z moimi bohaterami wszystko, a jednocześnie chciałam troszeczkę tak nakreślić problem, że w tamtych czasach troszeczkę było inaczej. W 2009, bo książka się dzieje w 2009, nie? Druga sprawa też, że miejsce jest wymyślone, nie? To miasto nie istnieje.
7: Odchodząc trochę od tematu samej fabuły, książkę wydałaś w bardzo dużym wydawnictwie, bo jest to wydawnictwo Young, więc jakie emocje ci przy tym towarzyszyły? Bo przecież mam wrażenie, że wydawnictwo kobiece, ten odłamek wydający młodzieżówki, wtedy Young, teraz Bliss, to jest chyba jedno z największych wydawnictw w Polsce, jeżeli chodzi o młodzieżówki. Więc jakie to były emocje w ogóle dostać odpowiedź od tak dużego wydawnictwa na swój debiut?
8: Boże, nie powiem, płakałam.
7: Też bym płakała.
8: Zwłaszcza, że wydawnictwo Young i wydawnictwo kobiece był takim moim pierwszą trójką. Więc jak się dowiedziałam, i to w bardzo szybkim, bardzo krótkim czasie, tak powiem, dowiedziałam się, to było dużo emocji. Było dużo radości, dużo ekscytacji, jak to będzie wyglądać, zwłaszcza, że jeszcze później przy tym procesie redakcyjnym i przy procesie tworzenia książki też dużo się działo świetnych rzeczy, typu ilustracje na przykład, nie?
7: Warto wspomnieć, że Kornelia sama ilustrowała swoją książkę. Wszystkie ilustracje, które są, one są chyba na końcu rozdziału każdego?
8: Tak, tak.
7: Z tego, co pamiętam, wszystkie te ilustracje są rysowane przez Kornelię, także człowiek wielu talentów, absolutnie.
8: No tak, więc to była świetna zabawa też, nie? Ja byłam bardzo, jestem nadal przeszczęśliwa, że akurat właśnie udało mi się z wydawnictwem kobiecym tutaj współpracować i mam nadzieję, że dalej też będziemy.
7: No a później jak to wyglądało, jak były pierwsze opinie, bo w ogóle zakładki bardzo dobrze się przyjęły. Ja sama z perspektywy tego, jak zgłaszałam się na recenzentkę, w ogóle nie wiedząc, że napisała to kobieta z mojego osobistego własnego miasta, która mnie pamięta, znaczy ja ją pamiętam, jak ja miałam 4 lata, także w ogóle się tego nie spodziewałam. Ja się zgłosiłam na ślepo do naboru recenzenckiego, bo jak tylko zobaczyłam o co chodzi i jaka to jest książka, to ja byłam w szoku i ja pisałam tego maila z prędkością światła. Także jakie to było w ogóle odczucie, tak mieć od razu taki pozytywny feedback od czytelników?
8: Byłam bardzo przeszczęśliwa, bo jak człowiek tak pisze, a zwłaszcza kiedy pisze tyle lat, to ma dużo wątpliwości, jeżeli chodzi o swoje pisanie. I z jednej strony ja myślałam sobie, no to nie jest najgorsza książka, no jest okej, nie? Ale bardzo mnie cieszy odbiór i to, że udało mi się uchwycić to, co czytelnicy dostrzegają, nie? Że po prostu przekazałam dalej to, co chciałam przekazać, nie? To jest niesamowite wrażenie, to jest no naprawdę piękne.
7: No a co dalej, skoro ta pierwsza tak dobrze się przyjęła, no to czy zostajemy w ogóle przy zakładkach, bo ja z tego, co wiem, nie ukrywam, że zadałam pytanie kilku osobom, jakie ci pytania zadać sobie na tym wywiadzie dzisiejszym. I dostałam pytanie, co dalej z zakładkami, czy zakładki jeszcze będą, no bo tak jak mówię, czytelnicy dosłownie to zakładki pokochali i znam wiele osób, które tak jak ja mają absolutną obsesję na punkcie tej książki i są pytania, no co dalej, czy jeszcze coś będzie, czy jeszcze usłyszymy o zakładkach?
8: Ja nie chciałam tego tak oficjalnie mówić z samego początku, bo no wiemy, jak jest, różnie bywa w życiu. Ja też jestem takim pisarzem trochę kapryśnym, ale myślę, że na ten moment, kiedy już się tak pojawiają te pytania, no to mogę powiedzieć, że wrócimy sobie. Nie wiem kiedy, bo to jest różnie, ale myślę, że wrócimy sobie do Zagiętego Rogu i może nawet spotkamy Liwię i Harry. Mam nadzieję.
7: Byłoby świetnie, ja się nie mogę doczekać.
8: No, może nie będą głównymi bohaterkami, bo one już swoją historię, że tak powiem, mają, ale kto wie, kto wie.
7: A jeżeli chodzi o pisanie tak jeszcze poza zakładkami, czy są jakieś projekty, nad którymi teraz pracujesz? Może o czymś nie wiemy, może tutaj już jakiś jest skończony i my jeszcze zaraz dostaniemy nową książkę.
8: No mam nadzieję, że jak najszybciej. Nie jest to łatwe, jeżeli jest się takim dorosłym człowiekiem jak ja.
7: Ja pisząc w wieku 16 lat też nie mam na to czasu, spokojnie.
8: No jest ciężko, nie? Jest ciężko.
7: Jest ciężko.
8: Ale tak, mam jeden projekt, sekretny projekt, który ja nazywam, że to jest sekretny projekt, który jest, nazywam go Cozy Romantazy.
7: Okej, romantazy, to mi się podoba.
8: Ale taki cozy, czyli takie, można powiem.
7: Ale sam fakt, że jest romantazy, ja już jestem kupiona.
8: No, jest romantazy. No i jeszcze tak, mam takie 3 projekty, które tak żongluję nimi teraz. To mam jeszcze taki dla dorosłych w WLW.
7: Okej. Okay.
8: No. I okazuje się, że no chyba na razie najlepiej mi to WLW dla dorosłych idzie.
7: No to możesz zmienić front i poczekać, jak ja będę dorosła, to sobie przeczytam od razu.
8: Tak śmiałam dzisiaj, że po prostu powiem ci o tym, powiem wam o tym, bo po prostu i tak zanim ja to napiszę, to wy już będziecie mieć 18 lat.
7: No cudownie. A co ze Złośnicą? Bo mówiłaś o Złośnicy wiele na Instagramie i na swoich mediach. I co ze Złośnicą? Czy Złośnica jest pisana? Bo pamiętam, że była sytuacja, gdzie ty w ogóle Złośnicę usunęłaś chyba całą, czy coś tam bardzo dużo zmieniałaś.
8: Miałam 17 tysięcy słów i zorientowałam się, że to nie jest to. To jest najbardziej bolesne, co może się wydarzyć, że po prostu to wszystko się wylało i nagle się okazuje, że to nie jest to. Ale, jak to moja dobra przyjaciółka powiedziała, recykling, po prostu zrób recykling, nie? Że nie usuwamy, nie niszczymy, tylko po prostu to przerabiamy. Więc ma 30 tysięcy słów teraz.
7: Okej, okay, czyli do przodu,
8: jest fabuła, że tak powiem, wyrysowana, jakby to powiedzieć, na leciałości ze szkoły plastycznej tutaj, wyrysowana fabuła.
7: Każdy ma swoje sposoby.
8: Tak, tak więc jest. I mam nadzieję, że Złośnica też jakoś szybko się skrystalizuje, nie?
7: No to czekamy w takim razie z niecierpliwością. A jeszcze takie pytanie odnośnie tego romansu, no bo zakładki są Woman Love Woman i ogólnie no to jest chyba taka najbardziej przepełniona tą queerowością książka. No moja ulubiona, tak osobiście powiem, jeżeli chodzi o książki Woman Love Woman i absolutnie uwielbiam, jakby jeszcze nie dotarło po tym, jak powiedziałam to jakieś 16 razy. Ale co z następnymi projektami? Czy to też są WLW książki, czy tak, idziemy w coś innego?
8: Tak.
7: Okej, czyli zostajemy przy WLW.
8: Tak. Dla dorosłych WLW, dla młodzieży WLW. No Cozy Romantazy niestety wyszło heteru. Ale...
7: Okej, okay, tego się nie spodziewałam.
8: Ale ja to napisałam przed zakładkami, to dlatego.
7: Okej, okay, dobra, to usprawiedliwiamy. Szeszmy WLW, taki jest nasz tutaj statement, mam wrażenie. I bardzo mnie to cieszy, bo na polskim rynku i ogólnie mam wrażenie, na rynku brakuje dobrych WLW. Jak już się jakieś trafi, to zazwyczaj zawsze mam mu coś do zarzucenia. Bo po prostu zazwyczaj, jak jest WLW i nawet ten romans jest w porządku, to ta fabuła jest strasznie nudna. W zakładkach tego nie było. Ja na zakładkach się śmiałam, płakałam, wszystko robiłam. Także no... No tutaj mam nadzieję, że następne będą jak najszybciej, bo ja chcę czytać książki WLW.
8: No to fajnie. To ja się cieszę, że są czytelnicy. To też jest dla mnie ważne, żeby po prostu... I może właśnie dlatego napisałam zakładki WLW, bo chciałabym, żeby to było popularniejsze. Żeby po prostu jednak na tym rynku gdzieś tam hulało, nie?
7: To może tak ku końcowi. Jeżeli miałabyś powiedzieć jakąś rzecz jakiemuś takiemu początkującemu autorowi, no bo sama mówisz, że już kupę lat tak na dobrą sprawę piszesz i pracujesz nad książkami, to co byś powiedziała komuś, kto marzy o wydaniu książki, kto może jest w moim wieku, albo kto już jest dorosły i po prostu chce wydać książkę, nawet tę młodzieżową. Co byś powiedziała? Czy jest coś takiego, co teraz z perspektywy czasu koniecznie chciałabyś takiemu autorowi powiedzieć?
8: Tak. Wytrwałości. Wytrwałości, wytrwałości i wytrwałości. To jest chyba jedyny sposób. No i oczywiście pisać, pisać i pisać, ale wytrwałość to jest dużo, dużo. Więc jeżeli miałabym wybrać coś takiego jednego, nawet sobie teraz jakbym miała coś powiedzieć, to jest to być wytrwałym, nie? W tym, co się robi.
7: Ale warto.
8: Bo oczywiście. Jak najbardziej. Łzy i radość, euforia.
7: No dobrze, w takim razie ja bardzo, bardzo dziękuję. Słyszeliśmy Kornelię Marton, Martę Kornalską, czyli autorkę zakładek, książki, którą ja szczerze polecam i uważam, że każdy powinien przeczytać, jeżeli tylko lubi tego typu literaturę.
8: I ja też bardzo chciałam serdecznie podziękować za gościnę i dziękuję Ci, Tosiu, za zaproszenie. I mam nadzieję, że jeszcze będziemy mieli okazję porozmawiać.
7: Ja również mam nadzieję. Jeszcze raz bardzo dziękuję i do usłyszenia.
8: Do usłyszenia.
3: Była to rozmowa Antoniny Walczak z konińską pisarką Kornelią Marton, Martą Kornalską. I to wszystko w tym wydaniu Kulturalnego Tygodnika w Meloradiu na 99,6 w Koninie. Dziękuję za uwagę. Kłaniam się, Mateusz Krzesiński. Do usłyszenia.
5: Kulturalny Tygodnik w Meloradiu na 99,6. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin. Miejskie sprawy w Meloradiu na 99,6.
3: Mateusz Krzesiński, witam i zapraszam. Przed nami audycja Miejskie sprawy w Meloradiu, a dzisiaj będziemy mówili m.in. o tym, co słychać na placu budowy chińskiej fabryki komponentów do samochodów elektrycznych przy ulicy Sulańskiej. O tym opowie nam zastępca prezydenta Konina Paweł Adamów. Potem trochę kultury, bo nowe formy wsparcia dla twórców kultury w Koninie są już w tym momencie, można składać wnioski. A na koniec jeszcze prezydent Konina Piotr Korytkowski w kilku słowach o tegorocznej odsłonie konkursu o statuetkę Złotego Konia dla konińskiego biznesu. To forma, to propozycja. Zaczynamy jednak od wizyty przy ulicy Sulańskiej. Paweł Adamów, zastępca prezydenta Konina, o postępach na placu budowy fabryki przy ulicy Sulańskiej.
9: Z informacji, które posiadamy, te testowe rozruchy i testowa produkcja odbędzie się w najbliższych miesiącach, czyli w okresie wakacyjnym. Taka też jest umowa zobowiązująca JS Energy dla przyszłych kontrahentów. Trwa oczywiście cały czas budowa fabryki, montaż urządzeń. Fabryka posiada wszystkie niezbędne pozwolenia środowiskowe i pozwolenie na budowę. Równocześnie trwa rekrutacja dla pracowników. Dzisiaj zatrudnionych jest tam ponad 50 osób. Głównie jest to kadra menadżerska, Kujawska, która była rekrutowana nie tylko lokalnie, ale z terenu całej Polski. Potem rekrutowani byli specjaliści, inżynierowie i specjaliści, którzy w zdecydowanej większości byli rekrutowani tutaj z rynku lokalnego. Zarówno kadra menedżerska, jak i specjaliści są narodowości polskiej. I rozpoczyna się proces rekrutacji także operatorów, którzy też w pierwszej kolejności będą rekrutowani lokalnie, bo taką mamy umowę z JS Energy Europe. Cała procedura, jeżeli chodzi o nabór pracowników, odbywa się przez polską firmę, która wspiera tutaj Chińczyków w zakresie naboru. Jest tutaj taka specjalna strona dedykowana jsenergyeurope.kariera.pro. Jak wejdziemy sobie na tą stronę, tam pojawiają się wszystkie możliwe ogłoszenia dotyczące naboru do Konińskiej Fabryki. Teraz tych ogłoszeń może jest niewiele, bo dosyć dużo tych ogłoszeń było jeszcze kilka tygodni temu. Te aplikacje były już rozstrzygnięte, natomiast tych ogłoszeń będzie jeszcze bardzo dużo i w tym roku, i w przyszłym. I warto śledzić i aplikować po prostu na te stanowiska. Ja przypomnę, że to będzie docelowo największa chińska fabryka w Europie. Docelowo ma być tutaj zatrudnionych 900 osób. Także jest to inwestycja, która jest bardzo mocno zauważana i śledzona przez inne firmy chińskie. Mieliśmy tutaj kilkanaście chińskich firm w Koninie, które zadeklarowały, że rzeczywiście wraz z tą dużą inwestycją chciałyby także rozpocząć swoją działalność. Także widać, że ten kierunek chiński jest w Koninie bardzo dobry i trzeba ten czas wykorzystać. Na pewno jest to firma z branży elektromobilności, czyli taka, która wpisuje się też w naszą strategię rozwoju w zakresie samochodów elektrycznych i liczymy na to, że ten projekt będzie się rozwijał. Ma zapewnioną, jeżeli chodzi o tą lokalizację, ma zapewnione grunty, na których rzeczywiście może dojść do tych kolejnych etapów i docelowo zatrudnić 900 osób. A budowa cały czas trwa, ona tak naprawdę zaczęła się późną wiosną, więc myślę, że tutaj Chińczycy teraz są w bardzo dużym tempie, bo te harmonogramy są bardzo restrykcyjne, natomiast trzymają się harmonogramu i na pewno inwestycja nie jest w żaden sposób zagrożona. Te działania w tym roku na wielu frontach dzieją się w jednym czasie i fabryka tak naprawdę ma być gotowa, ten pierwszy etap na początku przyszłego roku, gdzie już docelowo rozpocznie się pełna produkcja, gdzie ma być pełne zatrudnienie tego pierwszego etapu. Na pewno jest to bardzo duży projekt, który mógłbym porównać pod względem skali do elektrowni, do huty czy do elektrowni jądrowej. Bardzo duży inwestor, który zmieni bardzo mocno rynek pracy w Koninie, bo przede wszystkim zatrudni kilkuset pracowników, bardzo dobrze opłacanych, zarówno jeżeli chodzi o tą kadrę menedżerską, o kadrę specjalistyczną, jak i kadrę operatorską. Po drugie, są to bardzo duże podatki dla Konina, czyli nie tylko podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych, ale także podatek od nieruchomości. No po trzecie, pozycjonuje nas wizerunkowo tutaj na mapie biznesowej Polski i Europy bardzo mocno, no bo stajemy się jednym z głównych ośrodków produkcji, jeżeli chodzi o komponenty do samochodów elektrycznych i stajemy się jednym z najważniejszych punktów w Europie, jeżeli chodzi o inwestycje chińskie, co także zwraca uwagę biznesu i firm towarzyszących na Konin. Jest to na pewno projekt, który promuje Konin też na arenie międzynarodowej. Oczywiście wiemy, że dużą siłą dla Konina stanowią też nasi lokalni inwestorzy, których jest, mamy 8 tysięcy firm w Koninie i które też bardzo mocno się rozwijają i prowadzą bardzo intensywną kampanię, jeżeli chodzi o zatrudnianie pracowników. Natomiast pojawienie się tak dużego inwestora powoduje, że ten rynek pracy zmienia się bardzo dynamicznie i na przykład może też przyczynić się do tego, że wielu nowych mieszkańców do Konina przyjedzie, wielu nowych mieszkańców w Koninie zamieszka. Widzimy, jak mocno wpływa ten projekt na rynek mieszkaniowy w Koninie, gdzie pojawił się deficyt, jeżeli chodzi o najem mieszkań, czy bardzo duże zainteresowanie kupnem mieszkań i na pewno pobudził on wiele projektów mieszkaniowych, więc też jest taki pozytywny wpływ na to, że ta polityka mieszkaniowa się ożywiła.
3: To był Paweł Adamów, zastępca prezydenta Konina. A teraz kultura. 30 tysięcy złotych dla twórców ma do rozdania koniński magistrat. To w ramach Funduszu Kulturalnego Funduszu Współpracy, o którym mówi Marta Baran z Wydziału Kultury i Sportu.
10: Uruchomiliśmy właśnie Fundusz Współpracy, program, który będzie miał charakter pilotażowy w tym roku, a jego celem jest łatwiejszy dostęp do profesjonalnego sprzętu i sal, a także realne wsparcie dla nowych, lokalnych inicjatyw podejmowanych przez organizacje samorządowe, przez twórców, przez stypendystów, przez osoby nagrodzone przez prezydenta miasta Konina, a także przez takie grupy nieformalne. Regulamin Funduszu Współpracy jest na naszej stronie internetowej. Każdy, kto chce z niego skorzystać, ma teraz kilka dni na to, żeby się z nim zapoznać, przemyśleć sobie, czy chciałby z tego skorzystać, czy chciałby podjąć taką inicjatywę. A od 22 do 26 czerwca będzie można składać dokumenty, ale już bezpośrednio do wybranej instytucji kultury. Mamy dwie instytucje kultury, które złożyły deklaracje do prezydenta miasta Konina, które przystąpiły do programu, do Funduszu Współpracy. Jest to Konińskie Centrum Kultury i Centrum Kultury i Sztuki w Koninie. Organizacje, te instytucje te przedstawiły prezydentowi wykaz sprzętu, wykaz sal, które mogą udostępnić w ramach tego funduszu, a wnioskodawca może się jednorazowo ubiegać o wsparcie dla swojego projektu 5000 zł, może zrealizować jednorazowo jedno takie przedsięwzięcie w danym roku kalendarzowym. I bardzo ważna informacja, że jeśli już wcześniej otrzymał pieniądze na swoją inicjatywę, na to samo działanie z Funduszu Współpracy pieniędzy otrzymać nie może. Fundusz Współpracy jest efektem programu rozwoju kultury w Koninie na lata 2023-30. Jest to jedna z inicjatyw takich nowych, którą chcielibyśmy w mieście wprowadzić. Chodzi o to, że czasami jest tak, że ktoś ma jakiś pomysł na swoje działanie. Niekoniecznie ma na to jakieś większe pieniądze. Chciałby podjąć współpracę z jakąś instytucją kultury, ale wiadomo, że wiąże się to oczywiście wszystko z finansami. W związku z tym wprowadziliśmy taką możliwość dla twórców, ale też jednocześnie dla instytucji kultury, żeby jakby w jakiś sposób refinansować koszty poniesione przez instytucje, a dać twórcom, organizacjom możliwość skorzystania i ze sprzętu, i z zasobów instytucji kultury. W tym przypadku jest to Centrum Kultury i Sztuki w Koninie i Konińskie Centrum Kultury. Załóżmy, że chcemy zorganizować koncert. Wypełniamy wniosek, zgłaszamy się do instytucji kultury, omawiamy z nią wszelkie szczegóły i ustalamy zakres jakby możliwości i wynajęcia sali, wynajęcia sprzętu na tę daną imprezę, którą sobie wnioskodawca wymyśli. Może oczywiście wnioskodawca pozyskać pieniądze, nie wiem, od sponsorów, może mieć wkład własny. My możemy tylko zrefundować to 5000 zł. Dzięki Funduszowi Współpracy wspieramy nie tylko twórców, ale wspieramy też instytucje kultury, które czasami udostępniają swoje pomieszczenia bezpłatnie i wiadomo, że ponoszą koszty wynajmu swojej sali, ponoszą koszty prądu, pracowników i tak dalej, a tutaj mogą realnie otrzymać wsparcie. Jakby ten koszt jest w jakiejś części zrekompensowany w tej kwocie właśnie 5000 zł. W toku spotkań, które odbyliśmy też z instytucjami kultury i z twórcami, w toku konsultacji pojawiły się pomysły na koncerty, pojawiły się pomysły na warsztaty, pojawiły się pomysły też na wystawy, także trochę takich różnych działań być może się pojawi w ramach tego funduszu. Wierzymy, że ten program przyjmie się, że będzie odebrany fajnie przez instytucje i organizacje i twórców i będziemy go kontynuować w przyszłych latach. Osoba, która jest zainteresowana skorzystaniem z Funduszu Współpracy, musi przeczytać przede wszystkim regulamin, gdzie znajdzie wszystkie wytyczne, ale to jest bardzo ważna informacja, że oferty swoje i wypełnione wnioski należy składać bezpośrednio do danej instytucji kultury. Czyli trzeba podejść do instytucji kultury, Centrum Kultury i Sztuki w Koninie albo Konińskiego Centrum Kultury, ustalić zakres zadań, ustalić termin wydarzenia, bo to też jest bardzo ważne. Instytucje mają swoje kalendarze i trzeba po prostu tam sobie to wszystko dokładnie omówić i wypełnić wniosek i złożyć go w instytucji kultury od 22 do 26 czerwca. Na tej podstawie instytucje kultury przygotują taki plan, który złożą do prezydenta miasta Konina i my będziemy wtedy, i prezydent miasta Konina będzie wtedy miał informacje, ile jest realnie tych wszystkich projektów. Jeśli liczba projektów i kwota, którą instytucje złożą, przekroczy 30 tysięcy złotych, bo tyle mamy w tym roku zaplanowane w budżecie, czyli jeśli podzielimy to wszystko na 5, to wychodzi, że możemy zrealizować 6 takich projektów w tym roku w ramach Funduszu Współpracy, a jeśli będzie ich więcej, no to będzie liczył się czas, a nawet godzina złożenia dokumentów.
3: To była Marta Baran z Wydziału Kultury i Sportu Konińskiego Magistratu i na koniec kilka słów o tegorocznej edycji konkursu o statuetkę Złotego Konia. Tutaj wyróżniające się firmy, przedsiębiorstwa są nagradzane, także inne inicjatywy społeczne, bo również po statuetkę mogą sięgnąć organizacje pozarządowe. Więcej na ten temat mówi Piotr Korytkowski, prezydent Konina.
11: W tym roku mamy 3 kategorie. Została dołożona kategoria Młody Lider Biznesu oraz Lider Nowoczesnego Przemysłu i Logistyki. Chcemy właśnie pokazywać młodych ludzi, którzy prowadzą biznes, ale i z drugiej strony pokazywać funkcje miasta, kompetencje, które też nabywamy z zakresu właśnie przemysłu i logistyki. Nowoczesnego przemysłu, czyli gospodarki 4.0. Zgłaszać mogły instytucje, które były laureatami statuetek. Jest kapituła złożona z również i urzędników szeroko rozumianego biznesu. Tutaj mówimy to o Izbie Gospodarczej Wielkopolski Wschodniej. W regulaminie są zapisane wszystkie osoby, bądź też instytucje, które miały prawo głosu. Ja również miałem prawo głosu i zagłosowałem. W tym roku głosowanie odbyło się troszeczkę inaczej. Do tej pory mieliśmy stacjonarne, kapituła gromadziła się w Urzędzie Miejskim, natomiast idąc z duchem czasu, w tym roku postanowiliśmy, że głosowanie będzie odbywało się drogą internetową i to miało miejsce. Ja obserwuję, że jesteśmy na właściwej drodze, aby pobudzić gospodarczo nasz region. Wiele lat pracy włożone w to, aby miasto stanęło na nogach, zaczyna przynosić teraz skutki. Widzimy przybywanie firm, pojawiają się nowi inwestorzy, pojawiają się też potencjalni inwestorzy, którzy dają dużą nadzieję, że rzeczywiście Konin stanie się ponownie prężnym ośrodkiem związanym z przemysłem energetycznym, bo stawiamy oczywiście na ten przemysł, jeżeli chodzi o rozwój naszego miasta, ale również liczymy na to, że i te z otoczenia energetyki biznesy tutaj również będą lokowane.
3: To był Piotr Korytkowski, prezydent Konina. Za nami kolejne wydanie audycji Miejskie Sprawy w Meloradio. Dziękuję za uwagę i kłaniam się. Mateusz Krzesiński. Do usłyszenia.
5: Miejskie Sprawy w Meloradio na 99,6. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin.

0: ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Salon Vox w Koninie zaprasza. Ponad 1000 metrów kwadratowych ekspozycji mebli, drzwi i podłóg. Znajdziesz tu wszystko, czego potrzebujesz do swojego wymarzonego wnętrza. Meble, drzwi, podłogi, wszystko w jednym miejscu. Zmierzymy, przywieziemy, zamontujemy. A może chcesz zobaczyć wcześniej swoje urządzone wnętrze? Zrób projekt w aplikacji VoxBox. Załóż u nas okulary VR i wejdź do swojego nowego domu. Vox Konin, ulica Spółdzielców 6. Zapraszamy!
3: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
4: Po reklamie.

cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: Jedź na tu Noru Lat z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. David Gale.

0: chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Mardom. Największy salon podłóg, drzwi i okien w Polsce. Szeroki wybór paneli laminowanych, winylowych, podłóg drewnianych, drzwi zewnętrznych, wewnętrznych, wiodących producentów oraz własnych marek. MKDOR, Setto, Dotye, lamele ścienne, stylowe lampy i żerandole. Zapraszamy do nas. Doradzimy, wycenimy, dostarczymy i zamontujemy. Przebijemy każdą ofertę. Mardom. Mistrzowska jakość u producenta. Mardom. Konin, ulica Europejska 32. www.mar-dom.com.pl.
3: Po reklamie.
4: Sponsorem programu jest właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road.

Pausa Magnetic w Melo Radio w weekendowym Melo. Przy tym numerze jajecznica robi się sama. Pozdro dla wszystkich, którzy teraz kombinują coś z sobotnim śniadaniem. Dla tych, którzy przewracają naleśniki na drugą stronę albo smarują kanapki własnoręcznie przygotowywanym w zeszłym sezonie dżemem truskawkowym. Dzisiaj podobno bardzo gorąco ma być. Najgorętszy dzień od wielu tygodni i niewykluczone, że najgorętszy na wiele kolejnych. 35 stopni mogą wskazywać termometry, więc to jest dobry moment, żebyście pokazali, ile pokazują u was. Czekam na wasze głosówki, zdjęcia przy naszym WhatsAppie. meloradio.pl, tam go znajdziecie.

0: weekendowym Melo Eben z numerem Hollow. Jeśli wasze konta po piątkowym Melo są tak puste jak tytuł tej piosenki, której słuchaliście przed momentem, to wbijajcie na meloradio.pl. Mamy dla was szybką kasę, którą chętnie podreperujemy wasze ubytki.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę offroad.
2: Reklama. Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
4: Schab wieprzowy, dobrze wykrojony. Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A różne rodzaje makaronu Lubella, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,79 za opakowanie przy zakupie 3.
3: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
5: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
6: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Leroy, akcja na płytki trwa. To dobry czas na letni remont, bo teraz 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na gresy i glazurę wydajesz. Odkryj naszą nową kolekcję płytek. Przy zakupie za 1500 będziesz 300 zł do przodu. Leroy Merlin, z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
8: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę. Mięsne specjały. Filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Karuzel. Kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Chylu, ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
10: Mamo, kto jest najlepszy na zielonej murawie?
11: My, jak upieczemy szynkę na ruszcie z delikatesu w centrum.
12: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 11,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 18,99. A pomidory 3,99 kilo z delikartą. Cena przed obniżką 9,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
13: Marian, a o dniu ojca to ty pamiętasz?
14: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
13: No, sprytnie.
15: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
16: Bo w Media
17: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? VeloBank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
16: Super, super! Super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę arbuz drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, arbuz drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, a polskie szparagi zielone, pęczek 500 gramów, jedynie 8,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
18: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
19: Bo w Media Expert taniej masz.
20: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
21: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.

kto jedzie z nami na Tomorrowland, kto jedzie z nami bawić się przy jego muzyce. Alok w Melo Radio w weekendowym Melo, Bibi Rexa razem z nim. Deep in Your Love, zatytułowany jest ten gorący numer, który być może zagra prosto z main stage Alok oczywiście w tym roku w belgijskim Boom, a my zabieramy was tam i czekamy na wasze zgłoszenia. Wysyłajcie zdjęcia, wysyłajcie filmy, pokażcie nam z kim i dlaczego chcecie tam pojechać. Udowodnijcie, że naprawdę na to zasługujecie, no i sprawdźcie, komu już udało się dołączyć do naszej Melo ekipy, kto z nami będzie zbierał te wspaniałe emocje. A oczywiście możecie z tym się zapoznać w naszych socialach. Zapraszamy. A to Justin.

0: Died in Your Arms to jeden z gorących numerów tego poranka w weekendowym Melo Komodo. Grało dla was przed momentem, a z Gorzyc w Podkarpackim dostaliśmy zdjęcie. 29 stopni tam teraz. Pozdrawiamy Podkarpacie. Fajnie, że jesteście razem z nami. U nas też dużo gorących numerów dzisiaj.
1: A już o 11 zagramy.
0: Punktualnie o 11 Thomas Gray Rumors. Musi być gorąco. Lato, lada moment. Jutro astronomiczne, pojutrze w kalendarzu.
1: Reklama.

0: Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A pyszny, soczysty arbuz. Cena sprzed obniżki 7,99. Teraz jedynie złoty 99 za kilogram. Tak, tylko złoty 99.
1: Tania tutaj jest stokrotka.
2: Dom pogrzebowy MK Dyderscy w nowej lokalizacji. Konin przy ulicy Staromorzesławskiej 8C naprzeciwko cmentarza komunalnego. 35 lat doświadczenia, kompleksowa organizacja uroczystości oraz usługi kamieniarskie. Wszystko w jednym miejscu. Staromorzesławska 8C. Zapraszamy również do dotychczasowych lokalizacji. Stare Miasto, Wierzbowa 13 oraz Kamieniarstwo Topolowa 32. Telefon 603 256 728.
3: To pewne, niskie ceny są codziennie.

0: 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Limit dzienny 8 sztuk na kartę. Oraz wszystkie kiełbasy śląskie Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Biedronka.
1: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
2: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę. Mięsne specjały. Filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Karuzel. Kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni. 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, shorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii nad Jeziorem w Koninie.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Grillhouse z Sokołów jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Jedź na tu, Motulat. Z Meloradiem zagrają sami najlepsi. David Gay.

0: chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na CCC.eu.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.

0: Biedronka. Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
1: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Polskie ziemniaki wczesne 74% taniej. Złoty 29 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 20 czerwca. Cena przed obniżką 4,99.
2: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
3: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku konta oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Po reklamie. Melo Radio Konin. Słuchaj na 99,6 FM.
6: Lato od jutra, tak, tak, ale dzisiaj taki piękny before lata, można by powiedzieć. No to pokażcie, że jesteście na lato gotowi. Japonki czy klapki? Czekam na wasze foty na naszym WhatsAppie. Inni gadają, my już gramy. Thomas Gray, Rumors.

How Does It Feel, Dubdog Sfezo i Zark w Melo Radio. Tak, gramy wam po 11:00, przypominając, że ten sezon wakacyjny, to nadchodzące lato, to będzie niezwykły czas zbierania muzycznych wspomnień, przeżywania emocji w najpiękniejszych muzycznych miejscach. Przede wszystkim tego kraju, bo myślę sobie o Sunrise Festival, o Bałtyku, o Kołobrzegu. Zabieramy was tam 31 lipca. Wspaniali artyści pojawią się, wśród nich Afrojack, Hardwell czy James Hype, ale będzie też Sigala. Paloma Faith zaśpiewa razem z nim. Lullaby przed wami.

0: Sunrise Festival na trasie Moving to the Sun, Urzela, który pojawi się tam oczywiście ze swoimi hitami, hitmaker, jak zresztą sam sobie w bio napisał na Instagramie. No i taka prawda, Moving to the Sun podbija listy na całym świecie. Czy naszą już podbiło? Sprawdźcie 30 Meloradia na player meloradio.pl. Zaraz wracamy.
1: Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Codzienne zakupy to wyzwanie. Ceny idą w górę i w dół. Za to w Biedronce idą w dół i w dół. A od 15 czerwca sprawdź w swojej Biedronce nowe ceny regularne świeżego mięsa. Na przykład schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs. Teraz w nowej cenie regularnej 15,95 za kilogram. Oraz karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs. Teraz w nowej cenie regularnej 18,49 za kilogram. I to są właśnie biedronkowe ceny. Szczegóły oferty na biedronka.pl. Biedronka.
7: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
8: Citroen.
9: Świętuj Dzień Ojca z MediaMarkt. Tylko do 23 czerwca z kuponem MyMediaMarkt w aplikacji 15% taniej przy zakupie minimum dwóch produktów objętych akcją. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
10: Jazda, jazda! Lewo, jazda! Patrz na prawo i jedź. Turbo Szkoła Jazdy. Wszystkie kategorie. Prawo jazdy dla dorosłych i dla młodych. Kursy kwalifikacyjne na przewóz rzeczy i osób. Kursy okresowe, kursy na wózki widłowe HDS. Turbo Promocje. Turbo Szkoleniowcy. Turbo Szkoła Jazdy. Konin Poznańska 47 500 076 890.
11: Salon Vox w Koninie zaprasza. Ponad 1000 metrów kwadratowych ekspozycji mebli, drzwi i podłóg. Znajdziesz tu wszystko, czego potrzebujesz do swojego wymarzonego wnętrza. Meble, drzwi i podłogi, wszystko w jednym miejscu. Zmierzymy, przywieziemy, zamontujemy. A może chcesz zobaczyć wcześniej swoje urządzone wnętrze? Zrób projekt w aplikacji VoxBox. Załóż u nas okulary VR i wejdź do swojego nowego domu. Vox Konin, ulica Spółdzielców 6. Zapraszamy.
12: Dzień coraz dłuższy, temperatura coraz wyższa, a Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
13: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
14: W tę sobotę masło ekstra z polskiej mleczarni Mlekowita, 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3, 6 na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów, 21,99 zł z Kaufland Kart Ekstra, 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? VeloBank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
8: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
16: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
17: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
18: Intermarché Ferio poleca duży wybór wędlin z własnej wędzarni. Tylko teraz. Kiełbasa biesiadna 19,99 za kilogram. Intermarché Ferio zaprasza.
19: W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej. Jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr. Tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Oraz ketchup pudliszki 480 gramów, łagodny lub pikantny. Tylko 5,89 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. To są właśnie biedronkowe ceny. Oferta obowiązuje do 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
1: Po reklamie.

Połączenie tego numeru z filmem, który stał się viralem, to jest po prostu jakiś kosmos. Weiss, Tontone, Iggy z numerem Astronomia. Pewnie ten viral widzieliście i to nieraz. Nie wiem, czy wy też, ale ja jeszcze ani razu nawet truskawek w tym roku w ogóle nie jadłem. Sezon trwa w najlepsze. Podobno około 15 zeta za kilogram się teraz płaci. Nie wiem, szczerze mówiąc, czy to dużo, czy mało. Dajcie znać, jak u was. I czy truskawki to rzeczywiście wasz ulubiony letni przysmak? Bo tak nieśmiało przypominam, że lato już od jutra. A my będziemy grać w tym czasie dla was najgorętszą muzykę idealną na wakacje. Run, Run, River, David Guetta przed wami za lokiem.

0: Radio.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: takich mamy super artystów. Fuka i Liwka, Enklawa z numerem Chcę Więcej. Jeśli chcecie więcej, to zostańcie z nami, bo ruszamy punktualnie o 12 z kolejną porcją gorącej muzy na sobotnie przedpołudnie. Ale tuż nie, tuż będzie zaraz popołudnie. Więc popołudnie, tak, nie uciekajcie daleko.
1: A już o 12 zagramy
0: Body Talk od

0: Tak wam zaraz zagramy.
1: Reklama. Wyobraź sobie przestronny samochód, który na co dzień komfortowo dowozi cię na miejsce. Ale gdy kończy się asfalt, włączasz tryb przygody. Bike BJ30 już w salonach. Atletyczny SUV z hybrydowym napędem 4x4 i 409 koni mechanicznych mocy. Komfort na co dzień, pewność za miastem. Z Bike BJ30 to proste. Sprawdź go w salonie. AT Moto. Konin Poznańska 72A.
2: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
3: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
4: Salon Hyundai Konin, ulica Władysława Jagiełły 18.
5: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki do pochwowy. Miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca, błoń śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
6: Co masz?
7: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
6: Chips Lays. Dzięki.
8: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
6: Ej. Przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
7: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
9: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
10: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
11: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
12: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
13: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na ciebie w salonie w Galerii nad Jeziorem w Koninie.
14: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
15: Citroën. Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
0: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
16: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
17: Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lis Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do Twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lis Konin. Zobacz więcej, wybierz lepiej.
18: O reklamie.
19: Najgorętsza muzyka na to gorące popołudnie. Już teraz Body Talk, Ale Farben. Lato, lada moment. A my już o tym przypominamy teraz. Inni gadają, my już wam gramy. Zróbcie głośniej, fajny numer, opoka, siema.

Fajniejsi, słuchaj, fajnie ogląda się te wszystkie rolki, w których się po prostu spotykają Martin Garrix z Edem Sheeranem. Repeat It to jeden z najgorętszych numerów ostatnich tygodni. Czekaliśmy na niego długo i warto było. Jeśli czekacie na Olivera Heldensa w tym roku, no to doczekacie się. Z Mel Radiem będziecie mogli go zobaczyć parę razy, bo Oliver Heldens na Tomorrowland zagra. Zagra też po Tomorrowland na Sunrise Festival, ale tu w tym swoim nieco bardziej technicznym, mocnym wcieleniu jako High Low. No i ciekaw jestem, której postaci Olivera Heldensa lubicie, którą lubicie bardziej, której oczekujecie bardziej. Dajcie znać, jeśli jesteście jego fanami. U nas Turn Me On teraz się pojawi.

0: Hard to be Humble i Mikolas i Trips. I taka energia leci do was właśnie od Melo Radia w ramach weekendowego Melo. Kiedy widzisz, że termometry pokazują 30 stopni, to co robisz? Jakie masz pomysły? Jakie masz plany? Dajcie znać, co u was. Czekam przy WhatsAppie.
1: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
6: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SP.

0: cena sprzed obniżki 19,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A różne rodzaje makaronu Lubella, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,79 za opakowanie przy zakupie 3.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
3: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę arbuz drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, arbuz drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A polskie szparagi zielone, pęczek 500 gramów, jedynie 8,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
5: Wiosna, wiosna, co ja to miałem? Zaraz sobie przypomnę. Chwila, chwila. A Temoto przypomina. Sprawdzone auto to bezpieczna podróż. Promocja w serwisach Atemoto. Zrób przegląd, a jeśli wykonasz u nas naprawę, za przegląd nie zapłacisz. Do tego wymiana opon od 120 zł netto, a przechowalnia 150 zł netto za sezon. Serwis Atemoto. Konin Poznańska 72A.
6: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
7: Galeria Drewna Skandynawskiego Pójdukoda Polska zaprasza do Węglewa koło Konina. Znajdziesz tu suszone drewno konstrukcyjne, elewacje, podbitki, tarasy, lamele i materiały do saun. U nas pomalujesz maszynowo elewację lub podbitkę w dowolnym kolorze. A jeśli Twój projekt wymaga zabezpieczenia przeciwogniowego NRO, jesteśmy przygotowani. Wszystko wykonujemy zgodnie z przepisami i pełną dokumentacją do odbioru i certyfikatem. Odwiedź Galerię Drewna Skandynawskiego Pójdukoda Polska. Węglew, ulica Bukowa 13, www.pójdukoda.pl.
2: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
8: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
9: Notino. Today is yours. Feel good.
10: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
11: Szukasz stylizacji na lato? Skakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.

Bless Cameron Watson i Kisses to jest numer, który podbił 30 Meloradia, ale teraz to już nie jest ich czas. Teraz podbijają to zestawienie nowi artyści. Sprawdźcie na player meloradio.pl, jak poszło im wczoraj w trakcie naszej listy live prosto z nad Wisły. Pozdro Olek, mam nadzieję, że to było dla ciebie fajne doświadczenie. Dla naszych słuchaczy z pewnością tak, bo miłe recenzje do nas spływają. Ellie Oaks z propozycją do was teraz leci, nową propozycją. Numer rozszedł się wiralem po świecie. No i to jest jedna z jego wersji. Posłuchajcie.

0: Shine On, Era Yo w Melu Radio w weekendowym Melu. No powiem tak, bardzo w temacie. Konrad wysłał fotę 30 stopni w cieniu, wino w Wrocławiu. Wow, no aleś mi zaimponował. Kto da więcej? Czekam na wasze foty. Pokażcie, ile u was dzisiaj pokazują termometry. No i co tam porabiacie w ogóle po południu, w sobotę?
1: A już o 13 zagramy.
0: Inni będą gadać, a my wam zagramy Don't Want Your Love.
1: Reklama.
2: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wybór był prosty. Zawsze jest w biegu i lubi mieć rękę na pulsie, więc nowego smartwatcha kupiłam na Allegro.
3: Jak prezent dla taty, to Allegro. Na przykład smartwatch Oppo Watch X3 za 1499 zł.
4: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
5: Salon Hyundai Konin. Ulica Władysława Jagiełły 18.
6: Wpadaj do Lidla, bo niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz 9,99 za kilogram. A kalafior cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 4,99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Wyobraź sobie przestronny samochód, który na co dzień komfortowo dowozi cię na miejsce. Ale gdy kończy się asfalt, włączasz tryb przygody. Bike BJ30 już w salonach. Atletyczny SUV z hybrydowym napędem 4x4 i 409 koni mechanicznych mocy. Komfort na co dzień, pewność za miastem. Z Bike BJ30 to proste. Sprawdź go w salonie. AT Moto, Konin Poznańska 72A. Let's
9: go! Świętuj Dzień Ojca z MediaMarkt. Tylko do 23 czerwca. Z kuponem MyMediaMarkt w aplikacji 15% taniej przy zakupie minimum 2 produktów objętych akcją. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
10: Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lis Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do Twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG 3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lis Konin. Zobacz więcej, wybierz lepiej.
11: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
12: W tę sobotę masło ekstra z polskiej mleczarni Mlekowita 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3, 6 na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów 21,99 zł z Kaufland Kart Ekstra. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl.
14: Bittersweet 2.
15: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
16: Kup golarkę Philips S7882 wyposażoną w technologię Skin IQ, która redukuje tarcie na skórze w zestawie ze stacją czyszczącą za 499 zł lub w wygodnych ratach. RRSO 0%.
17: MediaMarkt.
18: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jettura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jettur. Drive your future.
5: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi, tańszy produkt z kolekcji Dzień Taty. Empik.
14: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
17: Mamo, kto jest najlepszy na Zielonej Murawie?
19: My, jak upieczemy szynkę na ruszcie z delikatesów centrum.
20: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 11,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 18,99. A pomidory 3,99 kilo z delikartą. Cena przed obniżką 9,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
21: O reklamie. Meloradio Konin na 99,6 FM.

czekaliśmy na taki weekend. Pozdrawiamy tych, którzy dzisiaj nad wodą. Millennium, Ellie Goulding, Don't Want Your Love na dobry początek. Inni gadają, a my już do was wysyłamy muzę. Two ships in the night, teardrops in an innocent ocean, four walls painted white.

I Can't Wait, Bob Sinclair i Chiesa w Melo Radio, a ja wbijam na meloradio.pl, klikam w zakładkę konkursy i akcje i tam wielki baner Jedź na Tomorrowland z Meloradiem, baner, który mogliście widzieć również w waszych miastach, bo tak, zapraszamy was serdecznie do belgijskiego Boom, chcemy z wami przeżyć to niezwykłe wydarzenie, przeżyć z wami piękne chwile w takim towarzystwie jak Armin van Buuren, David Guetta czy Lost Frequencies. Dajcie tylko znać, z kim chcielibyście pojechać na Tomorrowland, z jaką osobą, dlaczego właśnie z nią, dorzućcie zdjęcie, film i powalczcie o to, by być tam razem z nami. Oni tam będą. Między innymi Dimitri Vegas, Mockingbird przed wami.

0: śpiewali, wykrakali 30 stopni, dzisiaj pokazują termometry, a może nawet i więcej. Pokażcie, gdzie jesteście i jak u was dzisiaj wygląda to preludium lata, bo to astronomiczne od jutra w kalendarzach pojutrze się pojawi. Modelki Wodarski przed momentem, lubię cię jak lato. GIF, Sean Baker za chwilę.
1: Reklama. Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lis Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do Twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG 3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lis Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej.
4: Dom pogrzebowy MK Dyderscy w nowej lokalizacji. Konin przy ulicy Staromorzesławskiej 8C naprzeciwko cmentarza komunalnego. 35 lat doświadczenia, kompleksowa organizacja uroczystości oraz usługi kamieniarskie. Wszystko w jednym miejscu. Staromorzesławska 8C. Zapraszamy również do dotychczasowych lokalizacji. Stare Miasto, Wierzbowa 13 oraz Kamieniarstwo, Topolowa 32. Telefon 603 256 728.
5: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca Twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód czteroletnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
6: Skoda. Salon Vox w Koninie zaprasza. Ponad 1000 metrów kwadratowych ekspozycji mebli, drzwi i podłóg. Znajdziesz tu wszystko, czego potrzebujesz do swojego wymarzonego wnętrza. Meble, drzwi i podłogi, wszystko w jednym miejscu. Zmierzymy, przywieziemy, zamontujemy. A może chcesz zobaczyć wcześniej swoje urządzone wnętrze? Zrób projekt w aplikacji VoxBox. Załóż u nas okulary VR i wejdź do swojego nowego domu. Vox Konin, ulica Spółdzielców 6. Zapraszamy.
5: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca Twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód czteroletnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.

0: Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lis Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do Twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG 3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lis Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej.
1: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca, błąd śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance 12 V z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
5: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdecare.pl. Czekamy na Twoją historię.
6: O reklamie. Meloradio Konin na 99,6 FM.

zamieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie

Tak, tak, tak, Axel Ingrosso w tym roku na Sunrise Festival. Nie możemy się doczekać, to będzie pewnie jeden z najlepszych setów tegorocznej edycji. Kto czeka, ręka w górę, dajcie znać, czy na nich, czy może na kogoś innego z tego pięknego, niezwykłego line-upu czekacie najbardziej. No i która scena cieszy was i intryguje najmocniej. Nie ukrywam, że będąc tam w zeszłym roku, White Stage i te house'owe brzmienia zrobiły swoje. Zresztą Oliver Heldens wtedy akurat grał, kiedy miałem przyjemność tam się bawić. W tym roku też się pojawi na Red Stage z nieco mocniejszym repertuarem jako High Low. Dajcie znać, czy się wybieracie na Sunrise Festival razem z nami. Będziemy was tam zapraszać, będziemy dawać zaproszenia, a może już macie swoje. Kygo Khalid i Save My Love przed wami.

0: Andrea Bocelli, David Guetta. No takiej współpracy to się nikt nie spodziewał. DNA w Melo Radio. Ależ pięknie tego się słucha. Ależ to cudownie brzmi. Takich numerów, które zaskakują, to ja będę miał jeszcze dla was sporo po godzinie 14, ale zaczniemy sztosem.
1: A już o 14 zagramy
0: absolutnym hitem ostatnich miesięcy. Beauty and the Beat. W tej bajce w rolach głównych Justin Bieber i Nicki Minaj. To oni już za chwilę w waszych głośnikach.
2: Reklama. Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
3: Mardom. Największy salon podłóg, drzwi i okien w Polsce. Szeroki wybór paneli laminowanych, winylowych, podłóg drewnianych, drzwi zewnętrznych, wewnętrznych, wiodących producentów oraz własnych marek. Mkador, Setto, Dottier, lamele ścienne, stylowe lampy i żerandole. Zapraszamy do nas. Doradzimy, wycenimy, dostarczymy i zamontujemy. Przebijemy każdą ofertę. Mardom. Mistrzowska jakość u producenta. Mardom. Konin, ulica Europejska 32. www.mar-dom.com.pl.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance 12 V z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
7: Ty plus smak podróży równa się meksykańskie frykasy w Carrefourze przez cały rok. A teraz wszystkie nachosy, doritosy, tortilla chips, dipy i salsy w promocji 2 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 28 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.
8: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościiubezpieczenia.pl/konkurs.
9: Jazda! Jazda! Lewo! Jazda! Patrz na prawo i jedź! Turbo Szkoła Jazdy. Wszystkie kategorie. Prawo jazdy dla dorosłych i dla młodych. Kursy kwalifikacyjne na przewóz rzeczy i osób. Kursy okresowe. Kursy na wózki widłowe HDS. Turbo promocje. Turbo szkoleniowcy. Turbo Szkoła Jazdy. Konin Poznańska 47. 500 076 890.
10: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
11: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwarte z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca błon śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. Kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
12: Galeria Drewna Skandynawskiego Pójdukoda Polska zaprasza do Węglewa koło Konina. Znajdziesz tu suszone drewno konstrukcyjne, elewacje, podbitki, tarasy, lamele i materiały do saun. U nas pomalujesz maszynowo elewację lub podbitkę w dowolnym kolorze. A jeśli twój projekt wymaga zabezpieczenia przeciwogniowego NRO, jesteśmy przygotowani. Wszystko wykonujemy zgodnie z przepisami i pełną dokumentacją do odbioru i certyfikatem. Odwiedź Galerię Drewna Skandynawskiego Pójdukoda Polska. Węglew, ulica Bukowa 13. www.pójdukoda.pl.
13: Kochanie, dzisiaj będzie pyszny obiad.
14: A czemu się ubierasz?
13: Bo zjemy go w restauracji Hotelu Niagara.
14: A dzieci?
13: Dzieci też zjedzą w Hotelu Niagara, a potem pobawią się na placu zabaw, gdy my będziemy wypoczywali na pełnym słońca tarasie.
14: Pyszna kuchnia, plac zabaw, taras...
13: I duży parking.
14: To idealne miejsce.
13: Prawda? Hotel Niagara dla rodziny i na każdą okazję. Więcej na hotelniagara.pl.
15: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
16: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
17: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdeker.pl. Czekamy na twoją historię.
18: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki po eobuwie. Wie.
19: Sunrise Festival 2026. 30 lipca, 2 sierpnia. Kołobrzeg pod Czele. 4 noce szaleństwa i poranki, których się nie zapomina. Gwarantowane gwiazdy i powrót after party na plażę centralną. Sunrise Festival. Spotkajmy się tam, gdzie wschodzi słońce. Poleca Melo Radio.
20: Gastorama.
21: Teoria.
22: I praktyka.
21: W teorii miał być nowy grill.
22: A w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
19: Po reklamie. Melo Radio Konin. Słuchaj na 99,6 FM.
23: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
0: No siemanko, tu weekendowe Melo, tu Opoka, tu najgorętsza muzyka na to sobotnie popołudnie. Rozgrzewamy się przed dobrym Melo w towarzystwie Justina Biebera i Nicki Minaj.

mówcie co chcecie, ale bez niej ten numer nie byłby tak dobry. Rebeka Gomez, nie mylić z Seleną. Jej pseudonim artystyczny to Becky G. Panie w ogóle nie są ze sobą spokrewnione tak swoją drogą, a za ten numer odpowiada niemiecki DJ producent Topic. Chociaż z powodzeniem można by go podpisać pod Urzelem, prawda? Bo takie latynoskie brzmienia w nim były. Chociaż w Topiku płynie bałkańska krew, a więc gorące śródziemnomorskie rytmy nie są mu wcale obce. I to przecież słychać w numerze Sorry Papi. Takich gorących numerów na lato i wakacje mamy i będziemy mieć dla was więcej, bo cały czas śledzimy wszystkie nowości i chętnie po nie sięgamy. Lubimy sięgać również po muzykę Davida Guetty, Never Going Home Tonight.

0: Hollow, Eben. Jakby zabrał nas do jakiejś innej zaczarowanej krainy tym utworem. Ale spokojnie, spokojnie. W weekend można lewitować ponad ziemią. To nie jest zabronione. Jak najbardziej odrywajcie się od ziemi. Unoście wysoko, wysoko i cieszcie wolnym czasem. Tym bardziej, że taka piękna pogoda dzisiaj na zewnątrz. Tu kolor za chwilę.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: Reklama.
3: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody. Bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
7: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydm-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
8: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
9: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
10: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
11: Doskonale, kupujemy.
10: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
12: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
13: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan!
14: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
15: Ale jesteś zadowolony.
16: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
15: Wow!
16: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
15: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
17: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
18: Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lis Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do Twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG 3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lis Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej.
19: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
20: Notino. Today is yours. Feel good.
2: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
20: Wpadaj do Lidla, bo niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 przy zakupie trzech opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz 9,99 za kilogram. A kalafior. Cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 4,99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
21: Lidl. To się opłaca.
22: Kochanie, dzisiaj będzie pyszny obiad.
23: A czemu się ubierasz?
22: Bo zjemy go w restauracji hotelu Niagara.
23: A dzieci?
22: Dzieci też zjedzą w hotelu Niagara, a potem pobawią się na placu zabaw, gdy my będziemy wypoczywali na pełnym słońca tarasie.
23: Pyszna kuchnia, plac zabaw, taras...
22: I duży parking.
23: To idealne miejsce.
22: Prawda? Hotel Niagara dla rodziny i na każdą okazję. Więcej na hotelniagara.pl.
24: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum dwa produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
25: Po reklamie. Meloradio Konin. Słuchaj na 99,6 FM.

Nie mogę cię zapomnieć, Agnieszka Helińska w weekendowym Melo. Tak mówią wszyscy, którzy choć raz bawili się z nami w trakcie dobrego Melo. Ono startuje oczywiście dzisiaj o godzinie 20. Zaczynamy jak zawsze w soboty The Best of Tomorrowland. To właśnie wtedy pojawiają się te sety, które najbardziej kochacie i kojarzycie z zeszłorocznej edycji tego niezwykłego wydarzenia. A potem przejmują stery tacy artyści jak Skytek, Armin van Buuren czy Korolowa. Szczegóły na player meloradio.pl. Zajrzyjcie do całego line-upu. A skoro już o Tomorrowland wspomniałem, John Summit, znacie gościa? Będzie tam w tym roku. U nas jest już teraz z numerem All The Time.

0: Sad Girls. Mam nadzieję, że wśród was same uśmiechnięte dziewczyny i chłopaków radosnych też nie brakuje. Mamy sobotę, za chwilkę zmiana za sterami. Bawcie się dobrze. Piotr Gopoka, cześć.
1: A już o 15 zagramy
0: Loco Loco, Gordo i Renie Zonneveld.

0: autopromocja. Tylko Meloradio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii tak jak...
1: Patrycja, Kasia, jedziecie na Tomorrowland z Meloradiem.
2: Naprawdę?
1: Naprawdę.
0: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim

0: promocja.
1: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Dariusz Szpakowski. Wielkie mistrzostwa. Wielka piłka. Wielka widownia. To i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
6: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii nad Jeziorem w Koninie.
9: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl.
10: Bittersweet.
6: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lis Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do Twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lis Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej.
12: Castorama. Teoria
13: i praktyka.
12: W teorii przydałoby się odmalować salon.
13: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
12: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
13: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Kochanie, dzisiaj będzie pyszny obiad.
15: A czemu się ubierasz?
14: Bo zjemy go w restauracji hotelu Niagara.
15: A dzieci?
14: Dzieci też zjedzą w hotelu Niagara, a potem pobawią się na placu zabaw, gdy my będziemy wypoczywali na pełnym słońca tarasie.
15: Pyszna kuchnia, plac zabaw, taras...
14: I duży parking.
15: To idealne miejsce.
14: Prawda? Hotel Niagara dla rodziny i na każdą okazję. Więcej na hotelniagara.pl.
13: Castorama. Teoria
14: i praktyka.
13: W teorii miał być nowy grill,
14: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: Sunrise Festival powraca od 30 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu pod Czelu. Scooter, Afrojack, Hardwell i wielu innych. 3 dni, 4 noce, legendarne afterparty. Sunrise Festival, energia, która nie gaśnie nawet o świcie. Poleca Melo Radio.
17: Uwaga, super promocja w Teddy.
18: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej, ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy, pełen pomysłów.
0: Po reklamie. Autopromocja. Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Melo Radio od 10, to jest prawdziwa moc.
19: Dobrze!
0: Podkręcamy tempo w Meloradio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema,
10: bakłażan.
16: Autopromocja. Meloradio Konin.
19: Sponsorem programu jest właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę offroad.
20: Mam nadzieję, że klima w waszych chórkach, tak jak w moim studiu, działa, bo gorąco nie tylko na dworze, ale gorąco też będzie muzycznie w Melo po 15. Loco Loco na dobre wejście w tę godzinę. Za chwilę też Waiting All Night. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

0: Magnetic w Meloradiu na 14 minut po 15. Tak, podkręcamy tempo. Wakacje coraz bliżej, a jak wakacje, to też Tomorrowland. Kto chce pojechać tak jak Patrycja i Kasia?
1: Patrycja, Kasia, jedziecie na Tomorrowland z Meloradiem.
2: Naprawdę? Oh my god! Kaśka, szykuj cekiny! Szykuj brokaty,
0: a wy z kim byście pojechali na Tomorrowland i dlaczego? Pokażcie to nam na meloradio.pl. Wchodźcie już teraz na stronę i zgłaszajcie się do zabawy.

0: Tak podkręcamy tempo w Melo na 26 minut po 15, a ja za chwilę powiem wam, co zrobić, żeby ustrzec się przed komarami, no bo te wielkimi krokami się do nas zbliżają. Rihanna nam też zagra to jeszcze przed 16, zostańcie z Melo.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę offroad. Reklama.
2: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
3: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
4: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
5: Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. David.

0: chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Leroy, akcja na płytki trwa. To dobry czas na letni remont, bo teraz 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na gresy i glazurę wydajesz. Odkryj naszą nową kolekcję płytek. Przy zakupie za 1500 będziesz 300 zł do przodu. Leroy Merlin, z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
5: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
6: Dom pogrzebowy MK Dyderscy w nowej lokalizacji Konin przy ulicy Staromorzesławskiej 8C naprzeciwko cmentarza komunalnego. 35 lat doświadczenia, kompleksowa organizacja uroczystości oraz usługi kamieniarskie. Wszystko w jednym miejscu. Staromorzesławska 8C. Zapraszamy również do dotychczasowych lokalizacji. Stare Miasto, Wierzbowa 13 oraz Kamieniarstwo Topolowa 32. Telefon 603 256 728.
7: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
11: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na Mercedes-Benz.pl.

0: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej. Salon Hyundai Konin, ulica Władysława Jagiełły 18.
1: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki damskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 93,49. Jak tak, to Allegro.
2: Po reklamie.

Tak, podkręcamy tempo na antenie Meloradia na 18 minut przed 16. Lato coraz goręcej się robi, no i też coraz więcej komarów się pojawia. Zastanawialiście się kiedyś, co zrobić, żeby się ich pozbyć, no oprócz tych wszystkich sprayów? No to okazuje się, słuchajcie, bo ostatnio zrobili kilka eksperymentów, że komary najchętniej lecą m.in. do kobiet w ciąży, ale i do osób, które są po spożyciu takiego pewnego złotego trunku. No czyli można powiedzieć, że te komary to w sumie tacy nieśli imprezowicze. A my podkręcamy tempo i gramy wam świeżynki. Lumix Self Aware to już teraz przed nami.

0: Ten tak podkręcamy tempo w Meloradiu jeszcze przed 16, no i gramy wami w furkach i gdzieś być może nad jeziorem, a może ktoś na przykład w basenie się odważył popływać, bo już tak się ciepło zrobiło. No kto wie, kto wie.
1: A już o 16 zagramy
0: Zokarię. No pochwalcie się w sumie, jeżeli ktoś na przykład już gdzieś sobie basen rozstawił przed chatą, to dajcie znać na WhatsAppie Melo, odnośnik do niego na meloradio.pl. Punktualnie o 16 zagramy, bo kiedy inni gadają, my podkręcamy tempo.
1: Autopromocja. Najlepsze dobre Melo w każdą sobotę od 20 w Meloradiu. Dobrze zacząć od The Best of Tomorrowland. Dobre sobotnie Melo to sami najlepsi. Armin van Buuren, Rehab, Skytech, Korolowa i Robin Schulz. Prawdziwe dobre Melo. 6 godzin dobrego Melo. Słuchaj już dzisiaj po 20. Tylko w Meloradiu. Autopromocja. Reklama.
2: Nie masz pomysłu na obiad? Kucharz Intermarché Ferio poleca. Rulon drobiowy 4,49 za 100 gramów i surówka z marchewki złoty 89 za 100 gramów. Intermarché Ferio zaprasza.
3: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł. Netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydm-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
4: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
5: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
7: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie, wie, wie.
1: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
8: Salon Hyundai Konin, ulica Władysława Jagiełły 18.
9: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Do sobie.

0: 4 sztuki. 3,29 za każde opakowanie przy zakupie dwóch. A akcję kończy 6-pak lodów Kaktus Big Patek Jungle. 14,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka.
1: Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lis Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do Twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lis Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej.
2: Wpadaj do Lidla, bo niskie ceny codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz 9,99 za kilogram. A kalafior. Cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 4,99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Gastorama. Teoria.
3: I praktyka.
4: W teorii miał być nowy grill.
3: A w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Sunrise Festival w Kołobrzegu. Od 31 lipca do 2 sierpnia miasto znów stanie się stolicą elektroniki. Na scenie Scooter, Afrojack, Hardwell i inni. 3 dni, 3 wschody słońca i powrót legendarnego after party na plaży centralnej. Bądź z nami na Sunrise Festival. Poleca Melo Radio.
6: Marian, a ty komu kibicujesz?
7: No jak komu, Barbara? Niskim cenom w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych. Jest! Mamy to!
6: Mistrz. Bo w Media Expert taniej masz.
8: Uwaga! Super promocja w Teddy.
9: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
10: Po reklamie.

0: Meloradio Konin. Słuchaj na 99,6 FM.
1: W biforze przed dobrym Melo nie zwalniamy ani na moment. Andy Dust i Zocharia na dobre wejście w 16. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

Użel w Meloradio, a kto chciałby posłuchać go na żywo, to szybciej niż później może to zrobić, bo wielkimi krokami zbliżamy się do wakacji i do Sunrise Festival, a on tam będzie. Będzie też m.in. Rehab, Sigala, Sony Fodera, będzie też Hardwell, no wy też możecie być, słuchajcie Melo, żeby zgarnąć u nas wlotki na to wydarzenie. Ja też będę, mam nadzieję, że wszyscy razem sobie zbijemy piąteczkę, no bo tam będzie naprawdę znakomity wakacyjny czas.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran, to już 25 minut po 16, tak podkręcamy tempo w Meloradiu, ale z tym tempem też lepiej nie przeginać, a szczególnie w centrum miasta, o czym powiem wam za chwilę. Zagra nam też Velvet, to już za moment.
1: Meloradio Konin, słuchaj na 99,6 FM. Autopromocja. Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Cyril, Armin van Buuren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Zły dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Salon Vox w Koninie zaprasza. Ponad 1000 metrów kwadratowych ekspozycji mebli, drzwi i podłóg. Znajdziesz tu wszystko, czego potrzebujesz do swojego wymarzonego wnętrza. Meble, drzwi i podłogi, wszystko w jednym miejscu. Zmierzymy, przywieziemy, zamontujemy. A może chcesz zobaczyć wcześniej swoje urządzone wnętrze? Zrób projekt w aplikacji VoxBox. Załóż u nas okulary VR i wejdź do swojego nowego domu. Vox Konin, ulica Spółdzielców 6. Zapraszamy.
2: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
3: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
4: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
5: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleexpress. Teleexpress, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad. Dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1.

0: sklep Biedronka.
1: Kolejny dzień z mundialem w TVP. Holandia, Szwecja, Niemcy, Wybrzeże Kości Słoniowej, Tunezja, Japonia. Oglądaj od 18.40 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
2: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
3: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód czteroletnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
4: Skoda. I to jest piękna gra!
5: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
4: Tak!
5: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Sunrise Festival w Kołobrzegu. Od 31 lipca do 2 sierpnia miasto znów stanie się stolicą elektroniki. Na scenie Scooter, Afrojack, Hardwell i inni. 3 dni, 3 wschody słońca i powrót legendarnego after party na plaży centralnej. Bądź z nami na Sunrise Festival. Poleca Melo Radio.
7: Uwaga, super promocja w Teddy.
8: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej, ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy, pełen pomysłów.
9: O reklamie. Autopromocja.
10: No i zobacz, mogłeś tu być z nami.
11: Słuchać sobie Melo, łapać dobry vibe, no i podkręcać tempo.
12: Może nawet dla ciebie rzuciłbym sucharem.
10: A ty nic, ciągle cię nie ma, no wolisz słuchać jakichś cmentów gdzie indziej.
12: A miałbyś takie piękne życie.
13: No dramat.
11: Dobra, masz jeszcze szansę. Włącz Melo i poczuj tą energię. Codziennie od poniedziałku do piątku, już od 6:30. Waldek,
12: Maracin
10: i Daria.
9: Autopromocja. Melo Radio Konin na 99,6 FM.

ma ten numer swój klimacik. Kukę 2115 i Francis i Taki Mały Ja. Tak podkręcamy tempo w Melo na 19 minut do 17. Ale z tym tempem to też nie ma co przesadzać, a już na pewno nie, jeżeli jeździcie quadem po centrum Lublina, bo właśnie taka sytuacja ostatnio się wydarzyła. Facet uciekał przed policją, bo nie zatrzymał się do kontroli drogowej, no więc zaczął śmigać tym quadem ulicami Lublina, przez centrum, w końcu go złapali. No typ ewidentnie poczuł się jak w GTA, no to teraz biorąc pod uwagę, że może posiedzieć 5 lat, przyda mu się jeszcze mod Herlodes z Simsów na dobrego prawnika.

0: Wally Lopez w Meloradiu jeszcze przed 17, tak podkręcamy tempo. Wally Lopez też na tegorocznym Sunrise Festival od 31 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu. Będzie się działo tak jak i u nas po 17.
1: A już o 17 zagramy
0: Graceland. Tak, punktualnie zagramy o 17, bo kiedy inni gadają, to my podkręcamy tempo. Po 17 pobawimy się też w Podejmij Wyzwanie, więc już teraz przygotujcie sobie telefony.
1: Reklama.
2: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Mardom. Największy salon podłóg, drzwi i okien w Polsce. Szeroki wybór paneli laminowanych, winylowych, podłóg drewnianych, drzwi zewnętrznych, wewnętrznych, wiodących producentów oraz własnych marek. Mkdor, Setto, Dotye, lamele ścienne, stylowe lampy i żerandole. Zapraszamy do nas. Doradzimy, wycenimy, dostarczymy i zamontujemy. Przebijemy każdą ofertę. Mardom. Mistrzowska jakość u producenta. Mardom. Konin, ulica Europejska 32. www.marmyślnikdom.com.pl.
8: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii nad Jeziorem w Koninie.
9: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
10: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się, zrezygnuj z używek, dbaj o siebie, z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl, kampania Ministerstwa Zdrowia.
11: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl. Bittersweet.
12: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
13: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
14: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
15: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
16: Salon Hyundai Konin, ulica Władysława Jagiełły 18.
17: Ale jesteś zadowolony.
18: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
17: Aha.
18: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
17: Wow.
18: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
17: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
19: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
20: Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lis Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do Twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lis Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej.
1: Po reklamie. Meloradio Konin na 99,6 FM.
21: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
0: 3-2-1-3-2-1-7-7-7. Już za chwilę podejmij wyzwanie. W Melo potrzebuje jednej odważnej osoby. 3-2-1-3-2-1-7-7-7. Konrad Straczek, witajcie.

0: wyzwanie. Tak, podkręcamy tempo w Meloradio na 14 minut po 17. Meduza za nami, a teraz będziemy podejmowali wyzwanie, a dokładniej to nie ja, a będzie to wyzwanie podejmował Dawid. Siemanko, Dawid.
1: Cześć, cześć, witam.
0: Przyznaj ty mi się, znaczy mi się przyznałeś, ale przyznaj się słuchaczom, co ty teraz robisz, gdzie ty teraz jesteś, między czym a czym?
1: Jedziemy właśnie z kościoła po ślubie na wesele, na salę weselną.
0: A no właśnie, Dawid stwierdził, że jeszcze przed dobrym melo weselnym w międzyczasie jeszcze zadzwoni do Meloradia, żeby podjąć wyzwanie. To jest pracowity chłopak. Dawid, czy ty jesteś gotowy na to wyzwanie?
1: Jak najbardziej.
0: No to idealnie. Dawid, wakacje zaczynamy w piątek, no mniej niż tydzień nam został. No tak byś miał takie wakacyjne must have przygotować, takie rzeczy, które trzeba ogarnąć, no powiedzmy 5 rzeczy, to co by to musiało być do walizki?
1: No to tak, dla prawdziwego Polaka na pewno parawan nad morze.
0: No wiadomo, mix.
1: Tak, do tego proponowałbym lodówkę turystyczną.
0: Okej, okay, fajny pomysł też.
1: Moim zdaniem kot piknikowy.
0: Aha.
1: No jeżeli się liczą, to zimne napoje do tej lodóweczki.
0: Wiadomka, no i jeszcze jedna rzecz.
1: No i piąta rzecz, powiem szczerze, może taka latarka turystyczna, o, żeby zawsze można było sobie wieczorem jeszcze posiedzieć chwilkę przy namiocie czy nad jeziorem.
0: Albo jakieś wakacje z duchami zrobić. Bardzo mi się podobają te twoje propozycje. Dawid, ja do tej walizki w takim razie dorzucam ci jeszcze skiety od Meloradia, no i możesz jeszcze kogoś pozdrowić.
1: W takim wypadku pozdrawiamy parę młodą, Krzysia i Agatę, i wszystkich weselników, abyśmy się bawili do białego rana.
0: I tego wam oczywiście życzę, i tego, żeby jutro o poranku głowa nie bolała. Podejmij wyzwanie.

0: modelki i włodarski i lubię cię jak lato w Melo. 26 minut po 17. No, lato w powietrzu zdecydowanie czuć, bardzo ciepło. A jak wy ten czas spędzacie? Dajcie znać na WhatsAppie Meloradio. Czekam na wasze głosówki, na wasze wiadomości. Odnośnik do WhatsAppa macie na meloradio.pl. Jak mija wam ta sobota? Dajcie znać. A u nas za chwilę Rise Up.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: Reklama.
3: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
4: Mamy to od Lewiatanie tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
3: Doskonale, kupujemy.
5: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
7: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
8: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
7: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
8: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
7: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
11: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na Amazon.pl.
12: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
13: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
14: Dom pogrzebowy MK Dyderscy w nowej lokalizacji. Konin przy ulicy Staromorzesławskiej 8C naprzeciwko cmentarza komunalnego. 35 lat doświadczenia, kompleksowa organizacja uroczystości oraz usługi kamieniarskie. Wszystko w jednym miejscu. Staromorzesławska 8C. Zapraszamy również do dotychczasowych lokalizacji. Stare Miasto, Wierzbowa 13 oraz Kamieniarstwo, Topolowa 32. Telefon 603 256 728.
15: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
16: Money, money, money!
17: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
16: Wygrałam w Cherry Money.
17: Cherry Money?
16: Nowy Ekspres Los.
17: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
18: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
2: od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy. Jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
18: Kolejny dzień z mundialem w TVP. Holandia, Szwecja, Niemcy, Wybrzeże Kości Słoniowej, Tunezja, Japonia. Oglądaj od 18.40 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
19: Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lis Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do Twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG 3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lis Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej.
20: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
21: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów. O reklamie.

19 minut do 18 i to Robin Schulz w Melo Radio. Tak właśnie podkręcamy tempo. Okazuje się, że podkręcamy to tempo też między innymi przy grillowaniu, bo dostałem wiadomość od Sandry na WhatsAppie, która pozdrawia z działki, gdzie smażą się karkóweczki, kiełbaski i inne przekąski, no ażby człowiek zjadł. Ciekawie też u Wiktorii, która napisała, że słucha Melo ze swoim chłopakiem Marcinem w kamperze, bo taki sobie weekendowy wypad zrobili. Before też rozkręcony u ekipy z Wrocławia. Kamil podesłał mi fotkę ze swoimi ziomkami, a wieczór się dopiero przecież rozkręca. A my oczywiście podkręcamy tempo. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat to już teraz przed nami.

Ostatnio nas na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Urzel w Melo Radio jeszcze przed 18, a jeżeli chcecie zobaczyć go na żywo, to już teraz wbijajcie na meloradio.pl i zgłaszajcie się, żeby razem z nami pojechać na Tomorrowland. Napiszcie i pokażcie z kim i dlaczego chcecie to zrobić.
1: A już o 18 zagramy
0: All The Time. Na meloradio.pl czekamy na wasze zgłoszenia, a punktualnie o 18:00 All The Time u nas, bo kiedy inni gadają, my gramy.
1: Reklama.
2: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
8: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
7: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
8: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
7: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl.
11: Bittersweet.

0: Wing. Ale jesteś zadowolony.
1: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alierbanku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
0: Wow!
1: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
0: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
2: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alierbanku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
3: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
4: Salon Hyundai Konin, ulica Władysława Jagiełły 18.
5: Daleko jeszcze?
6: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
5: Wow, jaki błękitny.
7: A to nasz hotel przy samej plaży.
6: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
7: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Scala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
6: Falkensteiner Resort Punta Scala. Tu zaczyna się lato.
8: Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lease Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do Twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG 3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lease Konin. Zobacz więcej, wybierz lepiej.
9: I to jest piękna gra!
10: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
9: Tak, wiedziałem!
10: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca Twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód czteroletnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
12: Skoda.
13: Ostatnie sekundy, ogromna presja. Szuka prezentu na Dzień Ojca i jest! Prezent marzeń.com. Prezent marzeń.com. Przeżycie, którego nie zapomni.
14: Retur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli Twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future.
15: Po reklamie.
16: Meloradio Konin. Słuchaj na 99,6 FM.
17: Sponsorem programu jest właściciel serwisu Prezent Marzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road.
18: Jones Summit na dobry początek, za chwilę też m.in. Avicii, Bob Sinclair czy Bryska w przygotowanej przeze mnie playce. To wszystko po 18. Konrad Straczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

James Hype na antenie Melu Radia, 14 minut po 18, a już w poniedziałek ktoś z was będzie mógł usłyszeć ten dźwięk. Dźwięk, który będzie oznaczał, że będziecie mogli z bankomatu wypłacić 200, czyli szybką kasę od Meloradia. Już teraz wchodźcie na meloradio.pl i napiszcie, na co takie siano by się wam przydało. A przed wakacjami myślę, że takich wydatków jest sporo. Meloradio.pl, tam zaglądajcie i tam zgłaszajcie się do naszej zabawy. W poniedziałek szansa na kasę.

0: La la la w Melo Radio, tak podkręcamy tempo, 26 minut po 18. Takie la la la też będzie można sobie zrobić razem z Rehabem na Sunrise Festival, bo on się tam wybiera od 31 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu. Będzie gorąco, będzie Rehab, będzie Scooter, będzie Sigala, będzie Morten, James Hype. Mógłbym tak długo jeszcze wymieniać. Wy też możecie być na Sunrise Festival. Słuchajcie uważnie Melo Radia, bo co jakiś czas rozdajemy wam wlotki na to wydarzenie.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road. Reklama.
2: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
2: Doskonale, kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
7: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
8: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
9: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
10: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej.
12: Salon Hyundai Konin, ulica Władysława Jagiełły 18.
13: Ale sztosy!
14: Ale co?
13: Nowe Ekspres Losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród Ekspres Losów. Co za sztosy te Ekspres Losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
15: Kolejny dzień z mundialem w TVP. Holandia, Szwecja, Niemcy, Wybrzeże Kości Słoniowej, Tunezja, Japonia. Oglądaj od 18.40 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
16: Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lis Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do Twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG 3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lis Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej.
17: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
14: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst. Urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdecare.pl. Czekamy na twoją historię.
17: Kochanie, dzisiaj będzie pyszny obiad.
18: A czemu się ubierasz?
17: Bo zjemy go w restauracji hotelu Niagara.
18: A dzieci?
17: Dzieci też zjedzą w hotelu Niagara, a potem pobawią się na placu zabaw, gdy my będziemy wypoczywali na pełnym słońca tarasie.
18: Pyszna kuchnia, plac zabaw, taras...
17: I duży parking.
18: To idealne miejsce.
17: Prawda? Hotel Niagara dla rodziny i na każdą okazję. Więcej na hotelniagara.pl.
19: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce.

0: rano 4 sztuki. 3,29 za każde opakowanie przy zakupie dwóch. A akcję kończy 6-pak lodów Kaktus Big Patek Jungle. 14,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka!
1: Sunrise Festival 2026. 30 lipca, 2 sierpnia. Kołobrzeg pod Czele. 4 noce szaleństwa i poranki, których się nie zapomina. Gwarantowane gwiazdy i powrót after party na plażę centralną. Sunrise Festival. Spotkajmy się tam, gdzie wschodzi słońce. Poleca

to Fragma w Melo, a my doczekaliśmy się, słuchajcie, Laguna 2.0. Wszystko dlatego, że ostatnio w Gdańsku pewna pani zadzwoniła, no i powiedziała, że uwaga, w parku ktoś miał przywiązać do drzewa zwierzaka, który przypomina lisa lub psa, i to zwierzę jest tam już kolejny dzień. Co się okazało? Że był to pluszowy miś. No pani ewidentnie wcześniej zaczęła weekend.

0: Jeszcze przed 19:00 tak podkręcamy tempo w Melo Radio. Jest to Jonas Blue i Rita Ora. Spać jeszcze nie idziemy, mam nadzieję, że wy też. Dajcie znać, co ciekawego robicie dzisiaj wieczorem w nocy na WhatsAppie Melo Radio, odnośnik do niego na meloradio.pl.
1: A już o 19:00 zagramy
0: Good Boys Cut Away. Może ktoś jeszcze nie ma na przykład pomysłu na sobotni wieczór i na sobotnią noc, to podrzucajcie swoje pomysły, co wy robicie. Niech się inni inspirują, a my zagramy punktualnie o 19:00, bo kiedy inni gadają, my podkręcamy tempo.

0: Trzecia. Deep House. Mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na Pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
1: Uwaga! Super promocja w Teddy.
2: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
3: Money, money, money!
4: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
3: Wygrałam w Cherry Money!
4: Cherry Money?
3: Nowy ekspres los!
4: Co za sztuka! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
5: Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lis Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do Twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG 3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lis Konin. Zobacz więcej, wybierz lepiej.
6: I to jest piękna gra!
7: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
6: Tak, wiedziałem!
7: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Po reklamie.

0: Meloradio Konin. Słuchaj na 99,6 FM.
1: Ale dobrze, zaczniemy 19. Good Boys Headaway. Na początek za chwilę też Ain't Nobody Loves Me Better. A ja nazywam się Konrad Traczyk. Cześć, witajcie i zapraszam.

0: ale Farben w Meloradiu na kwadrans po 19:00. Coraz bliżej do Tomorrowland, na który wy możecie pojechać razem z Meloradiem. Wystarczy, że na meloradio.pl napiszecie i pokażecie nam, z kim i dlaczego chcecie jechać, tak jak to zrobiły Patrycja i Kasia.
1: Ja czekam najbardziej na występ Amelie Lenz, ale z Kasią kochamy Kolsza, ale chcę też zobaczyć te całą grupę fantastycznie bawiących się ludzi.
0: No tych na pewno nie zabraknie, was też nie może zabraknąć. Meloradio.pl, tam możecie się zgłaszać.

Tumel Radio i to Robin Schulz i Better Times u nas. 27 minut po 19. A Karolina napisała na WhatsAppie Meloradia, że bardzo przyjemnie się tego słucha, wracając z plaży. No to się bardzo cieszę, za chwilę też dla was coś przyjemnego zagram. Będzie świeżynka w naszej playce, ale zanim to jeszcze przed 20, m.in. Sibul.

0: Reklama.
1: Ostatnie sekundy, ogromna presja. Szuka prezentu na Dzień Ojca i jest! Prezent marzeń.com. Prezent marzeń.com. Przeżycie, którego nie zapomni.
2: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź

0: Melo. Tak, podkręcamy tempo w Melo Radio i oczywiście jak zawsze gramy wam świeżynki podczas weekendu. No, doskonale go znacie. Nathan Dave nieraz pojawiał się już na naszej antenie w różnych numerach. No a teraz mamy kolejny. Razem z nim Tom Hall i Billy Young. On and On, taki jest tytuł tego numeru. No i jak też Nathan Dave napisał na swoich socialach, wrzucił taki hymn z anty, aby uczcić 10 jego rok rezydencji właśnie. No także będzie bardzo, bardzo gorąco. Zresztą przekonajcie się teraz o tym sami. On and On, Nathan Dave, Tom Hall, Billy Young. Gramy!
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

Tabletka i tańcz w Mel Radio. A wy też tego wieczora i tej nocy tańczcie, bawcie się, bądźcie niegrzeczni, róbcie co tylko macie ochotę. No i bądźcie też z Melo, bo u nas za chwilę The Best of Tomorrowland. Także długa noc przed nami. Jutro się słyszymy. Hej!

0: Reklama.
1: Jak dobrze znam mojego tatę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super cenie na Allegro.
0: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla najlepszego taty to Allegro.
2: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
3: Notino. Today is yours. Feel good.
4: Uwaga! Super promocja w Teddy.
3: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
0: Po reklamie.

I said, who got the funk?

Welcome to Mexico in the house. What? I'll see you.

Macedonia, Scotland. Whoa.

0: Reklama. Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Ostatnie sekundy, ogromna presja, szuka prezentu na Dzień Ojca i jest! Prezent marzeń.com! Prezent marzeń.com, przeżycie, którego nie zapomni!
0: Po reklamie.

Cyberpunk Radio in the mix.

0: to promocja.
1: Są słowa, które w każdym języku brzmią tak samo. Słowa, które znaczą tylko jedno. Impreza! I ja was właśnie

0: reklama.
1: Ostatnie sekundy, ogromna presja. Szuka prezentu na Dzień Ojca i jest! Prezent marzeń.com. Prezent marzeń.com. Przeżycie, którego nie zapomni.
0: Po reklamie.

Vive Dobre Melo. Dobre Melo. Turn up the volume. Skytech Melo Radio is Skytech. Dobry wieczór, moi drodzy, witam was z Skytech. To jest 77. odcinek This is Skytech. W tym tygodniu nowa muzyka od Tiesto, Cascade, Topic i wielu, wielu innych. A na początek nowy numer od Kevina DeVriesa, Stylo i Ellie and Danny. Numer nazywa się In the Night i nadchodzi w labelu Davida Getty, Future Rave. Gdziekolwiek jesteście, usiądźcie wygodnie, zaczynamy.

Słuchajcie, this is Skytech. Nowy numer Good Boys i Korolowej, The Present. Tuż przedtem tajski producent 22 Bullets z numerem Calling, Lights. A już za moment Loop i Vision V z numerem Weekend. Dajcie głośniej.

Słuchajcie, this is Skytech. Belgijski producent Greg Della razem z Danem Soleil, Leave My Fears Behind. Tuż przedtem Topic i Sara, Tic Tac. A już za chwilę Gum Gum z Rosji oraz Don't Blink numerem Hard Decision w remiksie Don't Blink. Dajcie głośniej.

Słuchajcie, to jest SkyTech. Legendy powróciły. Alesso i One Republic in Your Eyes. This is SkyTech. Tuż przedtem Cascade i Boon z numerem Comes Back Around. A już za moment legendarny Tiesto wraz z Oliwią Sebastianelli. Don't Lose Your Head. Dajcie głośniej.

Meloradio Konin. Słuchaj na 99,6 FM. Autopromocja. Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Cyril, Armin van Buuren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.

0: Melo Radio Konin. Słuchaj na 99.6 FM. Autopromocja.
1: A ten znowu wierci, nawet w niedzielę. No i jeszcze tego brakowało. Niedziela, gdy boli cię głowa po sobotnim Melo, może dać w kość. Ale ja mam na to sposób, który zadziała lepiej niż rosół i proszki. Załóż słuchawki albo odpal głośniki na full i pokaż sąsiadowi, co to jest weekendowe Melo. Nie smuć się i zatrać się w tym, co najlepsze. Konrad Traczyk, zapraszam od 15.
2: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim